jakbym zjadł mentosy, później popił je kolą. A może to owady, co wydostać się nie mogą. Nie obchodzą pornosy mnie szminki, szpilki, sogo. Milion

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile kongres wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.

0: nie będę kłamał.
1: I chociaż dziś chciałbym odkupić winy, uwierz kochanie, że nie da się. Nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy, a przecież ty dla mnie nie

0: Na dzień dobry w RMF Max śpiewa Zaria, Tylko kochaj mnie. To jest Wstawaj, nie udawaj. No i zanim dostarczymy wam najnowszy odcinek benzyniaków, to sprawdźcie część historii, którą graliśmy dla was wczoraj.
1: Ceny benzyny szaleją, dlatego czas na wasze ulubione przygody gangu benzyniaków. Dziś występują
0: Ewka Flotówka,
2: Edek Elektryk,
3: Don Dieselo. Ale ze szwagrem tankowaliśmy w weekend, kudy.
0: A ja dzisiaj do pełna poproszę.
3: A skąd szefowa na to pieniążki ma?
0: Firma za mnie płaci, poza tym mój mąż jest elektrykiem.
2: Ja jestem elektrykiem i jedyne, co mnie interesuje na stacji, to żeby hot dog i kawa były ciepłe.
3: A ty, elektryk, a do Chorwacji to dojedziesz?
2: Dojadę na spokojnie. Muszę się tylko 12 razy zatrzymać, ale dojadę.

0: U! A, tak jest! To jest właśnie ta energia i płynie z takich hitów jak ten, Ketsa i Animal w RMF Max.
1: To dzięki wam mamy właśnie tyle energii, to teraz od was potrzebujemy głosówek. Nagraj nam głosówkę, wariacie. Jaka praca nie śpi?
2: Wiemy, że myślisz teraz, a nagrać, nie nagrać? Nagrać, oczywiście, że nagrać. Bierzesz telefon, nagrywasz się, zwłaszcza jeśli nigdy tego jeszcze nie robiłeś, nie robiłaś. Czekamy na ciebie w RMF Max.
0: Jaka praca nie śpi? Poznajmy się wszyscy na antenie.
1: Nagraj nam głosówkę na Facebooka albo na naszego Instagrama. Wpisujesz RMF Max, to jest bardzo proste. Wysyłasz nam głosówkę i się słyszysz na antenie.
2: Czekamy.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem.
3: Bez granic.
1: Na lody.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max.
4: Lato na maksa.
3: Lato na maksa.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you been romance?
1: Ulubiona klientka wszystkich dentystów, czyli Lady Gaga, jak ona zrobi to od razu wszystkie zęby jej widać. Lady Gaga i Bad Romance jeszcze przed godziną 6 nam się udało zagrać w RMF Max.
2: A wy teraz z szerokim uśmiechem zaczekajcie z nami na Flash, który już za moment.
3: No mnie opadła szczęka.
1: Jest 6.
4: Najważniejsze informacje z naszego regionu już teraz we Flashu w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. Sąd rodzinny w Rybniku zajmie się sprawą dwóch nastolatków, którzy uciekali przed policją na elektrycznych motocyklach. Zatrzymano ich po pościgu, rodziców nastolatków ukarano z kolei mandatami. Marcin Buczek zna szczegóły tej sprawy, za co rodzice dostali mandaty, skoro to nie oni uciekali przed policją.
5: Rodziców ukarano za to, że udostępnili motocykle do jazdy po drodze publicznej osobom, które nie posiadały do tego uprawnień. Pierwszy z zatrzymanych nastolatków miał 14, a drugi 16 lat. Obaj jechali po chodniku. Zaczęli uciekać, kiedy policjanci próbowali ich zatrzymać. W czasie pościgu obaj stracili panowanie nad motocyklami i uderzyli w metalową barierę. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, ale na szczęście nic poważnego się nie stało. Obaj kierujący nie posiadali uprawnień do kierowania motocyklami elektrycznymi, pojazdy nie były dopuszczone do ruchu, nie miały też tablic rejestracyjnych ani ubezpieczenia.
4: Zmieniamy teraz temat. Muzeum Hutnictwa w Chorzowie przygotowało na drugą połowę września mnóstwo ciekawych propozycji. Co jest w planach? To już pytanie do naszego reportera Amadeusza Biurkowskiego.
6: W programie znalazły się 3 koncerty, wycieczka autokarowa śladami hutniczych murali, ale też warsztaty dla rodziny z dziećmi. 20 września zaplanowano koncertowy finał chorzowskiego festiwalu Winylfest. O godzinie 15 wystartuje też wycieczka Miasto w muralu szlakiem dwóch hut. Trasa hutniczego szlaku spacerowego skupi się na pytaniach, jak murale wpływają na miasto i co opowiadają o miejscach, w których powstały. 26 dzień września będzie dniem szychty z kowalem. W ramach tego cyklicznego wydarzenia będzie można obejrzeć kowala przy pracy. Dla rodzin z dziećmi zaplanowano też 2 warsztaty kreatywne, string art i tworzenie robotów.
4: Informował reporter RMF Max Śląsk Amadeusz Biurkowski.
7: Słuchacie RMF Max Śląsk.
4: Teraz w RMF Max Śląsk przenosimy się do Sosnowca, gdzie wybudowane zostaną korty do gry w padla. To inwestycja, na którą czeka wielu miłośników tej gry. Tym samym stolica Zagłębia dołączy do największych miast w regionie, gdzie takie korty już są. Mówi Rafał Łysy, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Sosnowcu.
8: Urząd Miejski w Sosnowcu wydał pozwolenie na budowę takiego obiektu pomiędzy Górką Środulską a ArcelorMittal Parkiem. Jest tam taka wolna przestrzeń, plac, który kiedyś pełnił funkcję parkingu i właśnie tam ma powstać hala z kortami do padla. To jest sport chyba, który rozwija się, myślę, najbardziej dynamicznie w ostatnich latach i znamy sporą grupę osób, która lubi sobie pograć, a dla nas jest ważne, że to będzie właśnie dopełnieniem ArcelorMittal Parku, czyli nasi mieszkańcy będą mieli szansę na dodatkową aktywność, spędzenie wolnego czasu w Sosnowcu.
4: Tyle rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Sosnowcu, a my jeszcze dodajmy, że pierwsze prace mają ruszyć za miesiąc. To wszystko, co przygotowaliśmy w tym flaszu. Następny za godzinę. Teraz czas na prognozę pogody.
1: No i siemano ekipa, są już 3 minuty po godzinie 6. Wy od razu odpalacie, jest dobry humor, śpiewacie sobie. I jedziecie ze wstawaj, nie udawaj do pracy. To jest RMF Maxa, to już jest Milki.

0: I to są właśnie te poranne hity, które sprawiają, że ręka za szczoteczką szybciej lata po zębach.
1: Na pewno.
0: Kliber, Karola. O, w ogóle ja powiedziałem rano, że to jest rąka, ale dobra, nieważne.
2: Dobra, siemano, ekipa, super, że jesteście z nami, słuchacie RMF Max. No i wiadomo, poznajmy się wszyscy, pytaliśmy was, jaka praca nie śpi, no i piona dla wszystkich, no.
3: My kierowcy autobusów nie śpimy, dla nas godzina 6:00 to już jest... środek dnia. Pozdrawiam z Tomasza Mazowieckiego.
2: I feel you, bro. Przytrawa do serduszka. Troszkę jednak śpimy w środku.
0: Troszkę tam jeszcze piasek w oczach jest.
4: Ty nie śpi konserwator, powierzchni płaskich, 4:00 pobudka i już od godziny w pracy.
2: No i szacunek, jak to się mówi, pozamiatane. Kurczę.
0: Pozamiatane, no.
5: Witam wszystkich. Nieśmiertelna kurierka nigdy nie śpi. Ciężki transport idzie nocą.
0: No, to są kurierskie opowieści.
2: Też duży szacun i to są oczywiście bajki tysiąca i jednej paczki.
0: No, tylko w wariacie tam nie rzucaj za bardzo do magazynie, nie? Bo potem dojdzie nam w częściach, w puzzlach. Michiko, 10 po 6 w RMF Max.
2: Oni wiedzą.

0: A poranna playlista śmiga to Eli Oaks i kawałek Reason na 17 minut po godzinie 6.
1: No i słuchajcie, okazuje się, że Polacy już nie dymią, albo mówiąc w skrócie, po prostu nie palą. No,
2: nie kopcimy?
1: Jest... Super. Tak, przestaliśmy, bo tak najogólniej rzecz biorąc spadł ten czynnik osób palących z 31% do 17%, czyli bardzo ciekawie.
0: Super, super, no, że w ogóle już nie palimy.
1: Czemu tak się stało?
0: Zdrowe przede wszystkim.
2: Nie wiem, no teraz po prostu trzeba już śmierdzieć czymś innym, żeby być fajnym, nie wiem, AI. Na przykład hulajnogą elektryczną.
0: Tak, poza tym już się nie buduje garaże i nie ma za co wychodzić, nie, na przerwach.
2: Poza tym umówmy się, teraz to się kryjemy nie z fajką, tylko z telefonem na przerwach.
1: No tak.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
8: Zapraszamy do salonu MM Cars Omoda JQ Katowice. Ulica Lotnisko 81. Sprawdź więcej na mmcars.pl.
9: Po raz 23 w Katowicach, po raz pierwszy w Teatrze Śląskim. 23 Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej Interpretacje. Zapraszamy od 17 do 26 października na spektakle konkursowe, mistrzowskie, teatr telewizji, a także wiele wydarzeń towarzyszących pod wspólnym hasłem Prawda jest pomiędzy. Szczegóły na teatrslaski.art.pl. Współorganizatorami wydarzenia są Miasto Katowice oraz Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów.
10: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Planujesz weekend? Sprawdź, jakie wydarzenia kulturalne, sportowe i muzyczne odbywają się w województwie. W aplikacji Śląskie znajdziesz wszystko w jednym miejscu, a także odkryjesz najciekawsze miejsca i atrakcje regionu. Śląskie, pobierz dziś. Odkrywaj codziennie.
12: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
13: Wrzesień w ogrodach Andersa od Atal przynosi konkretną promocję. 20 wybranych mieszkań z rabatami nawet do 60 tysięcy złotych. A już 19 września poznaj ofertę z bliska podczas dnia otwartego. Od 10 do 15 odwiedź biuro sprzedaży Atal przy ulicy Sowińskiego 104B w Gliwicach. Sprawdź dostępne mieszkania, poznaj szczegóły promocji i wybierz swoje nowe M. Szczegóły na ogrodyandersa.pl.
7: Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
14: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Kartychy przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Jesteś w tramwaju lub autobusie? Chcesz uniknąć przykrych konsekwencji upadku? Jest na to sposób. Wystarczy trzymać się poręczy lub uchwytu. Zmniejszy to prawdopodobieństwo wypadku podczas hamowania pojazdu. Pamiętaj, lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa może zakończyć się dla ciebie i innych pasażerów poważnym uszczerbkiem na zdrowiu. Trzymaj się i bądź bezpieczny.
19: I po reklamie.

0: Ram pam pam, maszerujemy do pracy. O 6:30 to minęli w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Wszędzie w Polsce pato deweloperka, a w Gdańsku po prostu deweloperka. Aha. Okazuje się, że w końcu powstanie. Powstanie jeden z najwyższych budynków w mieście i to będzie wieżowiec, który będzie mieć prawie 100 metrów, wow. 26 pięter. No to jest wow, naprawdę.
4: 100 metrów, no to ja już widzę, jak dostawcy jedzenia i kurierzy sobie powtarzają tak, żeby nie zapomnieli o windzie. I ewentualnie, żeby nie zapomnieli o zapasowej windzie.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: I o windzie.
3: I jeszcze jakby windę mogli dodać,
4: żeby nie zabrakło.
0: Dryn, dryn, dryn. Dzień dobry, tu kurier. A, winda nam dzisiaj nie działa.
4: O, nie.
0: Ta zapasowa też nie?

0: ale buja od tych morskich numerów w RMF Max, a to dlatego, że jesteście na najlepszych falach. 20 minut do godziny 7.
1: Ostry żart od samego rana w RMF Max.
0: No jak, ale do tego jeszcze oczywiście wasze ulubione zabawy, które też wam serwujemy od samego rana, żebyście się pobudzili, żebyście wstali na równe nogi.
2: Gdzie są moje klucze?
0: No i właśnie.
2: Gdzie są klucze?
1: To jest ta zabawa. Pytanie.
0: Teraz słuchajcie, przesłuchajcie się, ja wam ściszamy muzykę. Gdzie zostały ukryte klucze?
1: Brzmi intrygująco, słuchajcie.
2: No i czekamy na, po prostu na wasze... Nie ma złych odpowiedzi.
0: Nie ma, absolutnie.
2: Wymyślamy absolutnie wszystko, co wam się... Kto odkryje, kto zgadnie, kto zaproponuje coś
1: Messenger
2: szalonego.
1: RMF Max, Instagram RMF Max. Czekamy na wasze głosówki. Gdzie są moje klucze? Tak nazywa się ta zabawa i to jest pytanie. Gdzie Matełko schował dzisiaj klucze? Dajcie znać głosówką na Messengerze albo na Instagramie RMF Max.
0: Pamiętajcie, nie ma złych odpowiedzi.
3: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny!
4: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
6: W Katowicach 108 kabryczno zbrodnia.
7: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
8: Dźgnął ją kilkanaście razy.
9: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
6: Co się kryje w mrocznej przeszłości Śląska?
10: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
6: Maria Dębska, Maciej Musioł, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Piunek. Kontynuacji kryminalnego hitu Ślewoda. Oglądaj ino w Sky Showtime.
11: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 19 września w M1 w Czeladzi robimy męskie badania. USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź koniecznie, nie potrzebujesz skierowania. Tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Czeladzi.
12: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
13: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi.

0: gardła, weź tabletki do ssania Septinum Silver.
1: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
0: Hity na maksa.
2: Śląsk 88.1 FM.

0: ale to jest dobry numer. Sean Paul o poranku brzmi najlepiej w RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Za to o poranku często szukamy kluczy i właśnie w tej zabawie się teraz wszyscy całą ekipą RMF Max spotykamy. Piszecie na Instagramie, gdzie Mateuko ukrył klucze, gdzie on je schował, gdzie ten wariat to wszystko ma.
3: To tylko jeszcze szybka prezentacja, natomiast wasze propozycje.
2: Teraz na przykład mamy taką propozycję.
4: Klucze Mateuko schował do tajemniczego pojemnika na cukierki, kiedy pałaszował je w nocy.
3: A czemu miałby być pusty mój pojemnik na cukierki? Żeby było wysłać cukierki,
2: hej. Dokładnie, przecież on jest cały pełny, nie?
3: Insynuacje.
5: Klucze są w ręku, ja tak najczęściej mam.
0: W ręku, no wiadomo.
3: Lepsze klucze w ręku niż dom w kredycie, no.
2: Jak to tam coś takiego zawsze to się to mówiło, nie?
6: Najciemniej pod latarnią, to może schował klucze w fotelu za plecami.
3: Nie no, gdzie ty masz latarnię w fotelu, no?
2: Ludzie, kochani, no.
3: Ale...
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Oczywiście wszystkie wasze odpowiedzi były najlepsze, kreatywne i mega nas rozbawiły, a klucze schowaliśmy
2: w doniczce
3: z kwiatkiem sztucznym. Także wyjaśnione.

0: od samego rana gramy wam najlepsze bęgery po to, żebyście byli pobudzeni, ale tak samo dorzucamy wam najważniejsze informacje.
1: Postaramy się też dorzucić dużo, dużo słońca w prognozie pogody, a to wszystko punktualnie o godzinie 7, więc jeżeli chcecie wiedzieć, co się dzieje na świecie, potem jak tuż się obudziliście, zostańcie koniecznie z RMF Max.
0: Mateuko, ile zostało do 7?
2: Wszystko, jak chcecie wiedzieć, to w ogóle z nami zostańcie. Zostało 5 minut do 7. Max.
0: Ten to jak policzy. Reklama.
3: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie, żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Zapraszamy do salonu Renault Autozięba, Katowice, Piotrowice, ulica Kościuszki 257. www.autozięba.eu.
5: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie Premium Grupa Podhale. Ruda Śląska, Aleja Powstań Śląskich 28. Trasa DTS. Grupa Podhale.pl.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Jak tak, to Allegro.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Gazda Group, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Katowicach.
16: I po reklamie.
17: Jestem Kuba.
18: Tu Martyna.
19: This is Lady Gaga.
20: Z tej strony Kleo.
21: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
22: RMF Max.
23: Śląsk 88 i 1 FM.
0: Jest 6.59, dosłownie mi 7 będzie za kilka sekund, a z nami już jest Kinga Nyga. Cześć, Kinga.
24: Dzień dobry.
16: Jesteśmy z wami od wczesnego poranka, ale nie śpi też Etna i utrudnia nieco życie pasażerom linii lotniczych. Do godziny 10 wstrzymano przyloty i odloty z lotniska w Katanii. Status lotu warto na bieżąco sprawdzać na stronie internetowej lub w aplikacji przewoźnika, tak radzi polskie MSZ. 9 zł za diesla, 8 zł za benzynę. Wniosek jest jeden. Przy dystrybutorach tanie już było. Czy są szanse na obniżki?
17: Na to się nie zapowiada. Po uszkodzeniu rurociągu wschód-zachód na Półwyspie Arabskim cena ropy poszybowała jeszcze wyżej. Ostatni raz tak drogo było w maju. To z każdym dniem będzie przekładać się na wyższe ceny na stacjach. Eksperci nie widzą na horyzoncie oznak, by sytuacja mogła się zmienić.
16: Tyle Igor Skrzypek. Umowy śmieciowe nadal mają się dobrze na rynku pracy. 1,5 miliona Polaków żyje bez prawa do urlopu i płatnego chorobowego. To o 6% więcej niż rok temu.
18: Praca na umowach cywilnoprawnych dla wielu osób oczywiście oznacza wygodę, większą swobodę, elastyczność, ale najczęściej to jednak sposób na wykorzystywanie pracowników. Ludzie często są przymuszani do takiej pracy, a pamiętajmy, że umowy cywilnoprawne, chociaż tańsze od etatów, to nie dają pracownikowi żadnej ochrony.
16: Informował Krzysztof Berenda. Dzisiaj w szkołach i przedszkolach rządzi kropka. 15 września to Międzynarodowy Dzień Kropki. Wszystko zaczęło się od kultowej książki Petera Reynoldsa i dziewczynki, która myślała, że nie ma talentu, dopóki nie postawiła na kartce jednej kropki. Dziś to Światowe Święto Odkrywania Swoich Supermocy. No i do tego zachęcamy. Uwierzcie w swoje skille i zróbcie dzisiaj coś odważnego. A skoro wspomnieliśmy o ubraniach, tym razem już bez kropek, wiemy, co będzie modne tej jesieni. W szapie na pewno warto poszukać krawatów. To jeden z nadchodzących trendów. Co jeszcze będzie modne?
19: Bardzo dużo zamszu również jest w tym sezonie. Kolor czerwony, burgund. To taką dosyć dużą nowością i powrotem są krawaty. Powracają również komierzyki, ale to i w modzie męskiej, i w modzie kobiecej. To są takie mikrotrendy.
16: A podpowiadała stylistka Marta Zalega.

0: Sport. Zaczynam od piłkarskiej ekstraklasy. Piast Gliwice wygrał na wyjeździe z Radomiakiem Radą 2-0. Autorem pierwszego golu był Hiszpan Hugo Vallejo.
1: Vallejo 1-0!
0: A drugi gol padł z karnego.
1: Jakub Łabojko 2-0!
0: Czwarte zwycięstwo niebiesko-czerwonych z rzędu pozwoliło na zajęcie piątego miejsca w tabeli. Radomiak pikuje w kierunku strefy spadkowej. Mamy najnowszy ranking tenisistek. Otwiera go Jelena Rybakina, która wygrała zakończony w weekend wielkoszlemowy US Open. Iga Świątek 9. Nowy prezes PKOL-u wybrany został nim Marian Kmita. Obowiązki na tym stanowisku ma pełnić do końca kadencji, czyli do kwietnia przyszłego roku. Do tego tematu jeszcze wrócimy za godzinę.
2: Ciągnie.
3: Zaraz pogoda w RMF Max.
0: Kci w pogodzie lubimy. Wtorek niemal w całej Polsce pogodny. Najwięcej słońca dzisiaj na zachodzie kraju. Tutaj też najcieplej. W Lubuskiem termometry wskażą 25 stopni. No ale na pozostałym obszarze też przyjemnie. 20 stopni Gdańsk, 21 Warszawa, 22 Kraków. Więcej chmur, słabe opady tylko na północnym wschodzie, ale i tu będą się pojawiać przejaśnienia. No będzie można dzisiaj poczuć powiew lata w powietrzu.
4: No czyli do kawy dzisiaj zamiast cynamonki? To lody chyba.
5: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
6: Powiedział lody, cynamonki, czekajcie, bo...
0: Lody, cynamonki.
6: Warto się otrząsnąć z tego.
4: Wymarzone śniadanie. Macie to w RMF Max, gramy dla was hity na maksa. Też brzmią pysznie. Ring my bell i age to na 3 minuty, już 4. Po godzinie 7.00.

0: No i co, i robi dobry nastrój od samego rana. Katy Perry w RMF Max, 10 minut po godzinie 7 i takie informacje od samego rana, słuchajcie.
1: Można dzisiaj wygrać 1000 zł za odebranie telefonu.
2: Jak?
1: Ale można jeszcze zgarnąć 15 tysięcy złotych.
2: Dobrze, że pytasz jak? Wytłumacz mi, proszę, Filip.
1: Bo to jest bardzo proste. Zgłaszasz się SMS-em z hasłem Max na numer 732703-69.
2: Aha.
1: Jednego takiego SMS-a wysyłasz i już jesteś w grze o 15 tysięcy złotych nawet.
2: No. O, rany, to brzmi jak super pomysł na to, jak zgarnąć kupę hajsu.
1: Bo to jest jedno pytanie zasadnicze o poranku. Aha. Bierzesz dużo, czy bierzesz jeszcze więcej? 1000 zł za odebranie telefonów. No ludzie, no gdzie tak macie?
0: Szef ci tak da?
1: Absolutnie.
0: No właśnie, a RMF Max tak. 7327, tutaj ślesz hasło Max.
3: Chciałbym dużo, no.

0: Swedish House Mafia powoli, ale gra razem z nami w RMF Max. 20 minut po godzinie 7. Kto w drodze do pracy, kto w drodze po na przykład bułkę na drugie śniadanie. Teraz uwaga, słucha, bo będzie o jedzeniu.
1: No, wow. Dlaczego ludzie zapisują się jako książulo, ustawiają sobie nick książulo i zamawiają jedzenie w różnych aplikacjach? Bo liczą na to, że taki dostawca się nabierze i doda im jakieś ekstra rzeczy do zamówienia i po prostu zamiast jednej rzeczy to dostaną, nie wiem, 5, 7, 10, no bo wiadomo, książulo zamówił, to trzeba się bardziej postarać.
0: No jasno. Ale że tak, będzie to testował i potem o nas nagra filmik, tak? O to chodzi.
2: Dokładnie. No okay. Ale ja na przykład jestem mądrzejszy, bo do mnie też kiedyś napisał taki arabski książulo, że dostałem 5 baniek w spadku, ale wtedy się nie dałem nabrać.
1: Ja jak przychodzę do salonu samochodowego codziennie, to się przedstawiam z tym Kubica, wiadomo.
0: W sumie?
3: Reklama. Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 19 września w M1 w Czeladzi robimy męskie badania. USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź koniecznie, nie potrzebujesz skierowania. Tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Czeladzi.
4: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji, a czasem przychodzi moment, kiedy trzeba powiedzieć to właśnie teraz. Chcesz zdobywać praktyczną wiedzę, rozwijać swoje pasje, tworzyć, projektować, leczyć, zarządzać? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. To ostatni dzwonek. Skorzystaj z promocji i zyskaj zniżkę nawet do 1000 zł. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska, gdy chcesz czegoś więcej.
5: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
6: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Wrzesień w ogrodach Andersa od Atal przynosi konkretną promocję. 20 wybranych mieszkań z rabatami nawet do 60 tysięcy złotych. A już 19 września poznaj ofertę z bliska podczas dnia otwartego. Od 10 do 15 odwiedź biuro sprzedaży Atal przy ulicy Sowińskiego 104B w Gliwicach. Sprawdź dostępne mieszkania, poznaj szczegóły promocji i wybierz swoje nowe M. Szczegóły na ogrodyandersa.pl.
8: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
9: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Szukasz okularów, które podkreślą Twój styl? Odkryj kultowe oprawki Ray-Ban, Ralph, Michael Kors i Arnett w salonach Zico Optyk w Katowicach, Myszkowie i Sosnowcu. Przyjdź i zobacz różnicę. To jest wyrób medyczny. Używaj zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producentem wyrobu jest Luxottica Poland, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Zico Optyk, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
12: I po reklamie.

0: a to moje ekipa.
1: Cześć, tu Brytka.
2: What's up guys, this is Bruno Mars.
3: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Do tańca i do jazdy samochodem Eminem, Rihanna i kawałek The Monster o 7.30.
1: Karola i Mateuko.
2: Słuchajcie, na łącznie 150 tysięcy złotych policja wystawiła mandaty.
3: Przepraszam, ile?
2: Ile? W jednym dniu po prostu jednej grupie osób były tam pod Łodzią, były nielegalne wyścigi, wjechały tam pały oczywiście, zatrzymano 5 osób w wieku od 19 do 22 lat. No ludzie, no kto taki, no jakby nie róbmy nielegalnych wyścigów, no rozumiem, pasję do motoryzacji i tak dalej. No i właśnie łącznie wystawili na 150 tysięcy koła mandatów.
4: Ktoś tutaj dostanie w pracy nagrodę. Nie no, tak to właśnie jest, jak się policja zaczyna bawić w hurtownię, no nie? W hurtownię mandatów.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: Halo, hurtownia mandatów, słucham.
0: To jest ta z Tychów, tak? Gajomandat?

0: Najlepsze towarzystwo w drodze do pracy. Axwell w RMF Max i Whatever Turns You On.
1: My jeszcze sprawdzamy informacje z internetu i widzimy, że pan Radosław Piesiewicz już nie jest prezesem PKOL-u, już został oficjalnie odwołany.
2: No ale to można powiedzieć, że to chyba nie był taki do końca normalny prezes. To był zawsze taki bardziej kryptoprezes.
3: Odjechana zima we Freestyle Park. Pierwsze na Śląsku halowe stoki narciarskie Max Trax dla amatorów i profesjonalistów. Jak zawsze odlotowe trampoliny, ścianka wspinaczkowa, tor ninja i wiele więcej. Podaruj emocje w prezencie z voucherem dostępnym online. Sprawdź na freestylepark.pl. Poleca RMF Max.
4: Dowiedz się, czy dzięki ETS-owi będziesz płacił mniej za prąd. Sprawdź, jakie zmiany czekają region w najbliższych latach. Przekonaj się, jaka będzie przyszłość transportu. Przyjdź na Kongres Nowej Mobilności w MCK Katowice i przekonaj się. Od 23 do 25 września czekają na Ciebie setki wystawców i prelegentów. Wejdź na kongresnowejmobilności.pl i bądź częścią dyskusji o transformacji Śląska. Pula darmowych biletów jest na wyczerpaniu. Spiesz się!
5: Hej, co u Ciebie?
6: Zapisałem się do TebEdukacja.
5: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
6: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
5: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
6: W TebEdukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
5: Też bym tak chciała.
6: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. TebEdukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
5: TebEdukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
7: W Katowicach 108 kabryczna zbrodnia.
8: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
9: Dźgnął ją kilkanaście razy.
10: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
7: Co się kryje w mrocznej przeszłości Śląska?
11: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
7: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Piunek. Kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj ino w Sky Showtime.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank PKO S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
16: Wrzesień w ogrodach Andersa od Atal przynosi konkretną promocję. 20 wybranych mieszkań z rabatami nawet do 60 tysięcy złotych. A już 19 września poznaj ofertę z bliska podczas dnia otwartego. Od 10 do 15 odwiedź biuro sprzedaży Atal przy ulicy Sowińskiego 104B w Gliwicach. Sprawdź dostępne mieszkania, poznaj szczegóły promocji i wybierz swoje nowe M. Szczegóły na ogrodyandersa.pl.
17: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
18: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
19: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
18: To będzie dla mnie zaszczyt.
20: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
21: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
21: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
23: Mamy niskie ceny.
24: Jeśli usłyszysz ten dźwięk,
25: AI,
24: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
25: I po reklamie.

0: Poranny parkiet, na nim my i wy, razem z Margaret, prima Barelina na 11 minut przed 8.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: I słuchajcie, znaleźliśmy informację, że za nami 70% roku 2026. Mm-hmm. I w związku z tym zabawa zdarzyło się w tym roku, czy w zeszłym. I w tym challenge'u wezmą udział Filip.
0: Dzień dobry.
3: Karolina.
4: Dzień dobry, przyjechałam z Ania Hania.
3: Bawimy się wszyscy razem odpowiadacie i wszyscy razem teraz się zastanawiamy. Uwaga, w tym roku czy w zeszłym? Premiera filmu Minecraft, no.
0: W tym roku.
3: A i źle, w zeszłym. Minus jeden punkt dla Filipa, a Karola cały czas na plusie, super.
4: Ona teraz ma zrobiłam.
3: Katy Perry.

0: poleciała w kosmos na kilka minut.
1: Zeszłym.
0: Dobrze, plus dwa punkty dla Karoliny. A ty, Filip, ciągle minus jeden.
2: No.
0: Bad Bunny wygrał Grammy za album roku.
2: W tamtym.
0: Znowu źle, Filip, minus 5 punktów, Karola plus 2.
2: Czy możesz mi jakiś chociaż jeden punkt dodać?
0: Powróciła grupa Pussycat Dolls.
1: W tym roku.
0: W tym roku, bardzo dobra odpowiedź.
3: Yes!
2: Jezu, ludzie, skąd ty to wiesz wszystko? Ty masz internet, czy co?
4: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
1: Czytam encyklopedię w wolnym
0: czasie. Dajcie znać, jak się bawiliście.
2: Ekipa, nagrajcie nam głosówkę na Facebooka RMF Max albo na naszego Instagrama. Bawiliście się?
3: Albo piszcie.

0: Tak, tak, tak, tak, dobrze o tej porze, 5 minut przed godziną 8 gra Danny w RMF Max. O 8, jak zawsze, to co najważniejsze w RMF Max, czyli flash, prognoza pogody, będzie też sport. Max. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
5: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
6: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.

0: zapodziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
5: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
4: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
5: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
4: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
5: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
6: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
8: Po raz pierwszy Gliwice będą gospodarzem wydarzenia, które połączy design, biznes, kulturę i mieszkańców. Od 16 do 20 września zapraszamy na Metropolitan Design Week. 5 dni spotkań, warsztatów, wystaw i rozmów o tym, jak dobre projektowanie zmienia nasze otoczenie i codzienne życie. Poznajmy się w Gliwicach. Szczegółowy program w aplikacji Gama i na gama.gliwice.eu.
9: Szukasz idealnego mieszkania w Katowicach lub Bielsku Białej? Nie przegap dni otwartych TDJ Estate już w ten weekend 18 i 19 września. Odwiedź nasze biura sprzedaży, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz przestrzeń idealną dla siebie. Czekają na Ciebie specjalne rabaty cenowe, miejsce postojowe gratis, mobilna strefa IKEA na Dobrynowie, konsultacje z ekspertami, a także upominki od partnerów wydarzenia. Sprawdź szczegóły i zarezerwuj wizytę na Facebooku TDJ Estate.
10: I po reklamie.
11: I wanna stay forever.
12: Z tej strony Krzywu.
13: Sylwia.
14: We are the Swedish House Mafia.
15: Hey, this is Taylor Swift.
16: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
17: RMF Max.
18: Śląsk 88 i 1 FM.
19: No i minęła ósma, czas na flash, a jest z nami Kingenga. Dzień dobry.
20: Dzień dobry, jestem. Ataki hybrydowe, prowokacje i bezpieczeństwo Unii to główne tematy dzisiejszej sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Czego jeszcze będzie dotyczyć debata?
21: Wśród najważniejszych tematów jest m.in. wypracowanie skoordynowanego działania w odpowiedzi na ataki hybrydowe, szczególnie ze strony Rosji, Białorusi, Chin, Iranu i Korei Północnej.
20: Zapowiadał Paweł Konieczny, a w Polsce trwają wielkie manewry wojskowe. Do 23 września żołnierze Sił Lądowych, Powietrznych i Marynarki Wojennej będą ćwiczyć na terenie trzech województw: lubuskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Kierowcy mogą natknąć się na wojskowe kolumny, stąd apel służb, by nie publikować w internecie żadnych zdjęć z tras przejazdu sprzętu wojskowego. Polacy podzieleni w sprawie najmu krótkoterminowego. 30% pytanych popiera rządową ustawę, która, przypomnijmy, ma ograniczyć wynajmowanie mieszkań jako miejsc noclegowych dla turystów, ale 33% jest przeciw. Pełne wyniki tego sondażu znajdziecie na rmf24.pl. A my zaglądamy do Krakowa. W stolicy Małopolski niebawem ważne wybory nowego prezydenta. Młodzi mieszkańcy chcą ożywić póki co dość niemrawą kampanię. Zaangażowali się w akcję profrekwencyjną Wejrze, zagłosuj.
22: Widzimy silną potrzebę tego, żeby młodzi ludzie poczuli, że ten samorząd to są ich lokalne sprawy, że to są rzeczy bliskie im i żeby poczuli to, że mają faktycznie wpływ, oddając tą kartę do głosowania.
23: Faktycznie jako młody mieszkaniec też nie czuję w ogóle przede wszystkim tematu młodzieży.
20: Mówili Jan Krawczyk z Młodzieżowej Rady Krakowa i Filip Hornik z Akcji Uczniowskiej. Pierwsza tura wyborów w Krakowie 27 września. I jeszcze coś dla fanów Jamesa Bonda. Pierwsza wersja scenariusza do nowej części filmu jest już gotowa. Potwierdził to jej autor Steven Knight. A czy wiadomo już coś o nowym odtwórcu roli słynnego szpiega? Najpierw Steven Knight, twórca m.in. słynnego Peaky Blinders, ujawnił, że wie, kto zagra Bonda i to mu pomogło pisać scenariusz, teraz się od tego dystansuje. Podobnie Gary Oldman, który najpierw twierdził, że agenta 007 zagra Jack Lowden, a teraz już nie jest taki pewien.
0: Tyle Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Do końca roku będzie już jasne, kto zostanie nowym agentem 007, a premiera filmu w 2028.
2: Kto wygrał?
18: Zaraz flash sportowy w RMF Max.
0: Do kwietnia Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa PKOL-u. Wtedy wygaśnie kadencja Radosława Piesiewicza, który na wszystkie strony chwalił się swoją zaradnością. Tymczasem sytuacja finansowa związku
13: będzie teraz nam spędzała sens powiek przez najbliższe tygodnie, miesiące.
0: Przyznaje wiceprezes Adam Korol. Nam, jak zawsze za naszych, pozostaje trzymać mocno kciuki. Teraz siatkarskie Mistrzostwa Europy. Dzisiaj o 18:00 mecz Polska-Ukraina. Biało-czerwoni, którzy są obrońcami tytułu, dobrze rozpoczęli turniej i wygrali 3 pierwsze mecze. A wieczorem Korona Kielce podejmie Górnika Zabrze w zaległej kolejce Ekstraklasy. Obie drużyny naładowane ostatnimi zwycięstwami. Korona pokonała 2-1 Śląsk-Wrocław, a Górnik też 2-1 ograł Lecha Poznań.
2: Lepiej wiedzieć.
18: Lepiej.
2: Pogoda w RMF Max.
0: Będzie. Taką końcówkę lata kochamy. Wtorek zapowiada się słonecznie niemal w całym kraju. 20 stopni to w Gdańsku, 21 w Warszawie, 22 kreski w Krakowie. Więcej chmur, miejscami słaby deszcz tylko na północnym wschodzie, ale spokojnie tu też będą przejaśnienia. A najwięcej słońca i najcieplej na zachodzie. Dzisiaj tutaj nawet 25 bardzo przyjemnych stopni.
14: To są bardzo dobre informacje. Jakby tak jeszcze wyłącznie można było wziąć urlop i sobie to ciepło wykorzystać, to my jesteśmy jak najbardziej za. A jeśli jedziecie z pracy, to do pracy, to my jedziemy razem z wami. To jest RMF Max i to jest Temper City Self-Aware na 4 minuty po 8:00.

0: macie style. Wy macie style'a. 9 minut po 8, ekipa.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: No i są super informacje, bo system kaucyjny, słuchajcie, naprawdę działa.
3: Jest.
2: I korzysta na nim środowisko.
3: Okay.
2: Sprawdzono nad Odrą we Wrocławiu, porównano, ile butelek zebrano w poprzednim roku, ile zebrano teraz, ile tam jest w ogóle przy linii brzegowej. No i słuchajcie, o 90% mniej butelek jest na odcinku Odry.
3: Brawo my.
2: I 82,5% mniej puszek można znaleźć na tym samym odcinku niż jeszcze rok temu.
4: Wow, to jeszcze tylko obejmiemy kaucją te bety pozostałe po tym szlugę.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF.
3: I inne śmieci.
4: Kaucja na kiety.
2: To jest dobre. Gdybyśmy bogaci.
3: Będzie działać, zobaczycie.

0: gość, to wy jak złapać za serce. A co za gość sombry.
1: My Body Isn't Ready w RMF Max oczywiście.
2: A z poranka RMF Max dowiecie się, że dzieci chodzą do szkoły mniej.
1: O,
2: według badań 15% uczniów z większości europejskich krajów opuszcza jeden dzień na dwa tygodnie, a jeszcze niedawno to było tylko 10%.
3: A może to jest ten, wiecie, taki czterodniowy dzień, tydzień, nie pracy, tylko tego, nauki, czterodniowy tydzień nauki, no. Ale to dobrze, bo potem łatwiej jest właśnie przeskoczyć na
1: czterodniowy tydzień pracy.
3: No.
1: Tak jest. Czytamy.
3: To wczesna edukacja, no. Reklama.
4: Hej, mówiłaś, że urządziłaś kuchnię i łazienkę w jednym miejscu. Jakim cudem?
5: Galeria Wnętrz Reforma. Zero biegania, zero stresu. Wszystko tam mają.
4: Serio? Meble, kuchnie, dodatki?
5: Tak. Profesjonaliści, świetne marki, a wszystko pod jednym dachem.
4: Galeria Wnętrz Reforma. Jeden adres, ponad 20 sklepów wnętrzarskich. Gliwice, ulica Pszczyńska 192. www.galeriareforma.pl.
6: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji, a czasem przychodzi moment, kiedy trzeba powiedzieć to właśnie teraz. Chcesz zdobywać praktyczną wiedzę, rozwijać swoje pasje, tworzyć, projektować, leczyć, zarządzać? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. To ostatni dzwonek. Skorzystaj z promocji i zyskaj zniżkę nawet do 1000 zł. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska, gdy chcesz czegoś więcej.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Śląskie inspiruje. Zaobserwuj profil województwa śląskiego na Instagramie i oznaczaj Śląskie Pozytywna Energia na zdjęciach z regionu. Odkrywaj ciekawe miejsca, nieoczywiste kierunki i wyjątkowe zakątki w śląskim.
12: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
13: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
12: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Każdy się gdzieś spieszy. Każdy ma coś do załatwienia. Każdy chce wrócić do domu. Nie bądź tym, który zatrzyma tak wielu. Kierowco, parkuj właściwie. Zachowaj metr od torowiska. Dzięki temu utrzymamy płynność ruchu, rozkłady jazdy i każdy dotrze do celu na czas. Dziękujemy w imieniu pasażerów i własnym. Tramwaje Śląskie S.A.
16: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
17: Szukasz okularów, które podkreślą twój styl? Odkryj kultowe oprawki Ray-Ban, Ralph, Michael Kors i Arnett w salonach Zico Optyk w Katowicach, Myszkowie i Sosnowcu. Przyjdź i zobacz różnicę. To jest wyrób medyczny. Używaj zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producentem wyrobu jest Luxottica Poland, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Zico Optyk, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
18: I po reklamie.
19: Monika?
20: I jeszcze ja, Macia!
21: Hey, it's Teddy Swims!
22: Hey, yo, this is Eminem!
23: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
24: Śląsk 88.1

0: Waterfall i od razu dzień jest lepszy, 8:32.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuszko.
3: Pogadamy o paznokciach, chłopaki?
0: No jak, no co, no pogadajmy, no.
3: Hailey Bieber, czyli żona Justina Biebera, ostatnio pojawiła się w nowych paznokciach, no i to jest teraz trend podobno. Cappuccino nails, tak się nazywają.
0: Cappuccino nails.
3: Czyli kolor na jesień, taki właśnie mleczny odcień karmelowy, brąz, taki mleczny brąz.
4: To ja widzę potencjał na awanturę.
3: To znaczy?
4: Będą awantury w salonach, no bo weź teraz zdecyduj, czy cappuccino nails ma być na krowim, bez laktozy, kokosowym, migdałowym, grochowym.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Na prawej, na kokosowym, na lewej, no bez laktozy, wiadomo.
4: I tak się witamy.

0: I to jest to, czego potrzeba o poranku. Michiko gra w RMF Max 8 minut po wpół do 9. O tej porze mamy dla was też kolejny odcinek waszego ulubionego radiowego serialu.
1: Ceny benzyny szaleją, dlatego czas na wasze ulubione przygody gangu benzyniaków. Dziś występują
2: Ryszard Rezerwa,
0: Patkę Promka,
3: ojciec Oktan.
2: Ojcze Oktanie, co robić? Co ja do baku wleję?
3: Módlmy się o niższe ceny i żeby paliwo nie było chrzczone.
0: Panie Ryszardzie, na rezerwę! U mnie promocja! Paliwo drogie, ale dorzucę choinkę zapachową o zapachu kokosa, olej do klamek, powietrze do kierunkowskazów. Zapraszam serdecznie.
2: Jeju, co tu zrobić? Chyba zamaluję markerem ikonę rezerwy i będę jeździł na wiarę. Niech się dzieje wola nieba.
3: I z dieslem twoim.
4: Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Tomek!
11: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
16: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
17: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
18: Volkswagen.
19: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
20: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
21: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: I po reklamie.
9: To jest RMF Max.
10: Hity na maksa.
18: Śląsk 88.1 FM.

0: Uwielbiamy ten numer w RMF Max. To jest nowy Fastboy i to jest Music Sounds. 12 minut przed 9.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: A Polacy podobno kupują coraz więcej podróbek. Z roku na rok to rośnie. Chodzi o perfumy, ubrania, kosmetyki, wszystko. No kupujemy, wiadomo, znaczki, loga, ale nie muszą być prawdziwe, się okazuje.
4: Nie, ale z tego co widzę, to z moją bluzą Abinosa to chyba wszystko w porządku, nie? W Turcji kupiłem, wiecie? Mm.
0: Ale wiesz, że z Turcji oryginalne to są przede wszystkim zęby i włosy. Filip.
4: Tak, zęby mają trzy paski. A my teraz oryginalnie gramy nowy numer, czyli Mrozo i Kasperczyk. Wszystko, czego chciałem, jest 11 minut do godziny 9. Słuchajcie, poranka w RMF Max.

0: Spokojnie, proszę nie wstawać, proszę się rozsiąść, bo już za chwilę 9, a wtedy będzie flash, czyli najważniejsze informacje. Koniecznie zostańcie oczywiście z RMF Max.
1: Max. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Wrzesień w ogrodach Andersa od Atal przynosi konkretną promocję. 20 wybranych mieszkań z rabatami nawet do 60 tysięcy złotych. A już 19 września poznaj ofertę z bliska podczas dnia otwartego. Od 10 do 15 odwiedź biuro sprzedaży Atal przy ulicy Sowińskiego 104B w Gliwicach. Sprawdź dostępne mieszkania, poznaj szczegóły promocji i wybierz swoje nowe M. Szczegóły na ogrodyandersa.pl.
4: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
5: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Katowice Spodek 20 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie ebilet.pl.

0: Gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chobu ściółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie kefiry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka. Yeah.

0: 98 1 FM.
1: Punktualnie 9 w RMF Max Śląsk. To najwyższy czas na flash i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. W iście ekspresowym tempie rząd przyjmie dziś projekt zaostrzający kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych. To po tragicznym zderzeniu pociągu i ciężarówki na Mazowszu. Za wjazd przy czerwonym świetle kierowca straci prawo jazdy na 3 miesiące. Kiedy nowe przepisy zaczną obowiązywać?
2: Rząd chce, by projekt zaostrzający kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych jak najszybciej trafił pod głosowanie w Sejmie. Jak nieoficjalnie słyszę, w grę wchodzi nawet ten tydzień i tu ma być ponadpartyjna zgoda. Rząd pracuje też nad zmianami w kodeksie karnym. Kierowcę, który wjedzie na tory i spowoduje wypadek, ma czekać kara bezwzględnego więzienia.
1: To był Michał Radkowski.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
1: Na początek regionalnej odsłony flesza, garść informacji dla kierowców. Uważajcie na Panewnickiej w Katowicach. Tam trzeba się mierzyć z utrudnieniami po kolizji osobówki i autobusu. Na szczęście nie było osób poszkodowanych. Na A4 też uważajcie. W powiecie gliwickim w miejscowości Lawniowice ciężarówka zatrzymała się na barierkach. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia. Ruch odbywa się lewym skrajnym. Jest gęsto, ciasno i bardzo powoli. Uważajcie. Od północy śląska policja naliczyła 20 kolizji. Okolice ruin Teatru Wiktoria, Alei Przyjaźni i Młodzieżowego Domu Kultury mają szansę stać się nowym centrum kulturalnego życia Gliwic. Konkurs na zagospodarowanie przestrzeni łączącej kulturę, edukację, wypoczynek i lokalną przedsiębiorczość trwa. Wnioski można składać do 18 września.
3: Oczekiwania względem tego konkursu są ambitne. Chcemy, żeby to była praca, która odpowie naprawdę najwyższym naszym oczekiwaniom, próbom. Spisaliśmy tak zwany plan funkcjonalno-użytkowy w takich podstawach, jak to widzimy. Natomiast obserwowaliśmy również trendy światowe na wielu kontynentach, jak takie miejsca wyglądają i chcemy, żeby te dobre przykłady, dobre funkcjonalności zadziałały. To jest tak jak z budową osiedli. Najpierw budujemy bloki, potem zobaczymy, gdzie ludzie chodzą, a na końcu budujemy chodniki. I tutaj już tak działa ta przestrzeń na Alei Przyjaźni, że już wiemy, gdzie ta muzyka, gdzie ta sztuka dobrze by mogłaby funkcjonować, no ale też czekamy, jak to wszystko ubiorą w całość projektanci.
1: Mówił Paweł Januszewski z Centrum Kultury Wiktoria w Gliwicach. A już dzisiaj rusza nowy sezon w Tauron Hokej Lidze. O mistrzostwo powalczy 10 drużyn. Według ekspertów faworytami rozgrywek będą drużyny z naszego regionu. Najwyższe notowania w walce o mistrzowski tytuł mają GKS Tychy, GKS Katowice, Zagłębie Sosnowiec i Polonia Bytom.
4: Ambicje rosną w miarę jedzenia. Trener miał trochę więcej czasu na skompletowanie drużyny, na przygotowanie zawodników, więc myślę, że będziemy walczyć o wysokie cele w tym sezonie.
5: Jakie drużyny będą najgroźniejsze w tym sezonie?
4: Tutaj nie ma żadnej tajemnicy. Wiemy, jak wyglądała strefa medalowa, jeśli chodzi o Mistrzostwo Polski, więc Tychy, Sosnowiec, Oświęcim to są drużyny nadal wiodące w naszej lidze. Nie można oczywiście pominąć GKS-u Jastrzębie, no ale lud zweryfikuje wszystko, także czekamy już wkrótce, będziemy widzieli trochę więcej.
1: Mówił Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia. I to wszystko w tym fleszu, teraz czas na pogodę.
0: Sprawdzisz?
6: Sprawdź!
0: Sprawdź!
6: Pogoda w RMF Max.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
1: We wtorek na Śląsku ma być przewaga chmur, no i to chyba widać gołym okiem, ale podobno pojawi się też trochę słońca. Na termometrach dzisiaj maksymalnie 21 stopni w Katowicach i w Tychach, w Zabrzu o 1 stopień więcej. Zupełnie na to nie wygląda. Deszczu się dzisiaj nie należy spodziewać, wiatr będzie słaby, chwilami może powiać mocniej, do niespełna 20 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na wysokim poziomie, to do końca wtorku ma się nie zmienić, więc pogoda powinna być stabilna.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.

0: No to co, 5 po 9, można zaczynać pracę, kawa jest, RMF Max włączony jest, no to będzie dobry dzień.
1: Więc... Ale się rozkręca ten dzień, ja PD.
2: A już myślałem, że chcesz powiedzieć jakieś ale.
1: Nie.
0: Ale to jest nadal wtorek.

Ostatni dzień lata. Spokojnie, to jeszcze nie dzisiaj. To Gips i go grają po 9 w RMF Max. Piotrek Świderski, dzień dobry. Jestem już razem z wami. Zapraszam na Byle do obiadu, czyli najlepszy program do słuchania w pracy. No to żeby wejść na te dobre wtorkowe obroty, teraz Train, Drive By, a za chwilę Silva Bempa, On Tonight. Dajcie głośniej i lecimy z tematem.

0: Słuchaj, Marian.
1: No.
0: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
0: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
4: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 19 września w M1 w Czeladzi robimy męskie badania. USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź koniecznie, nie potrzebujesz skierowania. Tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Czeladzi.
7: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: Halo? Nie prześpij 16 urodzin salonu Senpo w Galerii Nowy Rozdzień. Świętuj z nami w kolorowym klimacie lat 2000 i korzystaj z wielu atrakcji, które przygotowaliśmy. Konkurs z super nagrodami, codzienne prezenty, premiera nowego materaca. W salonie Senpo wierzymy, że lepszy sen to lepsze życie. Dlatego od 16 lat dostarczamy wysokojakościowe materace, łóżka, poduszki i kołdry. Senpo, Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 199, www.nowyrozdzień.pl.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi.
12: I po reklamie.
14: Z tej strony Asia,
15: tu Ola i Jarek.
16: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
17: Cześć, tu Oskar Cyms.
18: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
19: RMF Max.
20: Śląsk 88.1 FM.

Thank you, thank you. Landberry Trips za nami w RMF Max Śląsk. Za nami też cała ósma kolejka rozgrywek piłkarskiej Ekstraklasy. Wczoraj tę serię spotkań wieczorem zakończył Radomiak Radom, który przegrał u siebie 0-2 z Piastem Gliwice. Była to już trzecia z rzędu wygrana Gliwiczan i znowu na zero z tyłu. Brawka, brawka. Z kolei dzisiaj zagrają drużyny, które mają zaległe spotkania. Najpierw Raków Częstochowa na własnym stadionie podejmie Zagłębie Lubin. Początek tego meczu o 18, a później o 20:30 obecny lider, czyli oczywiście Górnik Zabrze w Kielcach, zmierzy się z Koroną. No i zobaczymy, czy uda im się odjechać Legii i Lechowi na 5 punktów. To co prawda dopiero początek i jeszcze dużo się może pozmieniać, bo to przecież w końcu najlepsza liga świata. Oby tylko na plus dla wszystkich naszych śląskich ekip.

0: Robin Schulz w tym roku jest w naprawdę konkretnej formie. Take it slow w RMF Max. No z tym nieśpieszeniem się to tak nie do końca, bo uwaga, przez 10 minut twoje szanse na pewne 2000 zł rosną 600 razy. Taką kasę dajemy w finale za samo odebranie telefonu, ale może być też więcej, nawet 15 tysi. Zgłosić się do naszej urodzinowej zabawy możesz przez rmfmax.pl albo za 3,69 zł wysyłając SMS o treści MAX pod 7327. Przypominam, teraz jedno zgłoszenie to aż 600 losów w drodze po naprawdę sympatyczną gotówkę. Pewne dwa koła, albo nawet 15 tysi. Także nie zwlekaj i graj na rmfmax.pl albo ślij teraz MAX pod 7327. RMF MAX.
1: Reklama.
2: Co? Już liście lecą?
3: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
4: Urodziny RMF MAX. Nawet 15 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
8: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
9: Zapraszamy do salonu MM Cars. Omoda JQ Katowice. Ulica Lotnisko 81. Sprawdź więcej na mmcars.pl.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowid. Wrzesień w ogrodach Andersa od Atal przynosi konkretną promocję. 20 wybranych mieszkań z rabatami nawet do 60 tysięcy złotych. A już 19 września poznaj ofertę z bliska podczas dnia otwartego. Od 10 do 15 odwiedź biuro sprzedaży Atal przy ulicy Sowińskiego 104B w Gliwicach. Sprawdź dostępne mieszkania, poznaj szczegóły promocji i wybierz swoje nowe M. Szczegóły na ogrodyandersa.pl.
13: Oszczędzania są zawsze na plusie.
14: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: Od 30 lat!
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: I po reklamie.
1: We wtorek na Śląsku ma być przewaga chmur, no i to chyba widać gołym okiem, ale podobno pojawi się też trochę słońca na termometrach. Dzisiaj maksymalnie 21 stopni w Katowicach i w Tychach, w Zabrzu o 1 stopień więcej. Zupełnie na to nie wygląda. Deszczu się dzisiaj nie należy spodziewać. Wiatr będzie słaby, chwilami może powiać mocniej, do niespełna 20 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się na wysokim poziomie. To do końca wtorku ma się nie zmienić, więc pogoda powinna być stabilna.
5: RMF Max.
8: RMF Max Śląsk.

Sobel to potrafi zrobić fajny klimat. Jego singiel Kochasz zagrał na chwilę przed 10 w RMF Max Śląsk. A wszyscy ci, którzy kochają hokej na lodzie, od rana pewnie z wielkim bananem na twarzy, bo dzisiaj w końcu startuje nowy sezon w Tauron Hockey Lidze. Do walki o mistrzowski tytuł stanie 10 drużyn, z czego połowa jest z naszego regionu, więc myślę, że warto o tym pamiętać i wspomnieć. Więcej na ten temat usłyszycie dzisiaj w naszych lokalnych fleszach. Ten najbliższy już za chwilę, punktualnie o pełnej, o 10. Będzie też najświeższa prognoza. A teraz już nie takie bardzo świeże, ale przez viral w social mediach znowu na topie. Post Malone i Swilly, Sunflower w RMF Max Śląsk.

0: Reklama.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Planujesz weekend? Sprawdź, jakie wydarzenia kulturalne, sportowe i muzyczne odbywają się w województwie. W aplikacji Śląskie znajdziesz wszystko w jednym miejscu, a także odkryjesz najciekawsze miejsca i atrakcje regionu. Śląskie, pobierz dziś. Odkrywaj codziennie.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Dowiedz się, czy dzięki ETS-owi będziesz płacił mniej za prąd. Sprawdź, jakie zmiany czekają region w najbliższych latach. Przekonaj się, jaka będzie przyszłość transportu. Przyjdź na Kongres Nowej Mobilności w MCK Katowice i przekonaj się. Od 23 do 25 września czekają na Ciebie setki wystawców i prelegentów. Wejdź na kongresnowejmobilności.pl i bądź częścią dyskusji o transformacji Śląska. Pula darmowych biletów jest na wyczerpaniu. Spiesz się!
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
7: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Kart przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
2: Dobra, zdradź sekret.
1: Jaki sekret?
2: No, ten twój patent na zakupy.
1: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
2: Tylko w Modivo?
1: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
2: I co z tym cashbackiem?
1: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
2: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
3: I po reklamie.
4: Punktualnie 10 w RMF Max Śląsk. To najwyższy czas na flash i prognozę pogody. I to już teraz. Adam Szostok, zapraszam. Marian Kmita, dotychczasowy wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, jak mówiliśmy, do końca kadencji, czyli do kwietnia przyszłego roku, będzie pełnił obowiązki prezesa. Jego zdaniem konieczna jest naprawa finansów PKOL-u, co zarządowi będzie spędzać sens powiek przez najbliższe tygodnie i miesiące.
5: Chcemy też ruszyć z kopyta z pracami nad nowelizacją statutu PKOL-u. W zasadzie może nawet chcemy go napisać do początku, po to, żeby nigdy już w historii tej szacownej instytucji nie przydarzył się przypadek, którego nie można kontrolować, czyli że prezes był powoływany i odwoływany w znany i klarowny sposób.
4: Zapowiedział Marian Kmita.
6: Słuchacie RMF Max Śląsk.
4: A co najmniej do późnej jesieni Radosław Pisiewicz zostaje w areszcie. Obrona składała w tej sprawie zażalenie, ale sąd w Katowicach utrzymał w mocy sierpniową decyzję o 3-miesięcznym tymczasowym aresztowaniu. Posłuchajcie o szczegółach.
7: Postanowienie Sądu Rejonowego o zastosowaniu tymczasowego aresztowania zostało utrzymane w mocy.
8: Ocena obrony jest taka, że ta decyzja jest niesłuszna.
7: Zarówno przesłanka ogólna, jak i przesłanka szczególna, obawa madactwa zostały zdaniem sądu spełnione.
8: Przedstawiliśmy bardzo merytoryczną argumentację na temat tego, dlaczego nie istnieje duże prawdopodobieństwo podejrzenia popełnienia zarzucanych czynów przez Radosława Piesiewicza. No ta argumentacja nie spotkała się z uznaniem sądu. Przedstawiliśmy argumentację na rzecz tego, czemu nie istnieje w tej sprawie obawa madactwa. Ta argumentacja również nie spotkała się z uznaniem sądu.
4: Mówiła prokurator Justyna Grzesiak oraz mecenas Jędrzej Kupczyński. Postanowienie jest prawomocne. 3 października zaplanowano ostatnią wycieczkę z tegorocznego programu Kolej na Beskidy. Nasz reporter Amadeusz Biurkowski zna więcej szczegółów na ten temat. Powiedz, co to za wycieczka i jak się można zapisać.
9: Ostatnia wycieczka czeka uczestników szlakiem Habsburgów w Wiśle. Zapisy na finałową wyprawę ruszyły dzisiaj, a szczegóły są na stronie www.kolejeslaskie.pl, mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich.
10: Start 6-godzinnej wycieczki zaplanowano na stacji Wisła Uzdrowisko. Udział w wycieczce wymaga zakupu biletu kolejowego Kolei Śląskich do wskazanej stacji, a także wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
9: Przypomnę tylko, że szczegóły i informacje o zapisach dostępne są na stronie internetowej przewoźnika.
4: I na koniec ruszyła odbudowa spalonej części targowiska w centrum Katowic. Właściciele stoisk mają nadzieję, że uda się zakończyć pracę jeszcze we wrześniu. Dodatkowo trwają rozmowy nad opcją nocnego zamykania obiektu, tym bardziej, że targowisko mierzyło się w zeszłym roku z falą włamań. Przypomnijmy, do pożaru doszło w nocy 22 sierpnia. Ogień strawił 15 stoisk. Zatrzymano 23-letniego mieszkańca Zabrza. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu. I to wszystko w tym fleszu. Następny punktualnie o 11:00. Teraz jeszcze prognoza pogody.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
4: We wtorek na Śląsku przewaga chmur, ale mają się pojawić również przejaśnienia na termometrach w regionie. Mamy zobaczyć maksymalnie 21 stopni. Na dzisiaj synoptycy już wielkich opadów nie przewidują. Wiatr za to będzie powieje z zachodu w porywach, osiągając okolice 20 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne cały czas jeszcze utrzymuje się na wysokim poziomie i to do końca dnia ma się nie zmienić, więc pogoda będzie stabilna, a temperatura odczuwalna będzie zbliżona do tej na termometrach.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
12: I to jest Byle do obiadu, czyli najlepszy program do słuchania w pracy. Piotr Świderski, witajcie już po godzinie 10:00. Kolejna masa świetnych hitów przed nami. Róbcie głośniej i lecimy dalej z tym wtorkiem.

Nie tylko w duetach, ale również solo sobie świetnie radzi. To Zalia przed momentem z nowym singlem Tylko kochaj mnie. A teraz cofniemy się w czasie i odświeżymy singiel z roku 2003. Ile to już lat? 23 lata. Masakra, ale to zleciało. 50 Cent, In Da Club, już teraz w RMF Max. To nasza wtorkowa muzyczna perełka.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji, a czasem przychodzi moment, kiedy trzeba powiedzieć to właśnie teraz. Chcesz zdobywać praktyczną wiedzę, rozwijać swoje pasje, tworzyć, projektować, leczyć, zarządzać? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. To ostatni dzwonek. Skorzystaj z promocji i zyskaj zniżkę nawet do 1000 zł. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska, gdy chcesz czegoś więcej.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto.
6: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
7: To ja też chcę.
6: 24, 30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Kolu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie, żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Zapraszamy do salonu Renault Autozięba, Katowice Piotrowice, ulica Kościuszki 257. www.autozięba.eu.

0: Lekka gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: Po raz pierwszy Gliwice będą gospodarzem wydarzenia, które połączy design, biznes, kulturę i mieszkańców. Od 16 do 20 września zapraszamy na Metropolitan Design Week. 5 dni spotkań, warsztatów, wystaw i rozmów o tym, jak dobre projektowanie zmienia nasze otoczenie i codzienne życie. Poznajmy się w Gliwicach. Szczegółowy program w aplikacji Gama i na gama.gliwice.eu.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: I po reklamie.
6: Hejka, tu Maciek.
7: Ja też dołączam, jestem Aneta.
8: Hey, this is Imagine Dragons.
9: What's up, this is Sean Paul.
10: Siema, tu Dawid Związek. Razem jesteśmy RMF Max.
11: RMF Max.
12: Śląsk 88.1 FM.

jego bardzo rewelacyjny Oscar Sims i jego Bez końca w RMF Max Śląsk. A kto lubi wyskoczyć czasem na dobry balet, niech teraz da głośniej radio, bo mam do rozdania pakiet 5 wejściówek na sobotnią imprezę do katowickiego Energy 2000. 19 września, słuchajcie, wystąpi tam Giuseppe Ottaviani, czyli będzie to kolejna odsłona imprezy z naprawdę grubą gwiazdą ze świata EDM, jeśli chcielibyście się tam wbić za free. I co więcej, bez kolejki, bo to są wejściówki fast pass, to może z racji, że dzisiaj w kalendarzu mamy dzień olewania systemu, nagrajcie głosówkę albo napiszcie na naszego maksowego messengera, w jaki sposób można świętować taki dzień. Dzień olewania systemu. Za najfajniejszy pomysł wysyłam 5 zaproszeń na sobotę do Energy 2000 w Katowicach.

0: No jak wam się podoba? To była nowość od Katsai w RMF Max. A teraz uwaga, bo wjeżdża nasza urodzinowa zabawa. I dziś możecie zgarnąć pewnego tysiaka, a nawet powalczyć o 15 tysięcy. Jeśli macie chrapkę na taki hajs, to właśnie teraz jest najlepszy moment, żeby się zgłosić. Bo przez najbliższe 10 minut ponownie zwiększamy wasze szanse na wtorkowy finał. I to aż 580 razy. Każde zgłoszenie na rmfmax.pl i każdą wiadomość SMS o treści MAX pod numer 7327, koszt 3,69 z VAT, mnożymy teraz aż 580 razy. Tak jest, jedno zgłoszenie działa jak 580 zgłoszeń, ale tylko przez 10 minut. Wchodzicie na rmfmax.pl albo wysyłacie SMS-a o treści MAX pod 7327.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Graba wie, co mówi na temat hitów.
3: Z wielką przyjemnością gram muzykę jednego z moich ulubionych DJ-ów. Sony Fodera zrobił kawałek z Becky Hill, który polecam wam w tym tygodniu w poczekalni listy Hot Bands. Say Something czeka na wasze głosy.
2: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Hej, mówiłaś, że urządziłaś kuchnię i łazienkę w jednym miejscu. Jakim cudem?
5: Galeria Wnętrz Reforma. Zero biegania, zero stresu. Wszystko tam mają.
4: Serio? Meble, kuchnie, dodatki?
5: Tak. Profesjonaliści, świetne marki, a wszystko pod jednym dachem.
6: Galeria Wnętrz Reforma. Jeden adres, ponad 20 sklepów wnętrzarskich. Gliwice, ulica Pszczyńska 192. www.galeriareforma.pl.
7: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
8: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
9: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
11: Zapraszamy do salonu MM Cars. Omoda JQ, Katowice. Ulica Lotnisko 81. Sprawdź więcej na mmcars.pl.
12: Co ty taki zakręcony?
13: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
12: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
13: Co? Tak szybko?
12: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
13: Czekaj.
12: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
13: TEB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
12: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
14: Czy życzą sobie państwo czegoś jeszcze?
15: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto. Może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
16: Proszę pana, ale to jest restauracja.
17: Pytał pan, czego sobie życzę.

0: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Szukasz idealnego mieszkania w Katowicach lub Bielsku-Białej? Nie przegap dni otwartych TDJ Estate już w ten weekend 18 i 19 września. Odwiedź nasze biura sprzedaży, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz przestrzeń idealną dla siebie. Czekają na ciebie specjalne rabaty cenowe, miejsce postojowe gratis, mobilna strefa IKEA na Dobrynowie, konsultacje z ekspertami, a także upominki od partnerów wydarzenia. Sprawdź szczegóły i zarezerwuj wizytę na Facebooku TDJ Estate.
1: I po reklamie.
3: We wtorek na Śląsku przewaga chmur, ale mają się pojawić również przejaśnienia na termometrach w regionie. Mamy zobaczyć maksymalnie 21 stopni. Na dzisiaj synoptycy już wielkich opadów nie przewidują. Wiatr za to będzie powieje z zachodu w porywach, osiągając okolice 20 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne cały czas jeszcze utrzymuje się na wysokim poziomie i to do końca dnia ma się nie zmienić, więc pogoda będzie stabilna, a temperatura odczuwalna będzie zbliżona do tej na termometrach.
4: RMF Max.
5: RMF Max Śląsk.

0: Bad Memories i Meduza w RMF Max Śląsk. Tutaj cały czas byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Jeśli będziecie mieć dziś w niej wolniejszą chwilę i jesteście z Katowic, to kliknijcie sobie na stronę bo.katowice.eu i zagłosujcie na kolejną edycję Zielonego Budżetu w Katowicach. Prawie 200 projektów czeka na wasze głosy, a więcej o całej akcji powie wam teraz nasz reporter.
1: Z pozytywnie ocenionych propozycji najwięcej, bo 14 projektów dotyczy śródmieścia. Wiele ciekawych pomysłów można też znaleźć na listach dla Ligoty Panewnik, Szopienic, Burowca oraz Piotrowic Ochojca. Najdroższy projekt ogólnomiejski zakłada kompleksowe zagospodarowanie otoczenia pomnika w parku imienia Tadeusza Kościuszki. To jest pomnik ku czci zmarłych himalaistów. Oprócz tego wśród propozycji mieszkańców można też znaleźć zadania ogólnomiejskie.
0: A głosowanie potrwa jeszcze przez tydzień do 23 września. bo.katowice.eu, tam jak już mówiłem, znajdziecie więcej info.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
10: Castorama!
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe.
12: Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja

0: Każda droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Szefie, takich grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
2: A w Brykomanie sprawdzałeś?
1: No nie, ale...
2: Ale co?
1: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
2: A to zobacz ten.
1: No rzeczywiście.
3: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: I po reklamie.
5: Grzegorz,
6: Asia, Martyna,
7: Lady Gaga.
6: Z tej strony modelki
8: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
9: RMF Max.
10: Śląsk 88 i 1 FM.
11: Słuchacie RMF Max Śląsk. Jest punktualnie 11. Czas na flash i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. Nowe leki dla pacjentów z rakiem wątroby i żołądka znajdą się na nowej październikowej liście leków refundowanych. Propozycję nowego wykazu resort zdrowia zaprezentuje dzisiaj w samo południe. Co jeszcze pojawi się na nowej liście?
12: Pojawi się nowy lek dla pacjentów z rakiem jelita grubego oraz dla chorych na mukowiscydozę. Będą też dwie ważne zmiany w programach lekowych dla osób z rakiem płuca, a także dla dzieci z nadciśnieniem płucnym. Nowością po wielu miesiącach oczekiwania pacjentów będzie refundacja pierwszego leku dla osób z rzadką chorobą genetyczną, zespołem von Hippla-Landau. Od października refundowany będzie też pierwszy lek dla dzieci z dystrofią mięśniową Duchenna.
11: Tyle Michał Dobrołowicz.
10: Słuchacie RMF Max Śląsk.
11: Tychy po raz kolejny włączą się w Europejski Tydzień Mobilności, który startuje już jutro. Więcej na temat tego, co znalazło się w tegorocznym programie, w relacji naszego reportera, posłuchajcie.
13: W programie znalazły się m.in. nocne wydarzenia sportowe, fotograficzne odkrywanie miasta, dzień otwarty zajezdni PKM-u, spacer architektoniczny oraz wycieczka tyską pętlą rowerową. Na terenie zajezdni pojawią się też tematyczne przystanki nawiązujące do hasła mobilność dla każdego. Dodatkowo od 17 do 19 września w Metrogrze dostępna będzie specjalna gra Bądź Widoczny, która połączy trzy nocne wydarzenia. Aby dołączyć do zabawy, wystarczy wejść na metrogra.pl, zarejestrować się i wybrać grę Bądź Widoczny.
11: Informował reporter RMF Max Śląsk Amadeusz Biurkowski. Teatr Zagłębia w Sosnowcu rozpoczyna nowy sezon artystyczny. Z powodu zaplanowanego remontu premiery odbędą się w kilku tymczasowych lokalizacjach. Jakich? No i co to za premiery?
14: 2 października mamy premierę w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. Jest to wspaniałe miejsce, wspaniale nam się tam pracuje. Już gramy w Szkole Muzycznej imienia Jana Kiepury w Sosnowcu. Za chwilę wrócimy do Banku Sztuki z Ziemią Obiecaną i mam nadzieję też z następnymi premierami, więc tych miejsc jest kilka, ale też nie są tak strasznie daleko.
11: Mówiła Justyna Łagowska-Klata, pełniąca obowiązki dyrektora Teatru Zagłębia w Sosnowcu, a przy okazji startu nowego sezonu teatr podsumowuje też ten miniony. Spektakle teatru obejrzało 43 tysiące widzów, a zespół zagrał 204 przedstawienia, zarówno na własnej scenie, jak i podczas wyjazdów po całej Polsce. I na koniec architektura wnętrz, budownictwo, informatyka, ale też pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne i zarządzanie i wiele innych. Rekrutacja na rok akademicki w Akademii Śląskiej trwa i to nie jest żadne siedzenie w uczelniach ławach i zbieranie kurzu w bibliotece. Studenci korzystają z nowoczesnej infrastruktury, uczestniczą i organizują projekty i wydarzenia branżowe, przy okazji rozwijając swoje zainteresowania. Rekrutacja odbywa się online i online znajdziecie też wszystkie szczegóły na akademiaśląska.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
11: Chmury nad głowami mają nam towarzyszyć na Śląsku przez cały wtorek, ale są też synoptycy, którzy obiecują, że nie zabraknie chwil ze słońcem. Na termometrach w regionie dzisiaj mamy zobaczyć maksymalnie 21 stopni. Opadów deszczu już synoptycy nie przewidują, przynajmniej nie będą to wielkie opady. Wiatr powieje słabo z zachodu w porywach do niespełna 20 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się cały czas jeszcze na wysokim poziomie, więc pogoda stabilna, a temperatura odczuwalna zbliżona do tej na termometrach.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
5: Kolejny flash i prognoza wrócą za godzinę punktualnie o 12, a my wracamy do kolejnych hitów na maksa. Na początek Axwell i Bon, Whatever Turns You On. Piotrek Świderski, tu byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. Siemano ponownie.

i co z tego, że dopiero wtorek w RMF Max Śląsk latamy wysoko cały czas. Tobi Romeo Fly High przed momentem w głośnikach. A widzieliście już nowy mural w Gliwicach? Konkretnie chodzi mi o ten na ścianie przedszkola przy ulicy Królowej Bony. Na muralu pojawił się Stanisław Sojka, polski wokalista, który właśnie w Gliwicach zaczynał swoją muzyczną drogę. Tutaj właśnie śpiewał z ojcem w jednych z parafialnych chórów. Tutaj też uczył się gry na skrzypcach w Państwowej Szkole Muzycznej. Oficjalne odsłonięcie muralu zaplanowano na 20 września, czyli na najbliższą niedzielę o godzinie 18. Na miejscu ma być też muzyka na żywo i pierwsze podświetlenie portretu artysty. Więc jeśli jesteście z Gliwic albo po prostu muzyka Stanisława Sojki jest wam bliska, to naprawdę warto się wybrać w najbliższą niedzielę o godzinie 18.

0: 1000 zł za samo odebranie telefonu. Taka fajna kaska czeka na ciebie w naszej urodzinowej zabawie w RMF Max. Jeśli chciałabyś się do niej zgłosić, to wbijaj teraz na rmfmax.pl albo ślij hasło Max pod 7327 za 3,69 W. A jak wbijesz się do finału, to będziesz mogła zagrać jeszcze nawet o 15 koła albo super nagrody, między innymi o PS5. Max. Hasło Max na 7327 albo rmfmax.pl. Tak, teraz możesz wejść do gry o urodzinowe nagrody od RMF Max.
1: Reklama.
2: Co? Już liście lecą?
3: Nie, to nie liście, człowieku, to kasa leci! Jupi!
4: Urodziny RMF Max. Nawet 15 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda. Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
21: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
20: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
21: Ascorvita Max?
20: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
22: Zdrowie.
20: I po reklamie.
23: Wojtek.
24: My name is Alex Warren.
25: Hello, this is September.
26: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
27: RMF Max.
28: Śląsk 88.1 FM.

Dopiero sobie wakacja, tutaj już połowa września. Pogoda może nie ta, ale hity na maksa gramy wam cały czas gorące. Michiko, DJ Gorza, Jason Derulo i Melody w RMF Max Śląsk. Nie tylko w Katowicach trwa głosowanie na projekty do budżetu obywatelskiego. Głosować od dzisiaj można również w Tychach. Każda Tyszanka i każdy Tyszanin, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania na terenie miasta, otrzyma 4 głosy, 2 na projekty ogólnomiejskie oraz 2 na projekty rejonowe. Do wydania, słuchajcie, jest ponad 6 baniek, więc warto sprawdzić, co tam dobrego może wyniknąć dla waszego miasta, jeśli poświęcicie dosłownie kilka minut. Czas na to macie do końca miesiąca, a szczegóły ogarniecie na stronie razemtychy.pl. A tymczasem ogarniamy kolejne świetne hity do pracy na wtorek. Teraz numer 1 wczorajszego notowania listy Hop Bands Extra, czyli ekipa w składzie Gibbs, Ego i For Money w numerze Ostatni Dzień Lata w RMF Max na Śląsku.

0: Max. Reklama.
1: Po raz 23 w Katowicach. Po raz pierwszy w Teatrze Śląskim. 23 Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej Interpretacje. Zapraszamy od 17 do 26 października na spektakle konkursowe, mistrzowskie, teatr telewizji, a także wiele wydarzeń towarzyszących pod wspólnym hasłem Prawda jest pomiędzy. Szczegóły na teatrslaski.art.pl. Współorganizatorami wydarzenia są Miasto Katowice oraz Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów.
2: Discoplex za 4 zaprasza na największe wydarzenie trwającego jeszcze lata.
3: W sobotę 19 września klubowe tour Gombao 33 w A4. Na scenie Wyguś, Szczepan, Tadeo oraz jedyny i niepowtarzalny Mata. Ta noc przejdzie do historii, bądź jej częścią. Bilety na g33tour.pl. Discoplex za 4, Piedna koło Krapkowic. Imprezy dużego formatu. Za każdym razem.
4: Dowiedz się, czy dzięki ETS-owi będziesz płacił mniej za prąd. Sprawdź, jakie zmiany czekają region w najbliższych latach. Przekonaj się, jaka będzie przyszłość transportu. Przyjdź na Kongres Nowej Mobilności w MCK Katowice i przekonaj się. Od 23 do 25 września czekają na Ciebie setki wystawców i prelegentów. Wejdź na kongresnowejmobilności.pl i bądź częścią dyskusji o transformacji Śląska. Pula darmowych biletów jest na wyczerpaniu. Spiesz się!
5: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
8: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
9: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
8: To będzie dla mnie zaszczyt.
10: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
13: Dobra, zdradź sekret.
12: Jaki sekret?
13: No, ten twój patent na zakupy.
12: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
13: Tylko w Modivo?
12: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
13: I co z tym cashbackiem?
12: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
13: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
0: I po reklamie.
14: Karolina.
15: Marek.
14: Zuśka.
16: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
17: Hey, it's Dua Lipa.
18: Hey, this is Kygo.
19: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
20: RMF Max.
21: Śląsk 88.1 FM.
22: Chmury nad głowami mają nam towarzyszyć na Śląsku przez cały wtorek, ale są też synoptycy, którzy obiecują, że nie zabraknie chwil ze słońcem. Na termometrach w regionie dzisiaj mamy zobaczyć maksymalnie 21 stopni. Opadów deszczu już synoptycy nie przewidują, przynajmniej nie będą to wielkie opady. Wiatr powieje słabo z zachodu w porywach do niespełna 20 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się cały czas jeszcze na wysokim poziomie, więc pogoda stabilna, a temperatura odczuwalna zbliżona do tej na termometrach.

0: Ten klasyk zostanie już z nami na zawsze. Avicii, Yellow Black, Wake Me Up przed momentem w RMF Max. No ja też bym chętnie został, ale muszę już zawijać swoje zabawki. Piotrek Świderski, to było wtorkowe Byle do obiadu w RMF Max. Za chwilę Irek i Asia, nasz popołudniowy duet, przejmie stery i zostanie z wami aż do godziny 15. Kolejne 3 godzinki świetnych hitów, także zostańcie z nimi i słyszymy się jutro po 9:00, jak zwykle. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!
1: To jest nowość RMF Max.
0: To jeszcze tak na finał. Nówka sztuka od MJ Deliego, Deli Supreme. No naprawdę ten numer w streamingach i na social mediach zrobił niemałe zamieszanie, a teraz gra w RMF Max. Posłuchajcie.

0: Chcesz tchnąć nowe życie w swój dom, balkon lub ogród? Szukasz zielonych inspiracji? 19 września od 11 do 18 spotkajmy się na targach roślin w Centrum Handlowym Auchan Gliwice. Czekają na Ciebie rośliny doniczkowe i ogrodowe, od tych najprostszych po kolekcjonerskie perełki. Do tego porady ekspertów i sprawdzone pomysły. Targi roślin 19 września.
1: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Katowice Spodek 20 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
4: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Kartychy przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Żuraw jest większy od bociana. Ma popielate ubarwienie, karminową głowę z białymi bokami i czarnym czołem. Przed laty był skryty, zasiedlając odludne tereny. Teraz jest bliżej człowieka. Jego przenikliwe spojrzenie niesie bardzo ważne przesłanie. Wysiadanie z tramwaju to nie wyścig. Zanim zrobisz pierwszy krok, zapuść żurawia. Spójrz w prawo, spójrz w lewo, wysiadaj bezpiecznie. Przypominają Tramwaje Śląskie SA i Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
6: Wyjątkowe widowisko, jakiego nie było jeszcze na żadnym stadionie w Polsce. Sport, teatr, publiczność i niezwykła opowieść o człowieku, który na zawsze zapisał się w historii Śląska i piłki nożnej. Łącznik pieśni o Gerardzie Cieśniku. W roli głównej Maciej Musiał. Wydarzenie komentować będzie legendarny głos polskiego sportu Dariusz Szpakowski. Spektakl plenerowy 20 września, godzina 20. Superauto, Stadion Śląski. Historia ożyje w kotle czarownic. Bilety już w sprzedaży. Szczegóły superautostadionslaski.pl.
7: I po reklamie.
8: To jest RMF Max.
9: Hity na maksa.
10: Śląsk 88.1 FM.
11: W samo południe w RMF Max Śląsk mamy dla Was najnowszy flash i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. Z 3 w lipcu do 3,4% w sierpniu. O tyle wzrosła inflacja, tak wynika z najnowszych danych GUS. Co podrożało najbardziej?
12: No, oczywiście paliwa. Podrożał też opał, w szczególności pelet. W zdrowie o ponad 20% podrożały ubezpieczenia zdrowotne. O kilka procent podrożały mięso wołowe, jajka i kawa. A liderem spożywczych podwyżek jest papryka, droższa niż rok temu, aż o 20%.
11: Dane GUS prześledził Igor Skrzypek.
10: Słuchacie RMF Max Śląsk.
11: Kwartał Kultury w Gliwicach ma łączyć kulturę, edukację, wypoczynek i lokalną przedsiębiorczość. Jeszcze do 18 września trwa zbieranie wniosków w konkursie na stworzenie tego nowego kulturalnego centrum miasta, które ma objąć otoczenie ruin Teatru Wiktoria, odcinek Alei Przyjaźni oraz dziedziniec budynku przy ulicy Barlickiego.
13: Kwartał Kultury to jest konkurs, który odpowiada troszeczkę na nasze oczekiwanie i oczekiwanie mieszkańców względem życia kulturalnego. Mamy przepiękną perspektywę, ponieważ jesteśmy w sercu miasta, tutaj tuż przy głównej arterii miasta, czyli ulicy Zwycięstwa, i tworzymy coś, co nie jest sztuczne. Chodzi o to, że wiemy, że tutaj wydarzenia się już odbywają, więc nie jest tak, że na siłę chcemy zaprojektować w jakiejś części miasta i wykreować pewien rodzaj funkcjonowania. Tu jest kultura, tu jest życie i teraz chodzi o to, żeby tą przestrzeń dobrze zaprojektować względem tego, jak to już zaczęło żyć.
11: Tłumaczył Paweł Januszewski z Centrum Kultury Wiktoria w Gliwicach. A więcej informacji o konkursie znajdziecie na stronie internetowej Urzędu Miasta w Gliwicach. Od jutra piesi znowu przejdą pod torami na Kłodnicki, to w katowickiej Ligocie, gdzie trwa przebudowa szlaków kolejowych i samej stacji kolejowej i co jakiś czas okazuje się, że jednak trzeba nadrobić trasę pieszo, bo akurat w tym tygodniu przejście pod wiaduktem jest zamknięte w związku na przykład z rozbieraniem starej części konstrukcji. A to nie jest najkrótszy objazd. Tym razem ma być otwarte, samochody oczywiście nadal tamtędy nie przejadą. Teraz przenosimy się na piłkarskie boisko. boiska i podsumowujemy to, co wydarzyło się w 8. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. Szczegóły już teraz w relacji naszego reportera. Posłuchajcie.
14: To była kolejka, która należała do Górnika Zabrze. Podopieczni Michała Gasparika pokonali dotychczasowego lidera Lecha Poznań 2-1 i dzięki tej wygranej to Zabrzanie są na ten moment liderem tabeli. W 7 meczach zdobyli 18 punktów. Słabiej w 8. kolejce zaprezentował się GKS Katowice, który przegrał w Lubinie z miejscowym Zagłębiem 1-2. Kolejne bardzo cenne zwycięstwo odniósł za to Piast Gliwice, który pokonał wczoraj w Radomiu Radomiaka 2-0. Gliwiczanie skazywani przed sezonem na walkę o utrzymanie są po 8 kolejkach na 5. miejscu w tabeli.
11: Informował reporter RMF Max Śląsk Amadeusz Biurkowski. Na koniec przypomnienie, ruszyły zapisy na 5. gliwicki bieg, 1 km dalej od Cukrzycy. Wydarzenie 19 września na boisku Szkoły Podstawowej nr 6 przy Jasnogórskiej. Wstęp jest bezpłatny.
15: Będzie ładnie?
16: Za chwilę pogoda w RMF Max.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
11: We wtorek na Śląsku ma być sporo chmur, no ale nie zabraknie też chwili ze słońcem, tak obiecują synoptycy, którzy równocześnie dodają, że dzisiaj nie będzie padać, przynajmniej nie będą to wielkie ulewy, więc parasole można zostawić w domu. Na termometrach w regionie dzisiaj maksymalnie 21 stopni, to już za kilka godzin. Wiatr będzie raczej słaby, chwilami w porywach może osiągać prawie 20 km na godzinę, ale nie powinien przesadnie przeszkadzać ciśnienie atmosferyczne, cały czas jeszcze jest wysokie, a temperatura odczuwalna zbliżona do tej na termometrach.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
18: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
19: Hity na maksa.
20: A dzisiaj jest studniówka.
21: Bo jakby nie liczyć, mamy 100 dni do Wigilii.
20: O, także co dzisiaj będzie pracował, skoro już prawie w żłobie leży? I do domu pobierze. Prezenty przyjechały. Asia Małus, prezent numer 1.

0: fire, czyli wtorek.
1: Matko jedyna.
0: No widzisz, tak to miało zadziałać. Właśnie tak wam gramy w RMF Max, żebyście przypadkiem tam nie przysypiali przy tych monitorach i biurkach.
1: Ale Śmiaśka przestraszyła. Matko jedyna.
0: Aż poczerwieniał.
1: 13 minut po południu.
0: Oj.
1: Okazało się, ja to przed chwilą przeżyłem, że nie trzeba pić kawy, żeby człowiek był trochę bardziej przebudzony.
0: Właśnie,
1: i obudzony.
0: Tego się nie spodziewaliście, a to wam się przyda w pracy. Okazuje się, że wcale nie trzeba pić kawy, żeby poczuć się lepiej. Wystarczy ją tylko powąchać, a mózg...
1: Tak?
0: Tak, powąchać i mózg już czuje różnicę.
1: Także dlatego samo picie kawy w pracy, Asia, nie trwa tak długo, wiesz? U nas na przykład ludzie, i teraz pozdrawiam tych, którzy nas przy kawce słuchają w pracy, ludzie w pracy dłużej stoją przy ekspresie, oni wdychają. Wdychają tą kawę.
0: O, jak ładnie teraz oddychasz, super.
1: O, super. Nawet powiem ci...
2: Jest druga 0.
1: Jest druga 14.
2: Gdzieś mijasz moją twarz.
1: 12:14.
2: Więc czytam, że ci źle.
1: Idę przepłukać spieniacz.

0: Kto zamawiał super wtorek po południu?
1: Ja.
0: Zamówienie pozostawię na parapecie, bo znowu pani nie ma w domu, tylko cały czas pani siedzi w tej pracy.
1: No.
0: Kurier dobrych wiadomości wjechał do was do pracy. Witajcie po południu, to jest RMF Max.
1: Dobra wiadomość jest taka, że jednym zgłoszeniem możecie sobie teraz załatwić szansę na 2 finały i 1000 zł za samo odebranie telefonu i szansę na 15 tysięcy.
0: Urosło, dobrze słyszeliście, 15 tysięcy złotych. Taka jest główna nagroda w naszej zabawie urodzinowy deszcz nagród, a jak się chcecie zgłaszać, to proszę zrobić teraz, wysłać SMS o treści MAX za 3,69 na numer 7327.
2: Reklama.
3: Aha, chyba będzie padać.
4: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
5: Urodziny RMF MAX. Nawet 15 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 19 września w M1 w Czeladzi robimy męskie badania. USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź koniecznie, nie potrzebujesz skierowania. Tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Czeladzi.
10: Halo, Kasia?
11: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
10: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
11: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
12: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Halo? Nie prześpij 16 urodzin salonu Senpo w Galerii Nowy Rozdzień. Świętuj z nami w kolorowym klimacie lat 2000 i korzystaj z wielu atrakcji, które przygotowaliśmy. Konkurs z super nagrodami, codzienne prezenty, premiera nowego materaca. W salonie Senpo wierzymy, że lepszy sen to lepsze życie. Dlatego od 16 lat dostarczamy wysokojakościowe materace, łóżka, poduszki i kołdry. Senpo, Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 199, www.nowyrozdzień.pl.
15: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
16: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
15: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
17: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
20: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
19: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
20: Ascorvita Max?
19: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
20: Zdrowit.
19: I po reklamie.

0: teraz jest na zawsze, jakby to dwie minuty po pół do pierwszej, po południe RMF Max i wszystko gra.
1: I ksiądz, no, który powiedział, z czego się teraz spowiadamy. To jest w ogóle zaskakująca wiadomość. Ksiądz wyznał nasze grzechy, nasze polskie. Nadużywanie mediów społecznościowych i wynoszenie rzeczy z zakładu pracy. To jest teraz w trendach.
0: Ale wyznał te grzechy i dostał rozgrzeszenie? Asia, rozgrzesz tego ksiądza. Bardzo, bardzo dobrze. Przypominam, że jedyne, co legalnie można wynosić z pracy, a można,
1: tak?
0: To doświadczenie.
1: A.
0: Do następnej roboty.

0: Ale kiedy Happiness is so sad, tytuł przewrotny, ale numer świetny, zwłaszcza we wtorek po południu w RMF Max.
1: 20 minut i godzina 13, jak już jesteście po pierwszych wywiadówkach, to koniecznie musicie wiedzieć, że najbardziej w szkołach brakuje po pierwsze psychologów, po drugie matematyków, a po trzecie polonistów.
0: I problem jest dużo większy, niż by nam się wydawało, bo te braki są znaczące.
1: I to się już trochę czuje, mogę powiedzieć, jak ojciec.
0: Tak?
1: Tak, bo a propos braku psychologów, to mój taki trochę jest posmutniały ostatnio, bo w sprawie matematyków ich braku sobie policzył. I brakuje też polonistów. Lektury szkolne sobie policzył i posmutniał. Mam nadzieję, że chociaż prognoza pogody będzie jakaś weselsza.
2: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa. Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl. Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie Premium Grupa Podhale. Ruda Śląska, Aleja Powstań Śląskich 28. Trasa DTS. grupapodhale.pl.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RLSO 0%. Jak tak, to Allegro.
9: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Po raz pierwszy Gliwice będą gospodarzem wydarzenia, które połączy design, biznes, kulturę i mieszkańców. Od 16 do 20 września zapraszamy na Metropolitan Design Week. 5 dni spotkań, warsztatów, wystaw i rozmów o tym, jak dobre projektowanie zmienia nasze otoczenie i codzienne życie. Poznajmy się w Gliwicach. Szczegółowy program w aplikacji Gama i na gama.gliwice.eu.
11: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: I po reklamie.

0: 98.1 FM.
1: Weź sprawdź.
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
2: We wtorek na Śląsku ma być sporo chmur, no ale nie zabraknie też chwili ze słońcem, tak obiecują synoptycy, którzy równocześnie dodają, że dzisiaj nie będzie padać, przynajmniej nie będą to wielkie ulewy, więc parasole można zostawić w domu. Na termometrach w regionie dzisiaj maksymalnie 21 stopni, to już za kilka godzin. Wiatr będzie raczej słaby, chwilami w porywach może osiągać prawie 20 km na godzinę, ale nie powinien przesadnie przeszkadzać ciśnienie atmosferyczne, cały czas jeszcze jest wysokie, a temperatura odczuwalna zbliżona do tej na termometrach.
0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: Dzięki, Karol. Karol G. Ciągle nam się śni, także po południu. 4 minuty i 13. Ja dzisiaj wszystko dobrze liczę. 4 do 13. Za 100 dni Wigilia. I z tej okazji pytanko, u kogo w tym roku spędzacie święta?
1: Serio pytamy, u kogo spędzacie święta i dlaczego się cieszycie, że właśnie tam będziecie w święta?
0: Piszcie, nagrywajcie głosówki, Messenger, Instagram, RMF Max, jeszcze inne. Jak jest pytanie o Wigilię, to będą prezenty za 100 dni Wigilia. U kogo w tym roku spędzacie święta? Dajcie nam znać. Wiemy, zostało jeszcze trochę czasu, no ale...
1: Pewne rzeczy trzeba wiedzieć wcześniej, nie?
0: Tak, poza tym łatwiej zaakceptować wasze decyzje, jak ktoś się o tym dowie z radia.
2: Reklama. Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci...
3: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku, szynka bez kości, kilogram 9,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: O nie! Gdzie moja kasa?
8: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen. 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24, 30.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
15: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
16: Cześć, kochanie.
17: Co chcecie na obiad?
18: Cebulę z pyrem.
19: Pierogi z serem.
20: Makaron carbonara.
21: Fasolka po brytońsku.
17: Kochani, to nie jest restauracja.
21: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
17: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
21: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
22: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
23: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
24: Lidl, to się opłaca.
25: I po reklamie.
26: To jest RMF Max.
27: Hit na maksa.
26: Śląsk 88.1 FM.
0: punktualnie 13 w RMF Max Śląsk. To najwyższy czas na flash i prognozę pogody. To już teraz Adam Szostok, zapraszam. A na początek flesza o 13. Informacje w sprawie wojskowego drona znalezionego wczoraj na plaży w zachodniopomorskim Rusinowie. Jak poinformował wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz, maszyna najprawdopodobniej przyleciała z Rosji przez Litwę nad Bałtyk.
1: Wszystko wskazuje na to, że to najnowszy rosyjski dron rozpoznawczy typu Gerbera. Rosjanie mieli sprawdzać jego możliwości.
2: Badanie będzie na pewno ciekawe dla naszego rozwoju technologicznego i świadomości tego, jaką technologią posługuje się dzisiaj Federacja Rosyjska.
1: Mówi Władysław Kośniak-Kamysz. Bezzałogowiec został już sprawdzony przez chemików, później będzie zabezpieczony przez saperów, a następnie wojskowi technicy sprawdzą, jakie systemy zostały w nim zamontowane i czy zapisały się w nim jakieś dane.
0: Tyle Michał Krasoń.
3: Słuchacie RMF Max Śląsk.
0: W Zabrzu kolejna mieszkanka padła ofiarą oszustów działających metodą na pracownika banku. 50-letnia kobieta uwierzyła fałszywej historii przekazanej telefonicznie i straciła prawie 6 tysięcy złotych. Funkcjonariusze prowadzą śledztwo w tej sprawie i apelują do innych o ostrożność. Gliwice nie rezygnują z rozbudowy sali szermierczej przy ulicy Warszawskiej. Po zerwaniu umowy z dotychczasowym wykonawcą miasto zabezpiecza rozpoczęte prace i przygotowuje przetarg na dokończenie inwestycji. Miasto wykorzysta ponad 3 miliony złotych do finansowania z Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej. Prace były przerwane z powodu problemów wykonawcy. Teraz kontynuacja jest pewna. Teraz czas na Bytom i doniesienia z przygotowań do nowego sezonu Tauron Hockey Ligi. O najwyższy tytuł zawalczy 10 drużyn, w tym również GKS Tychy, GKS Katowice, Zagłębie Sosnowiec i Polonia Bytom. W nowym sezonie szykuje się trochę zmian w samych rozgrywkach.
18: Pierwszą taką kluczową zmianą jest to, że jest 10 zespołów. W ubiegłym sezonie mieliśmy 9, z czego 8 tylko zakończyły ligę. W tym roku mamy 10, czyli w dalszym ciągu gramy 5 rund. Natomiast tych meczy każdy zespół rozegra 45. W tym sezonie też jest różnicą 10 Polaków, którzy muszą być w składzie. W ubiegłym sezonie było to 8, także musimy szukać tych nowych Polaków na rynku i też dać szansę tym młodym. Czyli, że drużyny, które ogrywają młodych Polaków, dają im czas na lodzie, to po zakończeniu rundy zasadniczej po 45 meczach otrzymają gratyfikację finansową. Pierwsze 3 zespoły i dodatkowo 2 zespoły, które będą ogrywały bramkarzy do 23 roku życia również.
0: Tyle Krzysztof Woźniak, prezes Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. Na koniec Katowice, tu trwa budowa i planowanie budowy nowych dróg rowerowych. Prace nie ominą też ulicy Kijowskiej i Hadyny.
19: Wybrany dla tego zadania wykonawca będzie musiał opracować koncepcję rozwiązania, które połączy infrastrukturę rowerową w rejonie skrzyżowania ulic Panewnickiej, Kijowskiej i Medyków z istniejącą już infrastrukturą wzdłuż ulicy Książęcej. I tutaj będzie miał on 6 miesięcy na realizację tego od daty podpisania umowy. Ostatnie z zadań dotyczy ulicy Armii Krajowej, od skrzyżowania z ulicą Szarych Szeregów aż za skrzyżowanie z ulicą Marzanny i Okrąglica.
0: Informował Michał Mendala z katowickiego ratusza. I tą informacją kończymy nasz flash o 13. Następny punktualnie za godzinę. Teraz sprawdzamy prognozy pogody.
20: Lepiej wiedzieć.
26: Lepiej.
20: Pogoda w RMF Max.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
0: Pochmurno, z temperaturą na poziomie 21 stopni i bez dużych opadów deszczu. Tak zapowiada się wtorek na Śląsku, a co będzie dalej? Wieczór i noc również zapowiadają się spokojnie i bez opadów. Na niebie niemal bezchmurne niebo, na termometrach okolice 8 stopni po zmroku. Wiatr raczej słaby, chociaż w porywach może się rozpędzać do 20 km na godzinę, zwłaszcza nocą. Ciśnienie cały czas jeszcze utrzymuje się na wysokim poziomie, więc pogoda stabilna. Chłód będzie odczuwalny, więc pamiętajmy o cieplejszym okryciu.
27: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
28: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
29: Dzisiaj ładnie, ale jutro będzie jeszcze lepiej.
30: Bo jutro będzie ostatni podmuch lata tej jesieni.
29: Jutro będzie środa, będzie bliżej piątku, będzie Asia, będzie Irek i wszystko gra.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Prosta zagadka i fajne pieniądze. Uwaga, czytam zagadkę. Raz w roku nadchodzi ten dzień wyjątkowy, gdy tort jest gotowy i zawrót masz głowy, są prezenty, życzenia i członkowie rodziny. Czy wiesz już, co świętujesz? Są to...
1: I teraz to hasło, które właśnie odgadliście, no bo przecież wiecie, jakie to jest hasło, to pewnie. To słowo wysyłacie SMS-em pod 7327 i taki SMS z rozwiązaniem tej zagadki daje wam 1000 dodatkowych szans na finał, a w finale 1000 zł za odebranie telefonu i szansa na 15 tysięcy.
0: Wysyłajcie szczęśliwe hasło, SMS na 7327, niech leci teraz. A że się lubimy, to wam powiem, że raz w roku nadchodzi ten dzień wyjątkowy, gdy tort jest gotowy i zawrót masz głowy, są prezenty i życzenia i członkowie rodziny. Czy wiesz już, co świętujesz? Są to, no... No, wysyłaj na 7327 rozwiązanie tej zagadki i niech żyje nam... Reklama.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Gastorama!
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Gastorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe.
8: Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji. Smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Orlo oszczędzania są zawsze na plusie.
13: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan.

0: kupuje. Także online. Od 30 lat.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
4: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
3: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
5: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
6: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
7: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Cześć, tu Oskar Sims.
2: Hello, this is September.
3: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Macie nas w pracy, najlepsza ekipa, ekipa RMF Max 28 i będzie 14.
1: I to, co powinniście wiedzieć, nasze wojsko ma teraz nieustraszonego orła.
0: No.
1: To są takie ćwiczenia i manewry wojskowe, głównie w trzech województwach, lubuskie, pomorskie i zachodniopomorskie. Tam ćwiczą.
0: Bardzo dobrze, ćwiczcie panowie i z tej okazji Wojsko Polskie ma prośbę do wszystkich obywateli, że jak zobaczycie różne konwoje wojskowe, to żeby nie robić zdjęć, a na pewno, żeby nie informować, gdzie ten konwój w danym momencie się znajduje.
1: Także jak coś zobaczycie w temacie wojskowych ćwiczeń nieustraszony orzeł, to zachowujecie tą wiedzę dla siebie.
0: Albo jak chcecie być super agentami, to nie zauważycie i wrzucacie zdjęcie z internetu i piszecie, że to było nie tam, gdzie mogłoby być. Ha! Zmylimy ich!
1: Big brain!
0: Balszoj głowa! Czy jakoś tak? Ja się dopiero uczę, chcę być tym szpiegiem.

0: Maron Hofstadt usłyszał, że 100 dni zostało do Wigilii i napisał tę piosenkę I Like.
1: I na pewno
0: tak było, mówię wam.
1: Janusz się dowiedział, że może nam w sprawie studniówki wigilijnej nagrać głosóweczkę i takimi rzeczami się chwali.
2: W tym roku Wigilia u mnie, ale to nie ma znaczenia, bo szwagier do mnie przyjeżdża.
0: Ja to rozumiem.
1: Bardzo. Zmieniają się miejsca, nie zmieniają się ludzie. Mogą się zmienić okoliczności, jak się szwagrowi coś po drodze rozbije. Ale tego... Szwagier już wie, że to się może zdarzyć, to niech weźmie w plastiku na wszelki wypadek. Prognoza pogody. Na szczęście w prognozach nie widać, żeby się komuś coś wylało. Będzie dobrze. 22 minuty i 14. Reklama.
3: Hej, mówiłaś, że urządziłaś kuchnię i łazienkę w jednym miejscu. Jakim cudem?
4: Galeria Wnętrz Reforma. Zero biegania, zero stresu. Wszystko tam mają.
3: Serio? Meble, kuchnie, dodatki?
4: Tak. Profesjonaliści, świetne marki, a wszystko pod jednym dachem.
5: Galeria Wnętrz Reforma. Jeden adres, ponad 20 sklepów wnętrzarskich. Gliwice, ulica Pszczyńska 192. www.galeriareforma.pl.
6: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Katowice Spodek 20 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie ebilet.pl.
7: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy Frosta kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.

0: dziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
8: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour. W sumie najlepszy.
9: I po reklamie.

0: Kasia.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Śląsk 88 i 1 FM.
4: Sprawdzisz?
5: Sprawdź.
4: Sprawdź.
5: Pogoda w RMF Max.
6: Pochmurno z temperaturą na poziomie 21 stopni i bez dużych opadów deszczu. Tak zapowiada się wtorek na Śląsku, a co będzie dalej? Wieczór i noc również zapowiadają się spokojnie i bez opadów. Na niebie niemal bezchmurne niebo, na termometrach okolice 8 stopni po zmroku. Wiatr raczej słaby, chociaż w porywach może się rozpędzać do 20 km na godzinę, zwłaszcza nocą. Ciśnienie cały czas jeszcze utrzymuje się na wysokim poziomie, więc pogoda stabilna. Chłód będzie odczuwalny, więc pamiętajmy o cieplejszym okryciu.
5: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: i dużo miłości.
1: Właśnie.
0: To po południu w RMF Max.
1: Bo w temacie miłość mamy dla was ważną wiadomość. Jest nowa aplikacja do randkowania. Aplikacja, w której nie ma zdjęć.
0: Ojej.
1: Dobiera was w pary ta aplikacja na podstawie takiego testu osobowości, a zdjęcia się pojawią, ale dopiero po trochę, jak wam się będzie tak dobrze rozmawiało.
0: O, całe szczęście, że jednak będą te zdjęcia, wiesz, przynajmniej zdążysz się wycofać, jak trafisz na kogoś znajomego.
1: Najgorzej.
0: Tak, najgorzej to będzie, jak to będzie ktoś znajomy żony.

0: Reklama.
1: Hej, co u Ciebie?
2: Zapisałem się do TebEdukacja.
1: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
2: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
2: W TebEdukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
2: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. TebEdukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na świecie.

0: dziecku.
1: TEP Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
2: Discoplex za 4 zaprasza na największe wydarzenie trwającego jeszcze lata.
3: W sobotę 19 września klubowe tour Gombao 33 w A4. Na scenie Wyguś, Szczepan, Tadeo oraz jedyny i niepowtarzalny Mata. Za każdym razem.
2: Ta noc przejdzie do historii. Bądź jej częścią.
3: Bilety na G33 Tour.pl. Nienawidzę być w próbie.
2: Mało, pokaż mi wyjścia.
3: Discoplex za 4, Piedna koło Krapkowic. Imprezy dużego formatu.
4: Za każdym razem.
5: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji, a czasem przychodzi moment, kiedy trzeba powiedzieć to właśnie teraz. Chcesz zdobywać praktyczną wiedzę, rozwijać swoje pasje, tworzyć, projektować, leczyć, zarządzać? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. To ostatni dzwonek. Skorzystaj z promocji i zyskaj zniżkę nawet do 1000 zł. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska, gdy chcesz czegoś więcej.

0: mega gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
2: Jesteś w tramwaju lub autobusie? Chcesz uniknąć przykrych konsekwencji upadku? Jest na to sposób. Wystarczy trzymać się poręczy lub uchwytu. Zmniejszy to prawdopodobieństwo wypadku podczas hamowania pojazdu. Pamiętaj, lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa może zakończyć się dla Ciebie i innych pasażerów poważnym uszczerbkiem na zdrowiu. Trzymaj się i bądź bezpieczny.
3: A gdyby tak zamiast oglądać wizualizację wejść do przyszłego mieszkania? 20 września zobacz je na żywo podczas dni otwartych Resi Capital. Odwiedź biura sprzedaży przy Żelaznej, Jankiego i Przemysłowej w Katowicach. Tylko 20 września czekają na Ciebie specjalne zniżki na mieszkania oraz atrakcyjne nagrody. Dodatkowo coffee rave i muzyka na żywo. 20 września w godzinach 10-16 dni otwarte Resi Capital. Zarezerwuj spotkanie na www.dniotwarte.com.
4: I po reklamie.

0: ekipa.
1: Ja też dołączam. Jestem Agata.
2: What up, it's the weekend.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Śląsk 88 i 1 FM.
6: Słuchacie RMF Max Śląsk. Jest punktualnie 14, czas na najnowszy flash i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. Parlament Europejski zdecydował o uchyleniu immunitetu Grzegorza Brauna. Decyzja otwiera drogę do dalszego prowadzenia postępowania karnego wobec polskiego europosła.
7: Prokurator generalny wnioskował do Europarlamentu o uchylenie immunitetu w związku z wydarzeniami z września ubiegłego roku. Według ustaleń śledczych podczas debaty publicznej w Warszawie Grzegorz Braun miał publicznie i wbrew faktom zaprzeczać zbrodniom ludobójstwa popełnionym przez nazistowskie Niemcy w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Polskiemu europosłowi za to przestępstwo grozi grzywna albo kara pozbawienia wolności do 3 lat.
6: Tyle Paweł Konieczny.
4: Słuchacie RMF Max Śląsk.
6: 43-latek z zarzutem i policyjnym dozorem po pożarze, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę w Bytomiu. Z dwupiętrowego budynku trzeba było ewakuować lokatorów. Policja ustaliła, że mężczyzna w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się z butlą z gazem doprowadził do pożaru. Z poparzeniami trafił do szpitala. Teatr Zagłębia w Sosnowcu startuje z nowym sezonem artystycznym. Tu jednak logistyczna poprzeczka zawieszona jest bardzo wysoko, bo instytucja nie zamierza zwalniać tempa premier, a równocześnie zaczyna wielki remont, który zakłada wybudowanie nowej sceny i rewitalizację dotychczasowej siedziby.
8: Mentalnie, no cóż, każde wyzwanie jest dla mnie kolejną próbą. Przez wiele lat pracuję na walizkach, bo taka praca scenografa czy reżysera polega na byciu na walizkach. I teraz dostaję drugi dom, czyli drugą szansę. I jest to rodzaj też jakiegoś spokoju, że mogę tutaj być z tymi ludźmi i wspierać ich, bo to, tak jak Państwo mówią, jest to trudny czas. I będziemy w tym razem. I to jest dla mnie ważne. Na razie to powoduje spokój, o dziwo.
6: Zaznacza Justyna Łagowska-Klata, pełniąca obowiązki dyrektora Teatru Zagłębia w Sosnowcu. Zarząd Transportu Metropolitalnego uruchomił pilotaż nowej wersji portalu Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. To ma być portal, który skupi w jednym miejscu informacje o różnych środkach transportu, nie tylko autobusach, tramwajach i trolejbusach, ale również pociągach i metrorowerze. Na zakończenie chcemy pokazywać młodym ludziom, jaką drogę zawodową warto wybrać, zaznacza Michał Mendela z Urzędu Miasta w Katowicach. Władze miasta zakończyły nabór do 8 edycji programu Katowice Miastem Fachowców, który cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. W ciągu 7 zakończonych edycji wzięło w nim udział ponad 7 tysięcy uczniów katowickich szkół podstawowych.
9: Zmienia się to kształcenie techniczne i zawodowe, zmieniają się przedsiębiorstwa, które poszukują konkretnych specjalistów. My chcemy, aby uczniowie wybierali dalszą ścieżkę kształcenia w sposób w pełni świadomy, bazując na realnym poznaniu środowiska pracy. Z kolei z perspektywy przedsiębiorców program stanowi doskonałą okazję do takiego realnego wsparcia edukacji młodego pokolenia, ale przede wszystkim promocji własnej branży oraz budowania wizerunku chociażby zaangażowanego i odpowiedzialnego społecznie pracodawcy.
6: Tyle Michał Mendela z katowickiego ratusza.
1: A skąd to tak ciągnie?
4: Zaraz pogoda w RMF Max.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
6: Co słychać w prognozach pogody na wieczór i noc na Śląsku? Ma być całkiem pogodnie i bez opadów deszczu. Na niebie dominować będzie niemal bezchmurne niebo, a na termometrach dominować będą temperatury w okolicach 8 stopni. Taki szał. Wiatr słaby, chwilami trochę silniejszy, nie powinien przesadnie dokuczać. Ciśnienie pozostanie na wysokim poziomie. Chłodniej zrobi się dopiero nad ranem, więc wychodząc pamiętajmy o cieplejszym okryciu. Parasole cały czas jeszcze mogą zostać w domu.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.

0: 100 dni zostało do Wigilii. Pochwalcie się, gdzie w tym roku spędzacie święta, no i dlaczego to właśnie tam będzie najfajniej.
1: Nagrajcie głosóweczkę, przygotowaliśmy prezenty. Ja w tym roku będę u siebie. Ja lubię u siebie.
0: Tak?
1: Tak, bo jak jestem u siebie, to zawsze mam do jedzenia to, co lubię najbardziej.
0: No, można tak, można inaczej. Głosówka w tym temacie na Messengerze RMF Max.

0: to jest dobry numer. To jest Gibbs, to jest Igo, to jest For Money, to jest popołudnie, dzięki któremu czas w pracy mija tak, że nie zdążycie mrugnąć. Ja teraz mrugnąłem i pyk, już 14:12.
1: Wow!
0: A przed chwilą przeszliście na ósmą, nie?
1: Ale to działa. Tak, dzisiaj to ważny mecz będzie po południu. Polska-Ukraina w fazie grupowej Mistrzostw Europy w siatkówce.
0: Tak jest, nasi siatkarze. I powiem wam, że na tym meczu trzeba szczególnie uważać, komu się kibicuje, bo łatwo o pomyłkę.
1: Tak,
0: mówię serio.
1: Jak będziecie kibicować Semeniukowi, to koniecznie trzeba krzyczeć z imieniem.
0: Kamil!
1: Kamil, bo w Ukrainie też gra Semeniuk, tylko Juri.
0: Juri! Juri Semeniuk i nasz Semeniuk, ja tylko chciałem powiedzieć, że tamten Semeniuk to naszemu Semeniukowi Semeniu może. tak to się układa. O 18 już macie być z pracy w domu, żebyśmy wszyscy mogli oglądać mecz.

0: Wystarczy raz usłyszeć i od razu się człowiek zakocha. Robin Schulz, RMF Max, 19 minut po godzinie 14.
1: Co byście powiedzieli na 1000 zł za odebranie telefonu?
0: Wow, wystarczy raz mi powiedzieć, ja już jestem zakochany.
1: A co byś powiedział na szansę na 15 tysięcy złotych?
0: Odkochałem się. W 1000 kocham 15. Co mam robić?
1: Kochliwy Irek dzisiaj w RMF Max.
0: No, bo to wiecie, musicie wybrać albo pieniądze, albo uczucia, albo miłość, a może miłość do pieniędzy.
1: A kiedy pieniądze rosną tak szybko jak u nas i 15 tysięcy złotych można wygrać codziennie, no to nic, tylko się bawić.
0: I teraz uwaga, bo ja przeczytałem ten regulamin i sprawa jest bardzo prosta. Jedno zgłoszenie o treści Max wysłane na 7327 to, uwaga, opcja na 1000 zł za odebranie telefonu, a w finale nawet 15 tysięcy złotych.
1: No jakbyście tego nie chcieli przeliczać, 3,69 za jednego Maxa pod 7327 i szansa na 15 tysięcy, to po prostu się opłaca.
0: A najbardziej opłaca się teraz. Max niech leci na 7327.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
7: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
8: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie Premium Grupa Podhale. Ruda Śląska, Aleja Powstań Śląskich 28. Trasa DTŚ. grupapodhale.pl.
11: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.
12: Po raz 23 w Katowicach. Po raz pierwszy w Teatrze Śląskim. 23 Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej Interpretacje. Zapraszamy od 17 do 26 października na spektakle konkursowe, mistrzowskie, teatr telewizji, a także wiele wydarzeń towarzyszących pod wspólnym hasłem Prawda jest pomiędzy. Szczegóły na teatrslaski.art.pl. Współorganizatorami wydarzenia są Miasto Katowice oraz Instytucja Kultury Katowice Miasto Ogrodów.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24, 30.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Wyjątkowe widowisko, jakiego nie było jeszcze na żadnym stadionie w Polsce. Sport, teatr, publiczności, niezwykła opowieść o człowieku, który na zawsze zapisał się w historii Śląska i piłki nożnej. Łącznik pieśni o Gerardzie Cieśniku. W roli głównej Maciej Musiał. Wydarzenie komentować będzie legendarny głos polskiego sportu Dariusz Szpakowski. Spektakl plenerowy 20 września, godzina 20. Superauto, Stadion Śląski. Historia ożyje w kotle czarownic. Bilety już w sprzedaży. Szczegóły superautostadionslaski.pl.
17: I po reklamie.

0: Jestem Radek, a to moja ekipa.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Cześć, z tej strony Gibbs.
3: Hey, this is Imagine Dragons.
4: Z wami Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Śląsk 88.1

0: Oscar Cync. Wszystkim Oscar Cync poprawia samopoczucie. Minutę po pół do trzeciej, jak jesteście w pracy, to koniecznie nagrajcie głosówkę na 100 dni przed Wigilią.
1: No.
0: Zanim was wasze drugie połówki zaczną pytać, kochanie, gdzie w tym roku święta, to teraz nam napiszcie, gdzie w tym roku spędzacie święta, bo może nie tam, gdzie ona by bardzo chciała. Dowie się przez radio, będzie jej się bardziej podobało.
1: A wy będziecie mieli to dobrze przemyślane już tak. Na okoliczność tego pytania. Ale zanim Wigilia za 100 dni, to jeszcze zmiana czasu przed nami z 24 na 25 października.
0: Czyli 2 miesiące przed Wigilią, żebyście przypadkiem nie zapomnieli. Hello!

0: to chyba pierwsza głosówka w jego życiu.
1: Ja w Wigilię będę spędzał w wannie.
0: Bo to jest człowiek karp. Rzadko nagrywa głosówki.
2: A w temacie człowieka muzyki jest ogłoszenie.
3: Graba wie, co mówi na temat hitów.
4: Z wielką przyjemnością gram muzykę jednego z moich ulubionych DJ-ów. Sony Fodera zrobił kawałek z Becky Hill, który polecam wam w tym tygodniu w poczekalni listy Hot Bands. Say Something czeka na wasze głosy.
3: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
5: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
6: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Katowice Spodek 20 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
10: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
11: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Szukasz okularów, które podkreślą twój styl? Odkryj kultowe oprawki Ray-Ban, Ralph, Michael Kors i Arnett w salonach Zico Optyk w Katowicach, Myszkowie i Sosnowcu. Przyjdź i zobacz różnicę. To jest wyrób medyczny. Używaj zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producentem wyrobu jest Luxottica Poland, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Zico Optyk, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
16: Po raz pierwszy Gliwice będą gospodarzem wydarzenia, które połączy design, biznes, kulturę i mieszkańców. Od 16 do 20 września zapraszamy na Metropolitan Design Week. 5 dni spotkań, warsztatów, wystaw i rozmów o tym, jak dobre projektowanie zmienia nasze otoczenie i codzienne życie. Poznajmy się w Gliwicach. Szczegółowy program w aplikacji Gama i na gama.gliwice.eu.
17: I po reklamie.

0: Cześć, z tej strony Igor.
1: Hello, this is Ina.
2: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
3: Cześć, tu Karinczyńska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Śląsk 88 i 1 FM.
1: Będzie ładnie?
5: Za chwilę pogoda w RMF Max.
6: Co słychać w prognozach pogody na wieczór i noc na Śląsku? Ma być całkiem pogodnie i bez opadów deszczu. Na niebie dominować będzie niemal bezchmurne niebo, a na termometrach dominować będą temperatury w okolicach 8 stopni. Taki szał. Wiatr słaby, chwilami trochę silniejszy, nie powinien przesadnie dokuczać. Ciśnienie pozostanie na wysokim poziomie. Chłodniej zrobi się dopiero nad ranem, więc wychodząc pamiętajmy o cieplejszym okryciu. Parasole cały czas jeszcze mogą zostać w domu.
5: Już za chwilę wracają twoje hity.

0: sprawdziliśmy. Toxic, ale tylko trochę, spokojnie. Hity na maksa. A wiecie, kto za chwilę u nas w Maxie?
1: No, możecie sobie wybrać.
0: Justalia.
1: Albo Natyna.
0: Będzie Natalia, będzie Justyna.
2: Poczuj dobry beat.
0: Na pewno. A Asia Meus i Irek Jakubek meldują się jutro po południu. Zróbcie sobie super powrót z pracy do domu razem z RMF Max.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: 16 września od 11 do 18 spotkajmy się na targach roślin w Centrum Handlowym Auchan Gliwice. Czekają na Ciebie rośliny doniczkowe i ogrodowe, od tych najprostszych po kolekcjonerskie perełki. Do tego porady ekspertów i sprawdzone pomysły. Targi roślin 19 września.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Castorama!
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe.
4: Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
7: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
6: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
7: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
6: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
7: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
8: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Każdy się gdzieś spieszy. Każdy ma coś do załatwienia. Każdy chce wrócić do domu. Nie bądź tym, który zatrzyma tak wielu. Kierowco, parkuj właściwie. Zachowaj metr od torowiska. Dzięki temu utrzymamy płynność ruchu, rozkłady jazdy i każdy dotrze do celu na czas. Dziękujemy w imieniu pasażerów i własnym. Tramwaje Śląskie S.A.
10: I po reklamie.

0: Gara.
1: Hej, tu Roxy Węgiel.
2: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
4: Najnowszy flash, sport i prognoza pogody to wszystko już teraz, punktualnie o 15 w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. Zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej ma być usunięty z wniosku o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Jeden z głównych zarzutów, które chcieliby mu postawić posłowie koalicji, zniknie w wyniku poprawek, jakie muszą do wniosku wprowadzić autorzy. Co to oznacza?
5: Bez tego wniosek dotyczy więc już tylko 50 bardziej szczegółowych, ale też mniej ze sobą powiązanych zarzutów. Termin na przedstawienie niemal już gotowej, poprawionej wersji wniosku o postawienie byłego ministra przed Trybunałem Stanu upływa jutro.
4: Tyle Tomasz Skory.
3: Słuchacie RMF Max Śląsk.
4: O krok od tragedii w Piekarach Śląskich, pijany kierowca ciągnął tam za samochodem mężczyznę, który chciał wyciągnąć mu kluczyki ze stacyjki. Kierowcę zatrzymano dopiero w Katowicach, teraz czeka na przesłuchanie, a film z tego zatrzymania możecie zobaczyć na rmf24.pl. Nawet 6 tysięcy osób będzie mogło obejrzeć spektakl o Gerardzie Cieśliku na Stadionie Śląskim. Inspiracją jest słynny mecz z 1957 roku, w którym Cieślik strzelił drużynie Związku Radzieckiego 2 zwycięskie gole. Za reżyserię odpowiedzialny jest duet Janusz Zaorski, Robert Talarczyk. W postać Gerarda Cieślika wcieli się Maciej Musiał. Spektakl docenią nie tylko miłośnicy teatru, ale też kibice piłki nożnej.
6: To jest bardzo wyjątkowe wydarzenie. Zagranie spektaklu, który będzie jednocześnie widowiskiem dla kilku tysięcy osób. To jest coś zupełnie nowego dla mnie, ale myślę, że dla wszystkich twórców i też dla publiczności to będzie niesamowite wydarzenie, ponieważ przeniesiemy się w czasie do tego słynnego meczu, który tu, w tym samym miejscu odbywał się 70 lat wcześniej. Będą telebimy, będziemy się w trakcie przenosić do szatni. Myślę, że naprawdę szykuje się coś wyjątkowego.
4: Mówił aktor Maciej Musiał. Spektakl 20 września, start o 20 na Stadionie Śląskim. Sprawa Gliwickiego Okrąglaka trafi do prokuratury. W 2021 roku mieszkańcy przegłosowali odbudowę historycznego obiektu w dzielnicy Wójtowa Wieś i Okrąglak miał powrócić do swojego pierwotnego stanu. Wykonawca zabrał się do pracy, ale finalne dzieło wzbudziło wątpliwości Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego. Przede wszystkim poprawy ma wymagać dach, w tym podparcie jego konstrukcji oraz wzmocnienie łączeń elementów drewnianych. Zdaniem miasta zostały skonstruowane niezgodnie z ustalonym projektem. A na koniec nowoczesny pięciosłupowy wyciąg o długości aż 750 metrów i wysokości liny 10,5 metra. Właśnie tak mogą wyglądać wasze pierwsze kroki na wakeboardzie i nartach wodnych. Wakezone Stawiki namawia, żeby na przełomie września i października postawić na adrenalinę, zabawę i naukę czegoś nowego. Pod okiem doświadczonych instruktorów. Zaawansowani mogą śmigać we własnym zakresie. Jest też wyciąg szkoleniowy 2.0. To idealna opcja dla osób stawiających pierwsze kroki w sportach wodnych, szczególnie dla dzieci. Jeśli chcecie sprawdzić, czy to sport dla was, wejdźcie najpierw na RMF Max w zakładkę Śląsk. Mamy tam dla was podwójne wejściówki właśnie na wyciąg szkoleniowy w Wakezone Stawiki w Sosnowcu.
3: Umiesz sport?
0: Flash sportowy RMF Max.
7: Krzysiek Chwaliński, zapraszam na flash sportowe RMF Max. Za 3 godziny początek meczu Polska-Ukraina na siatkarskich mistrzostwach Europy. To może być bardzo emocjonujące starcie. Nasi sąsiedzi mają mocny skład, wygrali 4 mecze z rzędu. Biało-czerwoni są niepokonani od 3 spotkań.
8: Będzie na pewno ciekawy mecz, będziemy musieli wejść na naprawdę nasz dobry poziom, żeby wygrać, ale też nie boimy się, bo wiemy, że jeśli my będziemy grać na swoim poziomie, to mocna Ukraina też nie będzie dla nas zagrożeniem.
7: Mówi nasz libero Maksymilian Graniczny, mecz o 18. O tej samej godzinie rozpocznie się zaległe spotkanie w piłkarskiej ekstraklasie. Raków Częstochowa zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Wieczorem Korona Kielce kontra lider tabeli Górnik Zabrze. Pierwszy gwizdek tutaj o 20.30.

0: Wieczór z wtorku na środę na Śląsku zapowiadają się całkiem spokojnie, dosyć chłodno. W całym regionie niebo będzie przeważnie bezchmurne. Synoptycy mówią, że na termometrach zobaczymy po zmroku okolice 8 stopni. Wiatr będzie raczej słaby, chwilami w porywach może się rozpędzać do prawie 20 km na godzinę, ale specjaliści mówią, że nie powinien przesadnie dokuczać. Opadów deszczu też nie przewidują. Ciśnienie atmosferyczne za to pozostanie cały czas jeszcze na wysokim poziomie, co oznacza stabilność pogody.
1: Dzień dobry po 15. Tak sobie myślę, czy jeśli przyjechałam dzisiaj rowerem i przywiozłam sobie obiad na plecach, to należy mi się od siebie jakiś tip, jakiś napiwek za to?
2: O, totalnie.
1: Jestem kurierem po prostu jedzeniowym.
2: Tak, i jeszcze dobrą opinię sobie musisz wystawić.
1: 5 gwiazdek, to zawsze, wiadomo.
2: 5 na 5, szeroki uśmiech.
1: No to z tym szerokim uśmiechem się witamy dzisiaj. Jestem Anna Borycka
2: i Natalia Kawałek. 5 minut po 15, a to już Somber tak pięknie nam śpiewa i daje nam taką chwilkę chillu.

0: Są tacy, którzy mówią, że to najlepsza piosenka na świecie. Ja tego nie wiem, ale na pewno jest najlepszą wróżbą. I Got a Feeling to Black Eyed Peas w RMF Max. To jest kanał nadawczy, a my jak zwykle po 15 mamy do was super ważne pytanie.
1: Za co lubisz swoją pracę? Mm-hmm. I ja myślę, że we wtorek to już jest bezpieczne pytanie, bo w poniedziałek może wywołać negatywne emocje, ale warto teraz pomyśleć, za co tą pracę lubisz i napisać nam na Messengerze RMF Max, ale tak, żebyśmy się z Natalią nie skapnęły, co dokładnie robicie, bo będziemy oczywiście dzwonić do wybranej osoby, no i wspólnie ze słuchaczami RMF Max spróbujemy zgadnąć, jaki jest wasz zawód.
0: Wiecie, możecie nas trochę wpuścić w maliny, możemy to tak zorganizować, że nas tak trochę podpuścicie, żebyśmy coś kombinowały, ale nie miały pojęcia, o co chodzi. Wiecie, jak to z nami jest. Nas łatwo jest nabrać na różne rzeczy, także bardzo prosimy. Jesteście już całkiem blisko wyjścia z pracy, więc tym bardziej łatwo wam będzie wymyślić, za co swoją pracę lubicie najbardziej. Messenger, RMF Max, tutaj wasze historie przyjmujemy. RMF Max.

0: Zalia w RMF Max. 17 minut po trzeciej. My teraz nie będziemy kombinować, bo dostałyśmy jasną instrukcję od pani Oli, od naszej zabawy Urodzinowy Deszcz Nagród.
1: Pozdrawiamy panią Olę.
0: Ola nam powiedziała tak: dziewczyny, prosty komunikat. Runda bonusowa, 550 razy mnożymy teraz wszystkie zgłoszenia.
1: Ja się obawiam, że to może brać się stąd, że Ola wie, jakie miałam oceny z matematyki. I gdybym ja zaczęła tutaj mnożyć, to coś by mogło pójść nie tak. Ale na szczęście od mnożenia mamy ludzi, którzy potrafią to robić bezbłędnie, dlatego przypominamy, razy 550. Mnożymy każdego SMS-a, którego teraz do nas wyślecie. SMS max 7327 za 3,69. Tak się do nas zgłaszacie.
0: A 15 tysięcy złotych jest do wygrania, tak tylko przypomnimy, w jednym z naszych urodzinowych koszy. 1000 złotych za samo odebranie telefonu, a dodatkowo jak zgłosicie się dzisiaj, to możecie trafić do finału już za chwilę, ale też w piątek, kiedy mamy finał tygodnia, więc no nie ma na co czekać, słuchajcie. Chwytamy telefony i ślemy. Max na 7327.
2: Max. Reklama.
3: Wojciech Sługa, marszałek województwa śląskiego.
4: Panie marszałku, powstała u nas nowa aplikacja, dzięki której będzie można lepiej poznać nasze województwo. Jak ta apka ma działać?
3: Aplikacja pokazuje, co się dzieje przede wszystkim, jakie atrakcje turystyczne są w województwie, co jest otwarte, w jakich godzinach, jakie wydarzenia duże się dzieją, plus cała oferta kulturalna, więc wchodząc do telefonu możemy sobie zaplanować najbliższą godzinę, wieczór, może dzień, może weekend, dlaczego zachęcamy mieszkańców województwa śląskiego, bo warto. Cudzej chwalimy, swego nie znamy, ale też wszystkich mieszkańców z całej Polski, z całej Europy. Turystyka kwitnie, ludzie szukają czegoś nowego. Czasami szukają większej ciszy, większego spokoju i to w województwie śląskim na pewno mogą znaleźć.
4: To teraz od strony technicznej. Co trzeba zrobić, żeby te aplikacje mieć i korzystać?
3: Trzeba ją po prostu pobrać. Jedna ikonka śląskie.pl powoduje, że mamy dostęp do wszystkich wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych i do całej bazy turystycznej kliknięciem jednym kciukiem.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
6: Zapraszamy do salonu MM Cars o Moda Jayku Katowice, ulica Lotnisko 81. Sprawdź więcej na mmcars.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
11: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
10: No dobrze, a taki fajny prezent?
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
11: Na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Gazda Group, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Katowicach.
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
9: I po reklamie.

0: No i patrzcie, jak jest miło, jak jest przyjemnie, kiedy się zostaje z RMF Max, Alok, Ziba, Portugal, The Man, Dive into the Ocean, także wspólnie sobie trochę ponurkowaliśmy, jest 15.32, a my będziemy się teraz bawić.
1: Kanał nadawczy RMF Max, Borycka i Kawałek.
2: To jest zabawa zawodówka, w której jak zwykle zgadujemy zawód kogoś z was. Sporo zgłoszeń dzisiaj przyszło na naszego Messengera i mamy nadzieję, że tego Messengera macie nadal odpalonego, bo to będzie moment też, żeby nam pomóc zgadywać, czym zajmuje się Rysiu, który z nami jest. Cześć Rysiu!
3: Cześć, cześć!
2: O, Rysiu, poczekaj, bo cię tak słabo trochę słyszymy. Gdzie jesteś, co porabiasz?
3: Właśnie skończyłem pracę, także piękny dzionek się zapowiada.
2: No to jeszcze powiedz szybko, za co tę pracę lubisz?
3: No, uszczęśliwam kobiety i dostaję napiwki, także czego lepiej chcieć.
2: Aha, aha.
0: To jest to hasło, które nas przyciągnęło, bo mamy kilka pomysłów, czym możesz się zajmować, ale spokojnie, za chwilę to zaczniemy tutaj rozkminiać wspólnie, także wszyscy, którzy nas teraz słuchają, pamiętajcie, wasza pomoc jest nam bardzo, ale to bardzo potrzebna, bo ja się obawiam, że my we dwie możemy sobie nie poradzić. Także ale jeżeli macie pomysły, podpowiedzi, piszcie na Messengera od razu.
2: Ekipo RMF Max, wspólnie mamy 90 sekund, żeby zgadnąć, czym zajmuje się Rysiek. Uwaga, czas start. Rysiu, czy ty pracujesz w jakiejś firmie, czy to jest własna działalność?
3: Firma.
0: Firma.
3: Ale można mieć własną działalność w niej.
2: Okej. Okay.
0: Sezon w twojej pracy to są święta, ale sezon masz bardziej latem czy zimą?
3: Zimą.
0: Zimą.
2: Okej. Okay. Czy to jest związane ze świętami na przykład Bożego Narodzenia, albo...
3: Tak, dokładnie.
2: Okej.
0: Okay. Okej, bo chciałyśmy jeszcze zapytać, czy skoro uszczęśliwiasz kobiety i dostajesz częste napiwki, to znaczy, że zdejmujesz koszulki czasem, czy
2: się to nas zaprowadziło na to,
3: nie,
2: w tę stronę?
3: Nie, żona by mnie zabiła za to.
0: Okej, okay, dobra. Czy jesteś barmanem? To Justyna pyta.
3: Nasza słuchaczka.
0: Okej. Okay. Viola pyta, czy fryzjer?
3: Też nie.
0: Kelner od Izy, pytanie?
3: Też nie.
0: Kurier?
3: Zgadza się.
2: Ale taki świąteczny?
0: Wow! No
2: świąteczny kurier!
0: Ale kurierzy mają wtedy faktycznie dużo, dużo więcej pracy.
2: Patrz, ile nam jeszcze czasu zostało. To jest Patryk, moment, żeby teraz
0: Patryk nam podpowiedział
2: głośne
0: przez Messengera. Dzięki, Patryk.
2: Jej!
3: Brawo.
2: Tak jest, to tak powinno być, słuchajcie.
0: Ale nam szybko poszło.
2: Bardzo dobrze nam poszło. Myślę, że to jest czas, żeby pogratulować sobie, nam, wam i tobie, Rysiu, że masz taką fajną pracę.
3: Dzięki.
0: I że jesteś bohaterem, tak na dobrą sprawę, bo jesteś tym bohaterem. Mam nadzieję, że to
2: wiesz. A sezon zostało w ogóle, nie?
3: No, już zaraz sezon.
0: Czujesz, czujesz tę presję zbliżającego się sezonu?
3: Nie, nie jest fajnie.
0: Będzie fajnie. No to
2: na chillu. No słuchajcie, niech nam się ten chill Rysia udziela, a my gramy dalej Temper City Self-Aware w RMF Max, tutaj kanał nadawczy.

0: trochę wzruszająco, trochę romantycznie. Męskie granie orkiestra o tej porze za 20 minut będzie czwarta w RMF Max, a my jeszcze z pogodą się dla was tutaj szykujemy.
1: Żebyście wiedzieli, co się szykuje właśnie na dzisiaj, na jutro, ale żeby nie było tylko, że tam wiecie, pogoda, ważne informacje, mamy też rozrywkowy aspekt radia, czyli kilka fajnych numerów do zagrania.
0: Będzie Tame Impala nowy chyba, nie?
1: Będzie i będzie też Kygo, Take Me Back, także koniecznie, zostańcie blisko.
0: Woo!
2: Reklama. Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
3: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
4: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
6: Co ty taki zakręcony?
7: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
6: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
7: Co? Tak szybko?
6: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
7: Czekaj!
6: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tyb.pl.
7: TB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
6: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: Śląskie inspiruje. Zaobserwuj profil województwa śląskiego na Instagramie i oznaczaj Śląskie Pozytywna Energia na zdjęciach z regionu. Odkrywaj ciekawe miejsca, nieoczywiste kierunki i wyjątkowe zakątki w Śląskim.
9: Jak zakupy nie

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Szukasz idealnego mieszkania w Katowicach lub Bielsku Białej? Nie przegap dni otwartych TDJ Estate już w ten weekend 18 i 19 września. Odwiedź nasze biura sprzedaży, zobacz gotowe mieszkania na żywo i wybierz przestrzeń idealną dla siebie. Czekają na ciebie specjalne rabaty cenowe, miejsce postojowe gratis, mobilna strefa IKEA na Dobrynowie, konsultacje z ekspertami, a także upominki od partnerów wydarzenia. Sprawdź szczegóły i zarezerwuj wizytę na Facebooku TDJ Estate.
3: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
5: Śląsk 88.1 FM.
6: Wieczór z wtorku na środę na Śląsku zapowiadają się całkiem spokojnie, dosyć chłodno. W całym regionie niebo będzie przeważnie bezchmurne. Synoptycy mówią, że na termometrach zobaczymy po zmroku okolice 8 stopni. Wiatr będzie raczej słaby, chwilami w porywach może się rozpędzać do prawie 20 km na godzinę, ale specjaliści mówią, że nie powinien przesadnie dokuczać. Opadów deszczu też nie przewidują. Ciśnienie atmosferyczne za to pozostanie cały czas jeszcze na wysokim poziomie, co oznacza stabilność pogody.

0: Nagrodzone podczas 78. już gali nagród Emmy. W Stanach to jest rzecz duża, ważna w tym serialowym świecie. No i tam największym zwycięzcą Wdowia Zatoka z 14 statuetkami. Super serial.
1: A w ogóle 14 statuetek.
0: To jest historyczny jakiś rekord.
1: Chyba
0: ja nie dostałam jeszcze nigdy żadnej statuetki.
1: Ale trzymałaś kiedyś w rękach statuetkę?
0: Tak, trzymałam. Zresztą zawsze sobie można samemu zrobić. No.
1: Tak. No, to jest prawda. Ale no, słuchaj, Wdowia Zatoka to jest jedno, ale no, kiedy nagroda dla Rancho na przykład? Rancho? Rządem to... Sprawiedliwości?
0: Dla Rancho należy się najbardziej. Mhm.

0: Reklama.
1: Discoplex za 4 zaprasza na największe wydarzenie trwającego jeszcze lata.
2: W sobotę 19 września klubowe tour Gombao 33 w A4. Na scenie Wyguś, Szczepan, Tadeo oraz jedyny i niepowtarzalny

0: Czapkowic. Imprezy dużego formatu.
1: Za każdym razem.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
4: Dowiedz się, czy dzięki ETS-owi będziesz płacił mniej za prąd. Sprawdź, jakie zmiany czekają region w najbliższych latach. Przekonaj się, jaka będzie przyszłość transportu. Przyjdź na Kongres Nowej Mobilności w MCK Katowice i przekonaj się. Od 23 do 25 września czekają na Ciebie setki wystawców i prelegentów. Wejdź na kongresnowejmobilności.pl i bądź częścią dyskusji o transformacji Śląska. Pula darmowych biletów jest na wyczerpaniu. Spiesz się!
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.

Wrzesień w ogrodach Andersa od Atal przynosi konkretną promocję. 20 wybranych mieszkań z rabatami nawet do 60 tysięcy złotych. A już 19 września poznaj ofertę z bliska podczas dnia otwartego. Od 10 do 15 odwiedź biuro sprzedaży Atal przy ulicy Sowińskiego 104B w Gliwicach. Sprawdź dostępne mieszkania, poznaj szczegóły promocji i wybierz swoje nowe M. Szczegóły na ogrodyandersa.pl.

0: najlepszy możliwy. Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Gazda Group. Autoryzowany salon i serwis Land Rover w Katowicach.
1: I po reklamie.

0: Maroon.
1: Cześć kochani, z tej strony Kleo.
2: Karińcińska. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
4: Słuchacie RMF Max Śląski, jest punktualnie 16, czas na flash i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. Leon Korzyński z Warszawskiej Szkoły Filmowej zdobył brązowego studenckiego Oscara za film Kama Tipura Express. Opowiada on o miłości Polaka i dziewczyny z Indii, którą biedni rodzice chcą sprzedać. Gala odbyła się podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto.
5: To dla mnie bardzo duża lekcja pokory, ale też taka wskazówka, że jestem na dobrym torze, trzeba się tego trzymać. Ale też jeżeli chodzi tylko o te nagrody, najważniejsze jest to, żeby po prostu opowiadać te historie, w które się głęboko wierzy i które sprawiają, że serce ci bije trochę szybciej.
4: Wszyscy laureaci Student Academy Awards automatycznie kwalifikują się do ubiegania się o nominację do 99. edycji Oscarów.
3: Słuchacie RMF Max Śląsk.
4: Ruszyła odbudowa zniszczonej części targowiska przy ulicy Mickiewicza w centrum Katowic. Niespełna miesiąc temu wybuchł tam pożar, spłonęło kilkanaście kramów handlowych. Teraz stawiane są nowe stoiska.
6: To targowisko jest tu potrzebne.
7: Czyli pani się cieszy, że będzie z powrotem?
6: Się cieszę bardzo, bo tu jestem często. Bo jak idę z pracy, to bezpośrednio tu jestem.
8: Lubię tu przychodzić. Mam swoje stoiska, na których kupuję sobie bieliznę na przykład, ciuchy. No i tego już nie ma. Tutaj na przykład ten duży. Uwielbiam tą właścicielkę, kupuję zawsze. Wyjeżdżam za 2 tygodnie i liczę, że ona już ruszy. Że będę mogła, będąc jej klientką, napędzać jej klientów.
4: Z klientami rozmawiała Anna Kropaczek. Na targowisku można wrzucić do puszki datki na odbudowę. Podejrzany o spowodowanie pożaru 23-latek jest w tymczasowym areszcie. Start nowego sezonu hokejowego o mistrzostwo w Tauron Hockey Lidze zawalczą również drużyny z naszego regionu, a eksperci oceniają, że właśnie GKS Tychy, GKS Katowice, Zagłębie Sosnowiec i Polonia Bytom są faworytami tych rozgrywek. Posłuchajcie.
9: 15 listopada jest zakończenie drugiej rundy. W listopadzie odbędzie się mecz Superpucharu, w którym GKS Tychy jako mistrz mierzy się ze zdobywcą Pucharu Polski, czyli z Jastrzębiem. Playoff zaczyna się w lutym, a w kwietniu już poznamy mistrza Polski.
10: Faworyci.
9: No na pewno GKS Tychy, GKS Katowice, myślę, że Sosnowiec oczywiście, to są ta czwórka z ubiegłego sezonu. No widzimy, że GKS Tychy zdobył dwukrotnie mistrza Polski w ostatnich 2 latach, także tutaj też on jest jednym z faworytów, natomiast no, pozostałe zespoły też bardzo mocno się wzmocniły.
4: Mówił Krzysztof Woźniak, prezes Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. I na koniec pierwszy na południu Polski tydzień designu, który obejmie całą górnośląsko-zagłębiowską metropolię, startuje już jutro. Wielkie otwarcie Metropolitan Design Week już o 11 w ruinach Teatru Wiktoria w Gliwicach. Impreza przez kilka dni będzie łączyć design, biznes, przemysł, naukę, samorząd oraz sektor kreatywny. Metropolitan Design Week od jutra do niedzieli w Gliwicach, ale oddziaływanie ma mieć na całą aglomerację. To wszystko w tym flaszu. Teraz pogoda.
3: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
4: Wieczór i noc na Śląsku zapowiadają się pogodnie, dosyć chłodno. W Katowicach i w Tychach termometry pokażą 14 stopni, w Zabrzu nieco chłodniej 13 kresek, a w nocy temperatura zjedzie do 7, może 8 stopni. Synoptycy nie przewidują opadów deszczu, więc można spokojnie wychodzić na wieczorny spacer bez parasola. Wiatr z południowego wschodu będzie, ale słaby. W porywach może być bardziej odczuwalny, bo będzie się rozpędzał do 20 km na godzinę. Ciśnienie utrzymuje się na wysokim poziomie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.

0: 3 minuty po 16, tutaj wciąż kanał nadawczy, a ja bym chciała powiedzieć, że dzisiaj jest bardzo wielki i ważny dzień dla wszystkich Kielczan. Ja z pochodzenia też Kielczanka.
1: Pozdrawiamy.
0: Dzisiaj jest dzień majonezu.
1: Tego
0: z Kielc.
1: Tak. Ja myślę, że to jest ważny dzień dla całej Polski. Dla jednych dzień święta, a dla innych dzień konfliktu. No, życie.
0: Są też tacy, którzy się cieszą, że każdy inny dzień nie jest dniem akurat tego majonezu.
1: Majonez ma tylko
0: ale
1: jeden
0: myślę,
1: dzień
0: że przy okazji soundtrack pod tej informacji jest doskonały. Alan Walker, Ava Max to Fate, a z wami Borycka i kawałek jeszcze do 18 w RMF Max.
1: Właśnie zaczynają się wielkie wojny majonezowe. Dajcie głośniej.

0: DJ Godza, Jason Derulo i Melody to oczywiście Michiko w RMF Chico. Max.
1: Ale co, myśleliście, że odpuścimy tak ten temat majonezu?
2: Nie. Majonezy są zbyt mocno wyryte w naszych sercach i żołądkach, żebyśmy mogły to odpuścić jednym krótkim komentarzem na antenie. Nie, kochani, z tego zrobimy całą zabawę.
0: Zabawa będzie się nazywała Bitwa na sosy.
2: Tak jest.
0: Wymyśliłyśmy to dziś i będziemy sprawdzać, jakie sosy są najlepsze, ale najpierw, żeby do tej zabawy wejść, musimy wyselekcjonować jednego kandydata bądź kandydatkę, żeby odpowiadał na nasze sosowe pytania. Więc napiszcie nam, albo lepiej, nagrajcie głosówkę na Messengerze RMF Max.
2: Z pytaniem, a w zasadzie odpowiedzią na pytanie, jakim sosem jesteś dzisiaj? Interesują nas tutaj historie, uzasadnienia i konkrety. Im więcej konkretów, im gęściej będzie od tego sosu, to tym lepiej. Samo gęste ma się lać na nasze głosóweczki, także prosimy serdecznie, odpalajcie Messengera i nagrywajcie się do RMF Max.
3: Kanał nadawczy w RMF Max. Borycka i kawałek.

0: Bausa i Magnetic w RMF Max. Przyciągamy dzisiaj samych fajnych ludzi tutaj na Messengerze. Fajnie, że jesteście. Ekipo RMF Max, pytamy dzisiaj o to, jakim sosem jesteś.
1: A jesteście takimi sosami, że no ja się zrobiłam lekko głodna. Posłuchajmy.
2: Sos ananasowy, słodki, lepki, mała przylepka.
1: No, czyli taki sos do przytulenia. Tak. Takie lubimy, niekoniecznie kiedy do białego się przylepiają.
3: Dzisiaj jestem sosem teriyaki, bo ten dzień był takojako.
0: Jako.
1: Ja się zgadzam.
0: Wszystko się zgadza, kochani. Pięknie, dajcie jeszcze znać, jakim jesteście sosem na Messengerze RMF Max. Za chwilę dzwonimy i zrobimy bitwę na sosy.
1: Wszystko się zgadza. Jeszcze Kuba do nas napisał, że jest sosem własnym. Pozdro. To też jest super sos.
0: Istnieją takie sosy, ale wolałabym nie pytać jednak o skład tego sosu. Kuba, jak coś, daj znać na Messengerze, okej? Ale prywatnie.
4: Max. Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wrzesień w ogrodach Andersa od Atal przynosi konkretną promocję. 20 wybranych mieszkań z rabatami nawet do 60 tysięcy złotych. A już 19 września poznaj ofertę z bliska podczas dnia otwartego. Od 10 do 15 odwiedź biuro sprzedaży Atal przy ulicy Sowińskiego 104B w Gliwicach. Sprawdź dostępne mieszkania, poznaj szczegóły promocji i wybierz swoje nowe M. Szczegóły na ogrodyandersa.pl.
7: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Halo? Nie prześpij 16 urodzin salonu Senpo w Galerii Nowy Rozdzień. Świętuj z nami w kolorowym klimacie lat 2000 i korzystaj z wielu atrakcji, które przygotowaliśmy. Konkurs z super nagrodami, codzienne prezenty, premiera nowego materaca. W salonie Senpo wierzymy, że lepszy sen to lepsze życie. Dlatego od 16 lat dostarczamy wysokojakościowe materace, łóżka, poduszki i kołdry. Senpo, Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 199, www.nowyrozdzień.pl.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Gazda Group, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Katowicach.
19: I po reklamie.

0: Gabe Sego i Formality. Ostatni dzień lata w RMF Max. Do niego jeszcze trochę czasu zostało, ale dziś jest wielki dzień. Dziś jest dzień majonezu i w związku z tym my postanowiłyśmy zagrać z wami w bitwę na sosy.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Borycka i Kawałek.
2: I jest z nami jeszcze Oskar. Oskar, siema. Oskar, słyszymy się? Halo.
3: Słyszymy się.
2: O, super, mamy cię. Super, cudownie. Oskar, jakim sosem dzisiaj jesteś?
3: Dzisiaj jestem sosem mango chili.
2: Super. To brzmi bardzo dobrze. A dlaczego? Masz jakieś wytłumaczenie na to?
3: Powiem tak. Jestem raczej słodko nastawiony, ale jak ktoś mnie zdenerwuje, to robi się ostro. I właśnie odebrałem swoją słodką córeczkę z przedszkola i jakaś dziewczynka zabrała jej kumowego kurczaka podczas zabawy i poskarżyła mi się. No i chyba będzie musiało się zrobić ostro.
2: Oj,
3: no.
2: Oskar, to lepiej z tobą nie zadzierać w takim razie. My przychodzimy tylko z dobrymi wiadomościami i trochę zostaniemy na dłużej w tym świecie sosów. Wymyśliliśmy zabawę Bitwa na sosy. Będziemy podawać ci cały czas parę sosów do wyboru i ty po prostu musisz wybrać jeden z nich i zobaczymy, który według ciebie w takim razie jest najlepszy ze wszystkich, które przygotowałyśmy, okej?
3: Okay? Idealnie trafiliście, bo uwielbiam sosy, także.
2: Uwielbiasz sosy. Fantastycznie. No my też, jak można się już domyślić, po co się tutaj dzisiaj dzieje w RMF Max. Dobra, to odpalam teraz taki, wiesz, napięciowy podkład.
4: No bo to jest napięcie. Dobra. Jaki sos jest najlepszy zdaniem słuchaczy RMF Max? Zaraz się przekonamy. Oskar, musztarda czy śliwkowy? Który lepszy?
3: Musztarda.
4: Musztarda czy koperkowy?
3: Musztarda.
4: Musztarda czy czosnkowy?
3: Czosnkowy.
4: O, okej. Okay. Czosnkowy czy mieszany, mieszany?
3: Mieszany, mieszany.
4: Mieszany, mieszany czy ketchup?
3: Mieszany, mieszany.
4: Mieszany, mieszany czy barbecue?
3: Barbecue, ale dobry barbecue.
4: Okej, dobry barbecue czy holenderski?
3: Holenderski może być, no?
4: Okej, holenderski czy tatarski?
2: Co tu się dzieje w ogóle?
3: Tatarski, bardzo lubię tatarski.
4: Dobra, tatarski czy sriracha?
3: Sriracha, oczywiście, bardzo.
2: Szanuję, że się nie pomyliliście w tej nazwie.
4: Sriracha czy curry?
3: Sriracha.
4: Okej, sriracha czy majonez?
3: No tutaj jednak majonez.
4: Polskie serce masz. Majonez czy jogurtowy?
3: Majonez, majonez.
4: Majonez czy mango?
3: Mango.
4: Mango czy sos tysiąca wysp?
3: Ciężko.
4: To jest trudne.
3: Mango?
2: Czyli mango jest zwycięzcą na pewno?
4: Tak, to było ostatnie słowo z tego napięcia. Mango jest
2: mango wygrywa
4: sosem.
2: Oskar niestety nam spadł, nie wiem, gdzieś po prostu
4: to z tych emocji,
2: przepaść,
4: z wrażenia.
2: Przepaść z wrażenia, ale my zaraz do Oskara się odezwiemy. W każdym razie Oskar nam wybrał dzisiaj mango jako sos dnia, ale coś czujesz do tej zabawy. Będziemy jeszcze wracać w RMF Max.
4: A ja z kolei czuję, że dzisiaj zamiast święta wiadomo którego majonezu, powinnyśmy to zmienić w kalendarzach. Dzisiaj mamy dzień sosu mango, także czego byście nie jedli, mango dorzucacie do wszystkiego.
2: Oficjalnie.
4: Oficjalnie.
2: A Nazeri, tak to jutro teraz w RMF Max w 4:30. Piękny czas, bawcie się dobrze i zostańcie z kanałem nadawczym.
4: To jest piękny czas na kolejny sos.

0: Swedish House Mafia i Lika Lee. Wspaniały jest to duet. Happiness is so sad w RMF Max. Oscara nam wcześniej zerwało, bo wjechał do tunelu. Dlatego pamiętajcie, żeby teraz mieć telefony przy sobie, bo my niedługo będziemy dzwonić.
1: I za nie wjeżdżać odebranie, do tunelu. Nie wjeżdżać.
0: Nie wjeżdżać. Za odebranie telefonu w zabawie urodzinowy deszcz nagród 1000 zł.
1: Gwarantowane. Ale walczycie też oczywiście o 15 000 zł, a teraz walczycie najmocniej, bo teraz odpalamy rundę bonusową. Każde wasze zgłoszenie. Tylko teraz. Pomnożymy razy 650, więc nie czekaj, łap za telefon teraz. SMS MAX 7327.
2: MAX. Reklama.
3: Dowiedz się, czy dzięki ETS-owi będziesz płacił mniej za prąd. Sprawdź, jakie zmiany czekają region w najbliższych latach. Przekonaj się, jaka będzie przyszłość transportu. Przyjdź na Kongres Nowej Mobilności w MCK Katowice i przekonaj się. Od 23 do 25 września czekają na ciebie setki wystawców i prelegentów. Wejdź na kongresnowejmobilności.pl i bądź częścią dyskusji o transformacji Śląska. Pula darmowych biletów jest na wyczerpaniu. Spiesz się!
4: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie Premium Grupa Podhale. Ruda Śląska, Aleja Powstań Śląskich 28. Trasa DTŚ. Grupa Podhale.pl.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
15: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
16: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50, RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
18: Planujesz jesienny remont?

0: Bory.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
6: Wieczór i noc na Śląsku zapowiadają się pogodnie, dosyć chłodno. W Katowicach i w Tychach termometry pokażą 14 stopni, w Zabrzu nieco chłodniej 13 kresek, a w nocy temperatura zjedzie do 7, może 8 stopni. Synoptycy nie przewidują opadów deszczu, więc można spokojnie wychodzić na wieczorny spacer bez parasola. Wiatr z południowego wschodu będzie, ale słaby. W porywach może być bardziej odczuwalny, bo będzie się rozpędzał do 20 km na godzinę. Ciśnienie utrzymuje się na wysokim poziomie.

0: Reklama. Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Zapraszamy do salonu Renault Autozięba, Katowice, Piotrowice, ulica Kościuszki 257. www.autozięba.eu.
2: Wrzesień w ogrodach Andersa od Atal przynosi konkretną promocję. 20 wybranych mieszkań z rabatami nawet do 60 tysięcy złotych. A już 19 września poznaj ofertę z bliska podczas dnia otwartego. Od 10 do 15 odwiedź biuro sprzedaży Atal przy ulicy Sowińskiego 104B w Gliwicach. Sprawdź dostępne mieszkania, poznaj szczegóły promocji i wybierz swoje nowe M. Szczegóły na ogrodyandersa.pl.
3: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.

0: Sony Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Gazda Group, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Katowicach.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: I po reklamie.

0: Kasia.
1: Tu Radek.
2: Cześć, tu Daria Zawiałow.
3: Hey, it's Dua Lipa.
4: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
6: Najnowszy flash i prognoza pogody to wszystko już teraz, punktualnie o 17 w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. Czytanie dla przyjemności to klucz do zdrowia psychicznego, lepszej kondycji mózgu i dłuższego życia bez demencji, przekonują naukowcy z Uniwersytetu Cambridge. Książki pomagają także w walce ze stresem. Już 5 minut lektury może obniżyć poziom stresu o 20%. A propos czytania, to Singapur rozpoczął 5-letnią kampanię mającą wzmocnić wśród obywateli ten nawyk. Mieszkańcom, którzy zalogują się na rządowej stronie i będą tam rejestrować codzienne czytelnicze sesje, będą wypłacane drobne kwoty. Nie będą to jednak zawrotne kwoty, bo żeby zarobić jednego dolara singapurskiego, mającego wartość około 80 amerykańskich centów, trzeba czytać przez 50 dni.
5: Słuchacie RMF Max Śląsk.
6: Teatr wielu znaczeń, ale okazuje się też, że wielu scen. Teatr Zagłębia w Sosnowcu rusza z nowym sezonem artystycznym, ale z powodu remontu repertuarowe propozycje instytucji będą grane w rozproszeniu. W Sosnowcu, ale też na przykład w Dąbrowie Górniczej. Z jednej strony to oczywiste utrudnienie pracy, z drugiej szansa na dotarcie do zupełnie nowego widza.
7: W sobotę i w niedzielę graliśmy Tajemniczy Ogród i były też w ramach Nocy Teatrów spotkania z widzami, oprowadzanie po teatrze. Widzowie mieli szansę wejść w każdy zakamarek, zrobić zdjęcia. Moi pracownicy powiedzieli mi, że było dużo śmiechu i też było dużo wzruszenia. Więc myślę, że tych widzów, którzy byli z nami do tej pory, przyciągamy nadal. Oni są ciekawi, co się z nami dzieje. Ale my liczymy na jeszcze nowych. To, że jesteśmy w nowych miejscach, chociażby właśnie w Dąbrowie Górniczej, że Dąbrowa nas też pokocha i potem po tych 2 latach tułaczki też za nami przyjedzie tutaj do Sosnowca.
6: Mówiła Justyna Łagowska-Klata, pełniąca obowiązki dyrektora Teatru Zagłębia w Sosnowcu. To teraz jeszcze o samym remoncie. Ponad 86 milionów złotych będzie kosztować budowa nowej siedziby Teatru Zagłębia i przebudowa tej obecnej. W projekcie nowa scena na ponad 400 widzów. Prace ruszyły, otwarcie nowej sceny zaplanowano na koniec 2028 roku. Teraz szybko o gliwickim futsalu. Już jutro w Prezoro Arenie w Gliwicach odbędą się śląskie derby futsalu pomiędzy Piastem Gliwice a AZS-em Łódź Katowice. Mecz rozpocznie się o 18:00. Goście zajmują obecnie 4. miejsce w tabeli po wysokim zwycięstwie 8-1 nad Jagiellonią Białystok. Na koniec przypomnienie, ruszyło głosowanie w tyskim budżecie obywatelskim. Na głosy mieszkańców czeka 151 projektów. Jak można zagłosować? Posłuchajcie.
8: Każdy mieszkaniec ma 4 głosy. 2 na projekt ogólnomiejski i 2 na projekty w poszczególnych częściach miasta. I nie ma tutaj żadnej bariery wiekowej. Można głosować za pośrednictwem platformy, która jest dostępna na stronie Razem Tychy, albo też wybierając tą tradycyjną formę, czyli w siedzibie Wydziału Aktywności Obywatelskiej przy Budowlanych.
6: Tłumaczyła Małgorzata Wawak, rzeczniczka prasowa Urzędu Miejskiego w Tychach. I to wszystko w tym fleszu. Teraz sprawdzamy prognozy pogody.
5: Weź sprawdź. Zaraz pogoda w RMF Max.
9: Zaraz pogoda w RMF Max.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
6: Specy od pogody mówią, że przed nami spokojna noc na Śląsku, niebo niemal bez chmur. Na termometrach po zmroku okolice 7, może 8 stopni. Wiatr będzie słaby, ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie, a jutro w dzień czeka nas więcej chmur, będą też przelotne opady deszczu, ale temperatura wzrośnie nawet do 24 stopni, więc nie zmarzniemy. Wiatr również będzie trochę silniejszy, zwłaszcza w Zabrzu, tam może powiać trochę mocniej, z prędkością nawet do 40 km na godzinę.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
5: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa. RMF Max.
11: 4 minuty po 17. My was będziemy tutaj jeszcze hitami na maksa częstować, ale wcześniej proponujemy, żebyście się sami poczęstowali kawą, bo my sobie chyba zaraz uzupełnimy zapasy,
12: tak,
11: prawda?
12: Tak, uzupełnimy, ale jeszcze będzie fajna zabawa, w której trochę energii mamy nadzieję wam dodać, bo zagramy sobie w Wii! I będzie dobrze. Siwek i kawałek po tej stronie. Cześć!
11: Stop! Jaki siwek? Nie ma siwka, jest Natalia Kawałek, przepraszam.
12: Ale powiedziałam siwek i kawałek, a nie... nie ma, nie przedstawiłam siebie. To Borycka jak coś, a Siwek na urlopie, no.
11: Pozdrawiamy, Siwek, jesteś z nami cały czas w naszych głowach.

0: Dua Lipa z filmu Barbie, czyli Dance the Night. To nam się z całą pewnością dzisiaj udało w naszej playliście. Mam nadzieję, że nóżka wam chodziła, bo nam bardzo nóżki, biodra, wszystko, całe ciało.
1: Wszystko nam chodzi, bo też jesteśmy dosyć podekscytowane. Udało nam się kilka rzeczy dzisiaj.
0: Jej!
1: Mi się na przykład udało dzisiaj praktycznie zrealizować cały program.
0: Gratulacje.
1: Za stołem. A to nie są łatwe rzeczy, słuchajcie.
0: Udało mi się.
1: A tobie co się udało?
0: Mnie się udało dzisiaj uczesać za pierwszym zamachem szczotki, także to nie jest łatwe, bo moje włosy lubią się buntować, dzisiaj się nie buntowały, także mnie i moich włosów, dziękuję.
1: Tak jest, teraz czekamy na wasze jakie rzeczy zasługują dzisiaj na co wam się dzisiaj udało, dajcie znać głosówką na Messengerze RMF Max, tylko szybciutko, bo czas leci i Fastboy zaraz leci.
2: Kanał nadawczy RMF Max, Borycka i Kawałek.
0: Oj, widzisz, udało się dobrze nas przedstawić panu lektorowi.
1: Tym razem się udało.
0: Dziękujemy.
1: A to Fastboy wspomniany z numerem Music Sounds.

0: Witajcie, RMF Max. Właśnie wracam z pracy. Wylałem dzisiaj sos serowy. Ochlapałem sobie moje bordowe pumy. Zamszowe, co prawda za swoje, ale oblałem.
1: RMF Max.

0: Run, Run River to David Guetta, Alok i Stick Figure w RMF Max. No to jest moment, myślę, odpowiedni, 18 minut po piątej, żeby trochę się pocieszyć tym, co nam już dzisiaj wyszło, co się udało, jak żyjemy.
1: Zaczynamy czas podsumowań wtorku, bo to jest dobry dzień, żeby sobie podsumować życie, podsumować dzień.
0: Czymś się ucieszyć po prostu.
1: Tak.
0: Jedziemy.
2: Mi się udała zupa grzybowa, więc...
1: Co jeszcze mamy?
2: Mi się udała zupa grzybowa, więc
1: podwójne
0: to sama zupa grzybowa miała być. Czekaj, gdzie jest ten drugi?
1: Gdzie jest ten drugi? Słuchaj, nie mam pojęcia.
3: Udało przetrwać cały dzień w pracy. Właśnie wychodzę i oficjalnie zaczynam urlop.
0: No i o to chodziło właśnie.
1: I dorzucamy jeszcze Bartosza, który nam napisał, że dzisiaj udało mu się nie oszaleć w pracy. To zasługuje na bardzo głośne.
4: Reklama. Panowie, czas zadbać o zdrowie. W sobotę 19 września w M1 w Czeladzi robimy męskie badania. USG jąder, PSA z krwi, pomiary podstawowych wskaźników zdrowia i składu ciała. Przyjdź koniecznie, nie potrzebujesz skierowania. Tu badamy się jak jeden mąż. W M1 w Czeladzi.
5: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji, a czasem przychodzi moment, kiedy trzeba powiedzieć to właśnie teraz. Chcesz zdobywać praktyczną wiedzę, rozwijać swoje pasje, tworzyć, projektować, leczyć, zarządzać? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. To ostatni dzwonek. Skorzystaj z promocji i zyskaj zniżkę nawet do 1000 zł. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska, gdy chcesz czegoś więcej.
6: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie Premium Grupa Podhale. Ruda Śląska, Aleja Powstań Śląskich 28. Trasa DTS. Grupa Podhale.pl.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
12: Wrzesień w ogrodach Andersa od Atal przynosi konkretną promocję. 20 wybranych mieszkań z rabatami nawet do 60 tysięcy złotych. A już 19 września poznaj ofertę z bliska podczas dnia otwartego. Od 10 do 15 odwiedź biuro sprzedaży Atal przy ulicy Sowińskiego 104B w Gliwicach. Sprawdź dostępne mieszkania, poznaj szczegóły promocji i wybierz swoje nowe M. Szczegóły na ogrodyandersa.pl.
13: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
17: Włączamy niskie ceny.
18: Szukasz okularów, które podkreślą twój styl? Odkryj kultowe oprawki Ray-Ban, Ralph, Michael Kors i Arnett. salonach Zico Optyk w Katowicach, Myszkowie i Sosnowcu. Przyjdź i zobacz różnicę. To jest wyrób medyczny. Używaj zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producentem wyrobu jest Luxottica Poland, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Zico Optyk, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
7: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
7: Hity na maksa.
4: Śląsk 88.1 FM.

0: RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: To jest najlepszy deszcz, jaki może na was spaść. Urodzinowy deszcz nagród w RMF Max. Mamy dla was naprawdę całą masę fantastycznych rzeczy. Warto chyba przypomnieć, 1000 zł gwarantowane za samo odebranie telefonu, ale nasza nagroda główna w tym tygodniu to 15 000 zł, a za to już sobie można życie ułożyć.
2: Numer już mamy. Będziemy teraz wykręcać i jak zwykle czekamy 6 sygnałów na odbiór.
3: Numer obecnie jest zajęty.
2: Oj.
3: Zadzwoń później lub poczekaj na...
1: Ale jest drugi sygnał.
2: Halo, halo?
4: Tak, słucham.
1: Dzień dobry, tutaj Justyna i Natalia z RMF Max. Kto po drugiej stronie?
4: Agata.
2: Cześć, Agata.
1: Cześć. Bardzo miło cię słyszeć. Super, że szybko odebrałaś. To jest bardzo dobra wiadomość, bo za samo odebranie telefonu masz już 1000 zł.
4: O, super.
1: To jest radość, na którą czekamy.
4: Bardzo się cieszę.
1: Agata, czy ty się dzisiaj zgłosiłaś do zabawy?
4: Tak.
2: No proszę.
1: Ekstra, rewelacyjnie. Agata, mamy teraz do ciebie pierwszą ważną decyzję do podjęcia, bo opcje masz dwie. Albo zostajesz przy tym tysiaku, albo odkładamy go na bok i walczysz o inne nagrody, w tym 15 000 zł. Jaka jest twoja decyzja?
4: No próbujemy, prawda?
1: No próbujemy, że tak. Super. Trzeba się bawić, Agata. Ty wiesz jakby tutaj co jest 5. Bardzo dobrze. Słuchaj, no to sytuacja jest taka, że mamy 30 koszy z nagrodami. Tych nagród jest właśnie 30. Wśród nich m.in. konsole PS5, projektory do filmów, hulajnogi elektryczne, Instaxy, no i właśnie
2: 15 000 zł.
1: Pięknie. No i teraz pytanie do ciebie, który numer wybierasz?
2: Od 1 do 30. Może masz jakiś taki, który przynosi ci szczęście, który lubisz najbardziej, który ci się przyśnił ostatnio?
4: 6.
2: Szósteczka.
5: Co tam mamy?
2: Dzisiaj pod szósteczką mamy Nutribullet.
1: Na zdrowe jedzonko.
4: O, nie wiem, co to nawet znaczy.
1: To my ci już, słuchaj, opowiemy wszystko. Nutribullet to jest taki przyrząd, w którym możesz sobie robić szejki, możesz sobie robić różne pyszne rzeczy, miksować i od razu zabierać je w kubku razem ze sobą.
2: To jest taki bardzo sprytny bajer i bardzo modny przy okazji, także moja droga, będziesz tutaj...
1: Na siłowni będzie szał, słuchaj.
2: Tak.
4: O, dobrze.
1: Ekstra, Agata. W takim razie wszystkiego dobrego ci życzymy.
2: Smacznego przy okazji.
1: Tak jest, smacznego przy okazji. Zostań oczywiście z RMF Max, a my tylko przypominamy, że oczywiście też twoje zgłoszenie bierze udział w finale tygodnia, bo być może jeszcze zadzwonimy do ciebie w piątek i zachęcamy, żeby wysyłać SMS z hasłem MAX na 7327 za 69, jeśli też chcecie powalczyć o 15 000 zł albo inne nagrody z naszych urodzinowych koszy.
0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
6: To jest nowość RMF Max.

0: trochę sobie czarujemy tę rzeczywistość. Moving to the sun, mimo że to jest ostatni tydzień lata, nieważne. My w kierunku słońca patrzymy jak zawsze i za chwilę będziemy sprawdzać, ile tego słońca nam zostało. Najnowsza prognoza pogody już za chwilę.
1: Podobno jutro ma być naprawdę ładnie, więc skupcie się i słuchajcie dobrze, tym bardziej, że później jeszcze naprawdę niezłe bęgery. Shonda Paul będzie między innymi w RMF Max.
0: Czyli będzie słonecznie, wszystko się zgadza.
2: Reklama. Żuraw jest większy od bociana. Ma popielate ubarwienie, karminową głowę z białymi bokami i czarnym czołem. Przed laty był skryty, zasiedlając odludne tereny. Teraz jest bliżej człowieka. Jego przenikliwe spojrzenie niesie bardzo ważne przesłanie. Wysiadanie z tramwaju to nie wyścig. Zanim zrobisz pierwszy krok, zapuść żurawia. Spójrz w prawo, spójrz w lewo, wysiadaj bezpiecznie. Przypominają Tramwaje Śląskie SA i Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
3: Dowiedz się, czy dzięki ETS-owi będziesz płacił mniej za prąd. Sprawdź, jakie zmiany czekają region w najbliższych latach. Przekonaj się, jaka będzie przyszłość transportu. Przyjdź na Kongres Nowej Mobilności w MCK Katowice i przekonaj się. Od 23 do 25 września czekają na Ciebie setki wystawców i prelegentów. Wejdź na kongresnowejmobilności.pl i bądź częścią dyskusji o transformacji Śląska. Pula darmowych biletów jest na wyczerpaniu. Spiesz się!
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
5: Zapraszamy do salonu MM Cars. Omoda JQ Katowice. Ulica Lotnisko 81. Sprawdź więcej na mmcars.pl.
6: Planujesz weekend? Sprawdź, jakie wydarzenia kulturalne, sportowe i muzyczne odbywają się w województwie. W aplikacji Śląskie znajdziesz wszystko w jednym miejscu, a także odkryjesz najciekawsze miejsca i atrakcje regionu. Śląskie, pobierz dziś. Odkrywaj codziennie.
7: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Po raz 23 w Katowicach, po raz pierwszy w Teatrze Śląskim. 23 Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej Interpretacje. Zapraszamy od 17 do 26 października na spektakle konkursowe, mistrzowskie, teatr telewizji, a także wiele wydarzeń towarzyszących pod wspólnym hasłem Prawda jest pomiędzy. Szczegóły na teatrslaski.art.pl. Współorganizatorami wydarzenia są Miasto Katowice oraz Instytucja Kultury Katowice Miasta Ogrodów.
9: Discoplex A4 zaprasza na największe wydarzenie trwającego jeszcze lata.
10: W sobotę 19 września klubowe tour Gombao 33 w A4. Na scenie Wyguś, Szczepan, Tadeo oraz jedyny i niepowtarzalny

0: Wietna koło Krapkowic. Imprezy dużego formatu.
1: Za każdym razem.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Po raz pierwszy Gliwice będą gospodarzem wydarzenia, które połączy design, biznes, kulturę i mieszkańców. Od 16 do 20 września zapraszamy na Metropolitan Design Week. 5 dni spotkań, warsztatów, wystaw i rozmów o tym, jak dobre projektowanie zmienia nasze otoczenie i codzienne życie. Poznajmy się w Gliwicach. Szczegółowy program w aplikacji Gama i na gama.gliwice.eu.
5: I po reklamie.
6: Magda!
7: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
8: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
9: Hey, I'm Ed Sheeran.
10: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
11: RMF Max.
12: Śląsk 88.1 FM.
13: Specy od pogody mówią, że przed nami spokojna noc na Śląsku, niebo niemal bez chmur. Na termometrach po zmroku okolice 7, może 8 stopni. Wiatr będzie słaby, ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie. A jutro w dzień czeka nas więcej chmur, będą też przelotne opady deszczu, ale temperatura wzrośnie nawet do 24 stopni, więc nie zmarzniemy. Wiatr również będzie trochę silniejszy, zwłaszcza w Zabrzu. Tam może powiać trochę mocniej, z prędkością nawet do 40 km na godzinę.

0: Drake i Just The Way You Are w remiksie Davida Guetty. Numer, przy którym cudownie wychodzi się z pracy, cudownie załatwia się ostatnie sprawunki danego dnia.
1: No, ty już czujesz to, tak? Że to też ciebie czeka właśnie w tej chwili. No, taka prawda, kanał nadawczy powoli się kończy. Justyna Borycka.
0: Natalia Kawałek, pięknie wam dziękujemy za dzisiaj.
1: Ale zostawiamy też w dobrych rękach. Za chwilę Graba tutaj wjeżdża. Po 18 też się będzie działo, więc zostańcie z RMF Max.
0: Pa!
2: Max. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zapraszamy do salonu Renault Autozięba, Katowice, Piotrowice, ulica Kościuszki 257. www.autozięba.eu.
6: Wrzesień w ogrodach Andersa od Atal przynosi konkretną promocję. 20 wybranych mieszkań z rabatami nawet do 60 tysięcy złotych. A już 19 września poznaj ofertę z bliska podczas dnia otwartego. Od 10 do 15 odwiedź biuro sprzedaży Atal przy ulicy Sowińskiego 104B w Gliwicach. Sprawdź dostępne mieszkania, poznaj szczegóły promocji i wybierz swoje nowe M. Szczegóły na ogrodyandersa.pl.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid.

0: dizajny na każdej trasie, bez kompromisów.
1: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Kartychy przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia. Wyjątkowe widowisko, jakiego nie było jeszcze na żadnym stadionie w Polsce. Spot, teatr publiczności, niezwykła opowieść o człowieku, który na zawsze zapisał się w historii Śląska i piłki nożnej. Łącznik pieśni o Gerardzie Cieśniku. W roli głównej Maciej Musiał. Wydarzenie komentować będzie legendarny głos polskiego sportu Dariusz Szpakowski. Spektakl plenerowy 20 września, godzina 20. Superauto, Stadion Śląski. Historia ożyje w kotle czarownic. Bilety już w sprzedaży. Szczegóły superautostadionslaski.pl.
2: A gdyby tak zamiast oglądać wizualizację wejść do przyszłego mieszkania? 20 września zobacz je na żywo podczas dni otwartych Resi Capital. Odwiedź biura sprzedaży przy Żelaznej, Jankiego i Przemysłowej w Katowicach. Tylko 20 września czekają na Ciebie specjalne zniżki na mieszkania oraz atrakcyjne nagrody. Dodatkowo coffee rave i muzyka na żywo. 20 września w godzinach 10-16 dni otwarte Resi Capital. Zarezerwuj spotkanie na www.dniotwarte.com.
3: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
4: AI,
3: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
4: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
6: Hity na maksa.
5: Śląsk 88.1 FM.
7: Przed nami Flash w RMF Max Śląsk, tak żeby nic ważnego Was nie ominęło. Adam Szostok, zapraszam. 3 października zaplanowano ostatnią wycieczkę z tegorocznego programu Kolej na Beskidy. Nasz reporter Amadeusz Biurkowski zna więcej szczegółów na ten temat. Powiedz, co to za wycieczka i jak się można zapisać.
8: Ostatnia wycieczka czeka uczestników szlakiem Habsburgów w Wiśle. Zapisy na finałową wyprawę ruszyły dzisiaj, a szczegóły są na stronie www.kolejeslaskie.pl, mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich.
9: Start 6-godzinnej wycieczki zaplanowano na stacji Wisła Uzdrowisko. Udział w wycieczce wymaga zakupu biletu kolejowego Kolei Śląskich do wskazanej stacji, a także wypełnienia formularza zgłoszeniowego.
8: Przypomnę tylko, że szczegóły i informacje o zapisach dostępne są na stronie internetowej przewoźnika.
7: Tyle w relacji naszego reportera. A teraz okolice ruin Teatru Wiktoria, Alei Przyjaźni i Młodzieżowego Domu Kultury mają szansę stać się nowym centrum kulturalnego życia Gliwic. Konkurs na zagospodarowanie przestrzeni trwa. Wnioski można składać do 18 września.
10: Oczekiwania względem tego konkursu są ambitne. Chcemy, żeby to była praca, która odpowie naprawdę najwyższym naszym oczekiwaniom, próbom. Spisaliśmy tak zwany plan funkcjonalno-użytkowy w takich podstawach, jak to widzimy. Natomiast obserwowaliśmy również trendy światowe na wielu kontynentach, jak takie miejsca wyglądają i chcemy, żeby te dobre przykłady, dobre funkcjonalności zadziałały. To jest tak jak z budową osiedli. Najpierw budujemy bloki, potem zobaczymy, gdzie ludzie chodzą, a na końcu budujemy chodniki. I tutaj już tak działa ta przestrzeń na Alei Przyjaźni, że już wiemy, gdzie ta muzyka, gdzie ta sztuka dobrze by mogłaby funkcjonować, no ale też czekamy, jak to wszystko ubiorą w całość projektanci.
7: Mówił Paweł Januszewski z Centrum Kultury Wiktoria w Gliwicach.
3: Słuchacie RMF Max Śląsk.
7: Nowy sezon w Tauron Hockey Lidze o mistrzostwo powalczy 10 drużyn. Według ekspertów faworytami rozgrywek będą drużyny z naszego regionu. Najwyższe notowania mają GKS Tych, GKS Katowice, Zagłębie Sosnowiec i Polonia Bytom.
11: Trener miał trochę więcej czasu na skompletowanie drużyny, na przygotowanie zawodników, więc myślę, że będziemy walczyć o wysokie cele w tym sezonie.
12: Jakie drużyny będą najgroźniejsze w tym sezonie?
11: Tutaj nie ma żadnej tajemnicy. Wiemy, jak wyglądała strefa medalowa, jeśli chodzi o Mistrzostwo Polski, więc Tychy, Sosnowiec, Oświęcim to są drużyny nadal wiodące w naszej lidze. Nie można oczywiście pominąć GKS Jastrzębie, no ale lud zweryfikuje wszystko, także czekamy już wkrótce. Będziemy widzieli trochę więcej.
7: Mówił Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia. A na koniec ruszyła odbudowa spalonej części targowiska w centrum Katowic. Właściciele stoisk mają nadzieję, że uda się zakończyć pracę jeszcze we wrześniu. Dodatkowo trwają rozmowy nad opcją nocnego zamykania obiektu, tym bardziej, że targowisko mierzyło się w zeszłym roku z falą włamań. Przypomnijmy, że do pożaru doszło w nocy 22 sierpnia. Ogień strawił 15 stoisk. Zatrzymano 23-letniego mieszkańca Zabrza, który przyznał się do zarzucanego mu czynu.
5: Sprawdź!
6: Sprawdź!
5: Pogoda w RMF Max.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
7: Niemal bezchmurne niebo, na termometrach 7, może 8 stopni, tak ma wyglądać zbliżająca się noc na Śląsku, a potem środowy poranek przywita nas słońcem, w ciągu dnia zrobi się naprawdę ciepło, maksymalnie 24 stopnie w Zabrzu, 25 może być w Katowicach i w Tychach, ale miejscami możliwe są cały czas jeszcze przelotne opady deszczu, będą również silniejsze podmuchy wiatru, więc cieplejsza kurtka na pewno się przyda. Ciśnienie atmosferyczne pozostaje cały czas wysokie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący garnki i patelnie Royal firmy Galicja.
4: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
14: Cześć, witajcie w ten piękny dzień, wtorek po 18. Przemek Grybowski, witam was wrześniowo i oczywiście bardzo przebojowo. A co się dzieje na liście Hobbence? Sprawdzimy to już za 2 godziny od 20. Teraz kandydaci do jedynki w tym tygodniu, to na pewno może im się udać Tempe City w kawałku Self Aware. To jest hit, który w tym roku zauroczył nas dwa razy. W rozpędzonej, tanecznej wersji od Lumixa. No i w wiralowej od chłopaków z tej ekipy. Która lepsza? Tempe City teraz?

numerze, nawet mi się przypomniało wakacyjne ognisko i wszyscy dookoła tańczyli do tańca Kuduro, Dona Omara. Nikt oczywiście nie skakał przez ogień i jeżeli ktoś tego nie przeżył, takiego ognicha jeszcze z kiełbaskami w tym sezonie, no to jeszcze będzie można sobie takie zorganizować, zanim naprawdę zrobi się zimno. Przymrozków na razie nie widzę na horyzoncie. Teraz kolejna nowość wrześniowa, jesienna, już tak trochę w RMF Max, Mrozu i Kasperczyk. Wszystko, czego chciałem.

Brytyjczyk Steve Babumpa i jego wersja On Tonight. Można świętować przy tym bicie dzień kropki. A dlaczego takie dziwne święto w kalendarzu? Kto to w ogóle wymyślił i po co? Kto to, nie wiem. Brzmi niepozornie, ale chodzi tak naprawdę o kreatywność i odwagę, żeby zacząć się coś najprostszego. Najprostszego ruchu, choćby właśnie od jednej kropki, a nie sobie tylko tłumaczyć, że mi się nie chce, że może jutro. No to niech nam się wszystkim zachce, a energii doda nam na pewno Bruno Mars. To przed wami w RMF Max. Wróci też Dua Lipa.

0: Pierwsze na Śląsku halowe stoki narciarskie Max Trax dla amatorów i profesjonalistów. Jak zawsze odlotowe trampoliny, ścianka wspinaczkowa, tor ninja i wiele więcej. Podaruj emocje w prezencie z voucherem dostępnym online. Sprawdź na freestylepark.pl. Poleca RMF Max.
1: Hej, mówiłaś, że urządziłaś kuchnię i łazienkę w jednym miejscu. Jakim cudem?
2: Galeria Wnętrz Reforma. Zero biegania, zero stresu. Wszystko tam mają.
1: Serio? Meble, kuchnie, dodatki?
2: Tak. Profesjonaliści, świetne marki, a wszystko pod jednym dachem.
3: Galeria Wnętrz Reforma. Jeden adres, ponad 20 sklepów wnętrzarskich. Gliwice, ulica Pszczyńska 192. www.galeriareforma.pl.
4: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
10: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
11: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
12: To będzie dla mnie zaszczyt.
13: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
14: Chcesz tchnąć nowe życie w swój dom, balkon lub ogród? Szukasz zielonych inspiracji? 19 września od 11 do 18 spotkajmy się na targach roślin w Centrum Handlowym Auchan Gliwice. Czekają na Ciebie rośliny doniczkowe i ogrodowe, od tych najprostszych po kolekcjonerskie perełki. Do tego porady ekspertów i sprawdzone pomysły. Targi roślin 19 września.
15: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
16: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
15: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
17: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: I po reklamie.
19: Hejka, tu Maciek.
20: Tu Kasia.
21: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
22: Hej, I'm Ed Sheeran.
21: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
23: RMF Max.
24: Śląsk 88.1 FM.

Można powiedzieć, że ten gość, Ait, staje się u nas coraz bardziej popularny niż u siebie w domu w Wielkiej Brytanii. Ale tutaj w tej wersji także Mata, Ait i Mata. Kto by pomyślał, że Mata wkręci się w klimaty disco właśnie w tym numerze w odświeżanym disco klasyku Ring My Bell, Polish Remix. No to może to będzie taka jedynka w dwóch krajach, słuchajcie. W Wielkiej Brytanii, u nas w Polsce na liście Hot Bands. Ale by było, głosujcie na rmfmax.pl. Teraz kolejna nowość z poczekalni. Wrócił do nas wrześniowo Wiz w MC, jego Falling Stars.

RMF Max, nowość od Axwella, Whatever Turns You On. To jest ten czas, czas na wiadomości dla grzybiarzy, co tam dzisiaj w lesie, słuchajcie. No, nic się nie zmienia od wczoraj. Grzyby wciąż sobie rosną i jeszcze są, jakby co. To może dodam, że teraz jest to również sezon na najlepsze polskie jabłka. Jaka będzie pogoda, czy na zbieranie jabłek i na grzyby, sprawdzimy to za chwilę.

0: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Katowice Spodek 20 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
1: Hej, co u ciebie?
2: Zapisałem się do TEB Edukacja.
1: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
2: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
2: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
2: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. TEB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Halo? Nie prześpij 16 urodzin salonu Senpo w Galerii Nowy Rozdzień. Świętuj z nami w kolorowym klimacie lat 2000 i korzystaj z wielu atrakcji, które przygotowaliśmy. Konkurs z super nagrodami, codzienne prezenty, premiera nowego materaca. W salonie Senpo wierzymy, że lepszy sen to lepsze życie. Dlatego od 16 lat dostarczamy wysokojakościowe materace, łóżka, poduszki i kołdry. Senpo, Katowice, Aleja Rozdzieńskiego 199, www.nowyrozdzień.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
8: A w Brikomanie sprawdzałeś?
7: No nie, ale...
8: Ale co?
7: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
8: A to zobacz ten.
7: No rzeczywiście.
9: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: telefony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
1: I po reklamie.
2: Niemal bezchmurne niebo, na termometrach 7, może 8 stopni, tak ma wyglądać zbliżająca się noc na Śląsku, a potem środowy poranek przywita nas słońcem, w ciągu dnia zrobi się naprawdę ciepło, maksymalnie 24 stopnie w Zabrzu, 25 może być w Katowicach i w Tychach, ale miejscami możliwe są cały czas jeszcze przelotne opady deszczu, będą również silniejsze podmuchy wiatru, więc cieplejsza kurtka na pewno się przyda. Ciśnienie atmosferyczne pozostaje cały czas wysokie.

0: Wait So Long, Swedish House Mafia, już tak prawie wieczorowo w RMF Max. No prawie, bo dzień szybko robi się wyraźnie krótszy. Już mamy tygodnia i tego słońca mniej niż 13 godzin. No to tak wieczorowo zostańcie z RMF Max, będą dobre bity. Wróci Alan Walker od 20 lista Hot Bands. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść. Wtorkowy dobry wieczór, tutaj cały czas RMF Max Śląsk. Pora sprawdzić najciekawsze wydarzenia tego tygodnia w naszym regionie. Piotrek Świderski, zapraszam. Na dobry początek Katowice i Energy 2000 przy plebiscytowej 3. Tutaj w piątek Wad Stoja live on stage. Natomiast w sobotę, 19 września, odbędzie się tam kolejna impreza specjalna. Tym razem za konsolą katowickiego Energy stanie Giuseppe Ottaviani. To żywa legenda światowej sceny trance i DJ, który miał okazję grać na takich imprezach jak Estate of Trance, Tomorrowland, a także Dream State. Początek 21.30. Przenosimy się teraz do Tarnowskich Gór. Tutaj w Onyxie jedna z ostatnich imprez przed zamknięciem klubu. Piękni i Młodzi z Dawidem Narożnym wystąpią w sobotę 19 września. Poza tym na parkiecie górnym Hubert S. będzie kleił dobre bity, a na parkiecie dolnym o klimat zadba Reset. No i jeszcze Gliwice, Klub 80. Tutaj w najbliższy piątek po 21.00 możecie wpaść na imprezę cyklu Night is Fever.
1: Reklama.
2: Wrzesień w ogrodach Andersa od Atal przynosi konkretną promocję. 20 wybranych mieszkań z rabatami nawet do 60 tysięcy złotych. A już 19 września poznaj ofertę z bliska podczas dnia otwartego. Od 10 do 15 odwiedź biuro sprzedaży Atal przy ulicy Sowińskiego 104B w Gliwicach. Sprawdź dostępne mieszkania, poznaj szczegóły promocji i wybierz swoje nowe M. Szczegóły na ogrodyandersa.pl.
3: Oszczędzania są zawsze na plusie.
4: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Wyjątkowe widowisko, jakiego nie było jeszcze na żadnym stadionie w Polsce. Sport, teatr, publiczności, niezwykła opowieść o człowieku, który na zawsze zapisał się w historii Śląska i piłki nożnej. Łącznik pieśni o Gerardzie Cieśniku. W roli głównej Maciej Musiał. Wydarzenie komentować będzie legendarny głos polskiego sportu Dariusz Szpakowski. Spektakl plenerowy 20 września, godzina 20. Superauto Stadion Śląski. Historia ożyje w kotle czarownic. Bilety już w sprzedaży. Szczegóły superautostadionslaski.pl.
4: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną

0: oferty na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Zapraszamy do salonu Renault Autozięba, Katowice, Piotrowice, ulica Kościuszki 257, www.autozięba.eu.
2: I po reklamie.
3: Najważniejsze i najciekawsze informacje z naszego regionu już teraz we fleszu w RMF Max Śląsk. Adam Szostek, zapraszam. Ruszyła odbudowa zniszczonej części targowiska przy ulicy Mickiewicza w centrum Katowic. Niespełna miesiąc temu wybuchł tam pożar, spłonęło kilkanaście kramów handlowych. Teraz stawiane są nowe stoiska.
4: To targowisko jest tu potrzebne.
5: Czyli pani się cieszy, że będzie z powrotem?
4: Się cieszę bardzo, bo tu jestem często. Bo jak idę z pracy, to bezpośrednio tu jestem.
6: Lubię tu przychodzić. Mam swoje stoiska, na których kupuję sobie bieliznę, na przykład ciuchy. No i tego już nie ma. Tutaj na przykład ten duży. Uwielbiam tą właścicielkę, kupuję zawsze. Wyjeżdżam za 2 tygodnie i liczę, że ona już ruszy. Że będę mogła, będąc jej klientką, napędzać jej klientów.
3: Z klientami rozmawiała Anna Kropaczek. Na targowisku można wrzucać do puszki datki na odbudowę. Podejrzany o spowodowanie pożaru 23-latek jest w tymczasowym areszcie. Teraz przenosimy się na piłkarskie boiska i podsumowujemy to, co wydarzyło się w 8. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. Szczegóły w relacji naszego reportera posłuchajcie.
7: To była kolejka, która należała do Górnika Zabrze. Podopieczni Michała Gasparika pokonali dotychczasowego lidera Lecha Poznań 2-1 i dzięki tej wygranej to Zabrzanie są na ten moment liderem tabeli. W 7 meczach zdobyli 18 punktów. Słabiej w 8. kolejce zaprezentował się GKS Katowice, który przegrał w Lubinie z miejscowym Zagłębiem 1-2. Kolejne bardzo cenne zwycięstwo odniósł za to Piast Gliwice, który pokonał wczoraj w Radomiu Radomiaka 2-0. Gliwiczanie skazywani przed sezonem na walkę o utrzymanie są po 8 kolejkach na 5. miejscu w tabeli.
3: Informował reporter RMF Max Śląsk Amadeusz Biurkowski.
8: Słuchacie RMF Max Śląsk.
3: Ruszyły zapisy na 5. gliwicki bieg, 1 kilometr dalej od Cukrzycy. Wydarzenie już 19 września. Na boisku szkoły podstawowej numer 6 w Gliwicach wstęp jest bezpłatny. Teatr Zagłębia w Sosnowcu rozpoczyna nowy sezon artystyczny. Z powodu zaplanowanego remontu premiery odbywają się w kilku tymczasowych lokalizacjach. Jakich? No i co to za premiery?
9: 2 października mamy premierę w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej i tam serdecznie zapraszamy na gorączkę żelaza Szymona Kaczmarka. Jest to wspaniałe miejsce, wspaniale nam się tam pracuje, więc naprawdę się cieszymy, że ten pałac nas przyjął. Już gramy w Szkole Muzycznej imienia Jana Kiepury w Sosnowcu. Za chwilę wrócimy do Banku Sztuki z Ziemią Obiecaną i mam nadzieję też z następnymi premierami. Więc tych miejsc jest kilka, ale też nie są tak strasznie daleko.
3: Mówiła Justyna Łagowska-Klata, pełniąca obowiązki dyrektora Teatru Zagłębia w Sosnowcu. Przy okazji startu nowego sezonu teatr podsumowuje też ten miniony. Spektakle teatru obejrzało 43 tysiące widzów. Zespół zagrał 204 przedstawienia, zarówno na własnej scenie, jak i na scenie całej Polski.
8: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
3: Według specjalistów od pogody ta noc na Śląsku zapowiada się spokojna, niemal bezchmurna, no z temperaturami na poziomie 13-14 stopni, a po zmroku to będzie 7-8 kresek. Wiatr raczej słaby, ciśnienie ciągle jeszcze wysokie. Jutro w ciągu dnia czeka nas więcej chmur, pojawią się również miejscami przelotne opady deszczu, więc pamiętajcie o parasolach, ale będą też chwile ze słońcem. Temperatura w tym najcieplejszym momencie dnia osiągnie nawet 24 stopnie. Wiatr jutro dosyć silny.
10: Hej, cześć, witajcie po 19:00, no o tej porze wrześniowo to już mówi się dobry wieczór. U nas taki klimat jesienny już panuje, naprawdę jesieniary opanowały kuchnię RMF Max. Pojawiły się różne jesienne herbatki i do herbatki o tej porze Gipsy, Go i For Money. Ich ostatni dzień lata.

taki numer bardzo filmowy, powiedziałbym. Alan Walker i Ava Max, ich Fate. No to może niedługo wieczór filmowy, może ktoś sobie przypomni klasyk akcji, czyli Ściganego, bo ten ścigający Tommy Lee Jones ma dzisiaj swoje urodziny. Wszystkiego najlepszego, niech tam sobie jeszcze trochę pościga, a ja ścigam nowości. No i jest tutaj coś mega, mega z listy Hot Bands. Robin Schulz odświeża klubowy klasyk. Robin Schulz i Watermat, zróbcie głośniej, co tutaj się dzieje w tym numerze. Take it slow.

Tumblin' wersja Cyryla. Mam wiadomość dla tych, co za kółkiem z nami o tej porze. 15 września urodził się Ettore Bugatti. Człowiek, którego nazwisko ponad 100 lat później chyba nadal kojarzy się z jednymi z najbardziej ekskluzywnych i najszybszych samochodów świata. No, nie są to tanie fury. A ile tam spalania naprawdę, ile to kosztuje, żeby się takim Bugatti przejechać przy tych cenach benzyny? Nie, to nie chcę, nie. No chyba, że ktoś mi da, to bym się przejechał. A za chwilę dojedziemy sobie gdzieś do celu z męskim graniem. Zostańcie z RMF Max. RMF.

Miley, Give Me One More Chance for Romance. Pierwsza, najlepsza wersja od ekipy Accent. Teraz numer, który polecam na ćwiczenia i na siłownię, w szczególności, że muzyka podczas treningu może sprawić, że wysiłek wydaje się mniejszy, słuchajcie, tak więc jak trenujemy, to zawsze z jakimś dobrym bitem najlepiej, szczególnie kiedy tempo utworu pasuje do naszego ruchu, no to jak ktoś chce się rozpędzić na bieżni, to ten kawałek będzie pasować idealnie. To nowość, trendsowa nowość od Armina van Burena w RMF Max, Everlasting, i od razu będzie wam się robiło wszystko łatwiej.

0: dobrą stronę idzie z nami wieczorowo Dawid Podsiadło. Ciekawe, w którą stronę pójdzie sobie książę Harry po urodzinach. Dzisiaj świętuje. Przyszedł na świat 15 września w 1984 roku, więc dzisiaj kończy 42 lata. Niedawno był taki mały. Ja się tylko zastanawiam, czego taki książę może sobie życzyć na urodziny, jak ma chyba prawie wszystko i tak u niego pięknie. Tak by się mogło wydawać. Może spokoju, żeby paparazzi go nie dogonili. Albo chciałby jakąś fajną piosenkę usłyszeć, no to niech usłyszy w RMF Max. Za chwilę Kygo, jego Take Me Back. RMF Max.
1: Reklama. Discoplex za 4 zaprasza na największe wydarzenie trwającego jeszcze lata.
2: W sobotę 19 września klubowe tour Gombao 33 w A4. Na scenie Wyguś, Szczepan, Tadeo oraz jedyny i niepowtarzalny Mata. Ta noc przejdzie do historii, bądź jej częścią. Bilety na G33 Tour.pl. Discoplex A4, Piec na koło Krapkowic. Imprezy dużego formatu. Za każdym razem.

0: Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
6: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
9: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
8: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
10: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
11: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
15: I po reklamie.
16: Według specjalistów od pogody ta noc na Śląsku zapowiada się spokojna, niemal bezchmurna, no z temperaturami na poziomie 13-14 stopni, a po zmroku to będzie 7-8 kresek. Wiatr raczej słaby, ciśnienie ciągle jeszcze wysokie. Jutro w ciągu dnia czeka nas więcej chmur, pojawią się również miejscami przelotne opady deszczu, więc pamiętajcie o parasolach, ale będą też chwile ze słońcem. Temperatura w tym najcieplejszym momencie dnia osiągnie nawet 24 stopnie. Wiatr jutro dosyć silny.

Luza, Tame Impala i nasza nowość w RMF Max i rzeczywiście no, dzisiaj przegrywają, bo nie ma ich w zestawieniu listy Hot Bands, ale możecie to naprawić. Zagłosuj na rmfmax.pl, sprawdź

0: Ach, tutaj rozkład na najbliższy weekend jest następujący. W piątek za sterami DJ Funky Noise będzie kleił dobre bity, a w sobotę DJ Fuman zadba o odpowiednią klubową selekcję. Klub Awangarda 2.0 poleca się właśnie w takim składzie na najbliższy weekend. No i jeszcze przypomnienie o sobotniej imprezie specjalnej w klubie Energy 2000 Katowice. Tutaj Giuseppe Ottaviani Live Mix.
1: Reklama.
2: Wrzesień w ogrodach Andersa od Atal przynosi konkretną promocję. 20 wybranych mieszkań z rabatami nawet do 60 tysięcy złotych. A już 19 września poznaj ofertę z bliska podczas dnia otwartego. Od 10 do 15 odwiedź biuro sprzedaży Atal przy ulicy Sowińskiego 104B w Gliwicach. Sprawdź dostępne mieszkania, poznaj szczegóły promocji i wybierz swoje nowe M. Szczegóły na ogrodyandersa.pl.

0: Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
7: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
6: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
7: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
6: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
7: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
8: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Zapraszamy do salonu Renault Autozięba, Katowice, Piotrowice, ulica Kościuszki 257. www.autozięba.eu.
11: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Canal Plus.
13: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia. Laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
14: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
15: Zapraszamy do salonu MM Cars Omoda JQ Katowice. Ulica Lotnisko 81. Sprawdź więcej na mmcars.pl.
16: I po reklamie.
17: Dobry wieczór, witajcie we wtorek po 20. No to sprawdzamy po szkole najważniejsze hity dzisiaj na liście Hot Bands. Będą też nowości za kilka minut od dziewczyny z Cat's Eye. Głosujecie na rmfmax.pl. Są fajne premiery, sprawdzajcie poczekalnie. A zestawienie otwiera gość z Ameryki. Moonlight.

0: Ocean House, tak, słoneczny morski house na razie w poczekalni listy Hobbenca od projektu Jubel. Teraz kolejna nowość w zestawieniu. Wracają do nas dziewczyny z Cat's Eye, ale to był casting, bo było ponad 120 tysięcy zgłoszeń z całego świata do programu The Debut Dream Academy i wybrano wtedy 20 uczestniczek, no i ostatecznie zespół tworzy 6 dziewczyn z różnych stron świata, a nazwa Cat's Eye pochodzi od kamienia kocie oko, bo pomysł był taki, że kamień wygląda inaczej zależnie od kąta patrzenia i podobnie każda z 6 dziewczyn ma wnosić do grupy własny charakter i styl. I tak chyba jest. Dziewczyny debiutują na miejscu 9, Cat's Eye w numerze Animal.
1: Max. 9. Numer 9.

Nasza prima balerina, nie mylić z baleronem. Dzisiaj miejsce ósme to Margaret w RMF Max. Teraz nowość od DJ-a Marshmello. To producent, który wciąż ukrywa swoją tożsamość, występując wyłącznie w charakterystycznym białym hełmie, który przypomina piankę Marshmello. No i stąd właśnie taki pseudonim. Często zaprasza gwiazdy, no i teraz nowe odkrycie, nowy głos z Kanady. Śpiewa dla niego Cameron Whitcomb, no i czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl dla numeru Hello.

0: Run, Run River, David Guetta, Yalok, to dzisiaj siódemka na liście Hot Bands. David Guetta to taki muzyczny kameleon, jeśli chodzi o muzykę taneczną i imprezy. Na początku kariery to miksował nawet w małych paryskich klubach Italo Disco, a nawet Soul, trochę R&B. I dlatego potrafi odnaleźć się w różnych klimatach. Zostańcie z nami, za chwilę wracamy do odliczania i sprawdzimy, gdzie ląduje Zalia. Będzie też nowość od Chrisa Lorenzo.
1: Max. Reklama.
2: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
1: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
6: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowi.
2: I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
6: Hit na maksa.
5: Śląsk 88 i 1 FM.
7: Six. Numer 6.

Co kocha muzykę house? No to witajcie w klubie. Spotykamy się na liście Hot Bands i głosujemy także na ten kawałek. Nowość tego tygodnia w RMF Max. Jazzy i Chris Lorenzo polecają się w numerze Invisible i chciałbym usłyszeć ich jutro, może już w zestawieniu. Teraz numer, który mam osobiście wysoko, bardzo wysoko na swojej playliście ulubionych, to Swedish House Mafia. Widzę, że też kochacie. No i dzisiaj już pierwsza piątka. Kto ma ciarki słuchając Happiness is so sad. 5 numer

Dobry klimat nam tutaj zrobili, musicie przyznać. Nowi wykonawcy to Nearly i Major League w numerze Wasted. Ten numer bardzo nas kręci. Sprawdzajcie nowości, głosujecie na rmfmax.pl. Przed nami nowa jedynka, a pierwszą trójkę otwiera Oscar Sims, który ten rok może zaliczyć do chyba najbardziej przebojowych w ogóle w karierze, aż się boję przewidywać, co będzie w 27. Pewnie będzie ciąg dalszy. Oscar Sims i jego Bez końca. Rmf Max 3.

I bo to początkowo była trójka przyjaciół, Meduza ich nowością Weekend, a skoro tak, to jeden może występować na przykład gdzieś na festiwalu w Europie, a drugi w Stanach Zjednoczonych i tak czasami robią. Meduza ich Weekend też czeka na wasze głosy, rmfmax.pl, do Weekendu jeszcze trochę, na miejscu trzecim we wtorek Oscar Sims bez końca, na drugim rozpędza się Ellie Oaks i Lavinia Reasons, a kto wraca na miejsce pierwsze? No proszę bardzo, wiralowy hicior z internetu, ponownie na szczycie w Polsce. Tempy City i ich wersja Self Aware. RMF Max. One. One. One. One.

0: No i zacnie Tempe City, wracają na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max. Mam tutaj dobre bity wieczorowo. Będą fajne nowości, wróci topik. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: No to na chwilę przed 21 w RMF Max zróbmy sobie jeszcze jeden szybki przegląd najciekawszych imprez tego weekendu na Śląsku. Na początek tym razem Energy 2000 Katowice, gdzie w ten piątek nie Yankee Gi, a Wad Stoja pojawi się na kolejnej odsłonie Hip Hop Night. Taka zmiana musiała zajść z przyczyn zdrowotnych artysty. Poza tym na trzech różnie klimatycznych salach, jak zwykle do waszej muzycznej dyspozycji będą rezydenci klubu. Start imprezy godzina 21.30. Bardzo fajną opcję na sobotę szykuje również dla was klub Onyx w Tarnowskich Górach. Jedna z ostatnich imprez przed zamknięciem lokalu. Piękni i młodzi, Dawid Narożny. Koncert w Onyx w sobotę 19 września. Największe hity tego zespołu. Poza tym na dwóch parkietach DJ Reset, a także DJ Hubert S. będą odpowiedzialni za dobry, taneczny nastrój tego wieczoru. No i jeszcze na moment wracamy do Katowic, bo tutaj w piątek w klubie Cel przy Dworcowej 4 Hard Techno Techno Club. Jeśli lubicie mocne brzmienia, to ta impreza jest właśnie dla was.
2: Reklama.
3: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto.
7: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
6: To ja też chcę.
7: 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Śląskie inspiruje. Zaobserwuj profil województwa śląskiego na Instagramie i oznaczaj Śląskie Pozytywna Energia na zdjęciach z regionu. Odkrywaj ciekawe miejsca, nieoczywiste kierunki i wyjątkowe zakątki w Śląskim.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
11: Pan Rębiszewski?
12: We własnej osobie. Lotto poproszę.
13: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
15: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
14: Co? No, ci panowie z Media Expert.
15: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
16: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: и по рекламе.
1: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
2: Cześć, tu Brytka.
3: What's up, guys? This is Bruno Mars.
4: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Śląsk 88.1 FM.

Deszcz dzień może nam utrudniać wstawanie, ale nie przy takim bicie. Polecam także wieczorowo Dub Dogs, How Does It Feel? Jakby co, to wiecie, kto budzi was najlepiej. Oczywiście Eryn of Max, nasza nowa poranna ekipa, już chyba śpi, bo będą z wami od 5.30. My jeszcze nie zasypiamy. Przemek Grabowski, fajnie, że jesteście z nami o tej porze. Mam kolejną nowość, która dzisiaj nie zmieściła się niestety w liście Hot Bands, a to jest naprawdę fajna nuta. Wraca do nas DJ z Niemiec, Topic i Carte Blanche w numerze Lucky Ones.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

0: Love Can Handle Me, Florida, numer, który nakręcił dla niego David Guetta. Polecam także na spacery, ale wiecie co? Okazuje się, że nie trzeba robić wszystkich kroków podczas jednego spaceru, bo krótkie przejścia w ciągu dnia też się sumują. Tak to można sobie tłumaczyć. Zostańcie z nami, za chwilę wróci Madison Maas, no i taco w słynnym Tamagotchi, Tamagotchi i Tamagotchi.
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowie.
2: I po reklamie.

jestem zakochany w kobiecie, co ma mnie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Łop, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Listy, chcę do kliniki pogonić. Fifi

Let's go, here we go. Tego słuchaliśmy na początku wakacji, kiedy jeszcze tam piłkarze biegali po murawie. Shakira mundialowo. Czas szybko leci, ale jest na to pewien sposób. Muzyka może zmienić nasze odczuwanie czasu. Czasami to może też ten czas przyspieszyć jednak, bo przy ulubionych utworach droga czy trening potrafią wydawać się krótsze. Mózg po prostu mniej uwagi poświęca samemu upływowi czasu. Tak więc jak jedziesz albo szykujesz się na trening, to musisz dołączyć ten kawałek do swojej playlisty. Nasza nowość w RMF Max. Wraca ekipa Fast Boy w numerze Music Sounds.

0: Chico, taki wieczorny klimat zrobił Chico, Jason Derulo i DJ Goya. Teraz nowość w RMF Max. Numer, który może kojarzycie, na przykład z TikToka, polski wykonawca MJ Deli i jego Deli Supreme. I jednocześnie macie takie wyzwanie, jest challenge na wieczór. Zróbcie głośniej, posłuchajcie w całości i spróbujcie zapisać wszystkie słowa, wszystkie wersy, bo jest dość szybki. MJ Deli.
1: To jest nowość RMF Max.

0: to szkoda kończyć i ciężko się pożegnać. Ring My Bell, wersja DJ-a Aicha. Przemek Grabowski, dziękuję wam za wtorkowe spotkanie. Po 22 nie zabraknie też dobrej nuty i tak do rana, a my słyszymy się, tak już wiecie, popołudniowo, wieczorowo. Zapraszam was w środę od 18, a od 20 jutro nowe wydanie Listy Hot Bands. Będą fajne nowości, ja tu jeszcze trochę zostaję i będę przesłuchiwać. Do jutra, cześć!
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit. Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
8: I po reklamie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz.

0: Reklama. Pan Rębiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
2: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.

tak jak pony groni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie.

Pierwszy raper nie było jeszcze stringów. Kazek z Weweksu ma wszystko pod laty. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie to ty w